0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.

właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl. Gdzie szczęściu

They don't let a woman go.

back, but you'll be here.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

zdrowia życie bym nie skąpił. Po twą spokojność ty piekieł bym stąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam,

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest czwartek, 6 sierpnia. Święto Przemienienia Pańskiego.

Przypomnij sobie ważny dzień ze swojego życia. Pierwsze zakochanie, swój ślub, narodziny dziecka, pierwszy dzień w pracy, a może zupełnie inne wydarzenie. Przypomnij sobie emocje, które mówią, że właśnie dzieje się coś niesamowitego.

Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy rzekł Piotr do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

Jezus zabiera swoich najbliższych uczniów na górę. Oddziela ich od reszty, by pokazać się im w naprawdę wyjątkowej odsłonie. Przechodzi metamorfozę na ich oczach. Pokazuje im swoją głębię, prawdziwą twarz. Nie jako człowiek, lecz jako Bóg. Spróbuj zająć miejsce któregoś z uczniów i pomyśl, jak byś się zachował w takiej sytuacji. Jakie byłyby twoje myśli?

Pierwszy odezwał się Piotr. Mając mieszane uczucia i pewnie mętlik w głowie, spontanicznie chciał je zmienić w działanie. Pomysł rozstawienia namiotów zdradza jednak, że Piotr chciałby zatrzymać ten moment na dłużej. Boi się ulotności chwili. Jak ty reagujesz, gdy wokół dzieje się coś ważnego, niezrozumiałego?

Uprzemienienie na górze nie dotyczy tylko samego Jezusa. Bardziej chodzi tu o uczniów, którzy patrzą, a nie widzą, słuchają, a nie słyszą. Jezus daje im okazję doświadczyć przedsmaku Królestwa Bożego. Za chwilę będą go widzieć słabego, lecz w tym momencie ujawnił się jako Syn Boży w najczystszej postaci. Przypatrz mu się uważnie.

Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy rzekł Piotr do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

W życiu doświadczamy i trudnych momentów, i tych przyjemnych. One są równie ważne, bo dają siłę i nadzieję. Porozmawiaj z Jezusem o dzisiejszej modlitwie.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.

Wszystkich, którzy opuszczają kaplicę Matki Bożej po odsłonięciu, bardzo proszę o zachowanie ciszy i spokoju. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Imieniu stróżów Jasnogórskiego Sanktuarium, ojców i braci Paulinów, pragnę przywitać wszystkich pielgrzymów i mieszkańców Częstochowy zgromadzonych na tej Najświętszej Eucharystii w dniu, kiedy przeżywamy święto przemienienia Pańskiego. Wraz z Chrystusem i uczniami udajemy się na górę, aby doświadczyć tego pięknego widoku Chrystusa pełnego chwały. W czasie tej Najświętszej Eucharystii w posłudze kapłańskiej będziemy modlić się w następujących intencjach. Przez moją posługę prosimy o wiarę, zgodę, miłość, miłosierdzie Boże, wytrwałość, wierze dla rodziny Snoch. Ojciec Jan prosi o nawrócenie, wzrost wiary, nadziei, miłości dla Katarzyny. Ksiądz Jerzy prosi o łaskę uzdrowienia dla Adama, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla rodziny. Ksiądz Jacek w intencji parafian i dobrodziejów parafii Świętego Ducha we Wrześni. Bardzo serdecznie pragnę powitać parafię Świętego Józefa z Częstochowy, z Rakowa, która jak co roku pielgrzymuje 9 dni przed uroczystością w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to pierwszy dzień ich modlitwy. Składamy na ołtarzu Chrystusa także i nasze osobiste intencje, z którymi tu przybywamy i głęboko wierzymy, że rędownictwo Matki pomoże nam w wypełnieniu naszego życia chrześcijańskiego jak najlepiej. A świadomi tego, że nasza natura jest słaba i grzeszna, prośmy o miłosierdzie nad nami i wołajmy ze skruszonym sercem. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, co zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Boże, Ty przy chwalebnym przemienieniu Twojego jedynego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem ojców. Ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna stali się Jego współdziedzicami, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

0: Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przebywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

dzisiejsze święto dla kogo jest przeznaczone? Dla Chrystusa, żebyśmy oddali Mu chwałę, byśmy zobaczyli, kim On naprawdę jest, czy ono jest dla człowieka, aby zobaczył siebie w Jezusie i w Jego przyszłej chwale. W tym roku przeżywam jubileusz 25 lat kapłaństwa i tak od dnia rocznicowego święceń miałem też możliwość nie tylko ze współbraćmi celebrować tu na Jasnej Górze tą uroczystość, ale być w rodzinnej parafii. Bywałem tam od czasu do czasu, ale po 25 latach, kiedy się spojrzy na miejsce, gdzie wszystko się zaczęło i życie, i chrześcijaństwo, i inne sakramenty, kiedy widzę, jak ta parafia ubożeje duchowo, z jednej strony człowiek przeżywa smutek, jest zdziwiony, bo to parafia, która wychowała dziesiątki kapłanów, to nie jest żart, i duchownych, świeckich, i zakonników, i siostry zakonne, i misjonarzy. Bardzo dużo powołań jest z mojej rodziny i parafii, ale widzę, jak spoglądam na nią z perspektywy 25 lat od moich święceń, widzę, że ubożeje duchowo. I to jest znak, aby działać przez modlitwę, aby nie zabrakło tych, którzy dalej będą modlić, omadlać kapłanów, wypraszać powołania. Bo smutne będą nasze parafie, gdzie braknie kapłanów. To, co dzieje się już na zachodzie, gdzie msza święta potrafi być raz w miesiącu, może raz na dwa tygodnie. I tak wielu gorliwych chrześcijan, katolików podróżuje, że

żeby spotkać Chrystusa w Eucharystii, żeby Go przyjąć. I dziś w to przemienienie Pańskie potrzeba właśnie nam. Nie patrzeć na chwały Chrystusa po to, żeby tylko uczcić Jego osobę, ale po to, żeby zapatrzyć się na to, co nas czeka w przyszłości. To jest nasza przyszłość. Być przemienionym, spotkać innych, między innymi Mojżesza, Eliasza. Dzisiejsza postawa świętego Piotra, troszeczkę egoistyczna. Panie, dobrze, że tu jesteśmy, mówi o trzech, ale ja postawię trzy namioty. Czy czasem nasze postawy też nie są takie egoistyczne, żebyśmy chcieli Pana Boga zamknąć dla siebie, ograniczyć Go tylko do moich potrzeb? Ja Ciebie, Panie Boże, potrzebuję w tym momencie i Ty będziesz na moich usługach. Nic bardziej mylnego. Bóg nie jest na niczyich usługach. Bóg rozdziela to, co uważa, że w danym momencie danej osobie jest potrzebne, daną mu łaskę. Pismo Święte: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Zapatrzmy się dzisiaj w Jezusa przemienionego. Zapatrzmy się dzisiaj w Maryję, która też jest przemieniona łaską Bożą. Ta, która zaufała Bogu. I usłyszmy ten głos najpierw Ojca: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Ale słuchajcie nie tylko tego, co wam się podoba i wydaje być słuszne dla waszych potrzeb, ale słuchajcie we wszystkim. Bo tylko wysłuchanie całkowite Jezusa sprawia, że dobrze widzimy cel naszego życia. Tu chwilę jesteśmy na ziemi i wydałoby się, że ktoś ma 80, 70 lat, czy może więcej, że już takie osiągnął szczyty. Ale kiedy staniemy przed lustrem i zaczniemy robić rachunek sumienia, okazuje się, że to wszystko była marność, bo ciągle gdzieś podążaliśmy nie za tym, co właściwe. Można długo żyć na tej ziemi, ale tak naprawdę niczego nie przeżyć, bo będzie bardziej wszystko ukierunkowane na nasz egoizm. Komu przez te lata życia pomogłem powstać z upadku? Kogo poprowadziłem do Boga? Kogo pocieszyłem dobrym słowem? Komu pomogłem podejść do konfesjonału? Komu pomogłem zrozumieć ten zwariowany świat, że nie wyścig szczurów i pieniądze są najważniejsze? Czy sobie samemu umiałem pomóc w zrozumieniu tego, co najważniejsze? Słyszymy Boga: to jest mój Syn umiłowany. Ale także tu na Jasnej Górze słyszymy Matkę, która w Kanie Galilejskiej woła: uczyńcie wszystko, co mój Syn wam powie. Drodzy siostry i bracia, czy my czynimy i słuchamy Jezusa? Czy ulegliśmy głosowi Ojca, aby widzieć w Jezusie Jego umiłowanego Syna i Jego słuchać? Czy nasze dusze uległy słodkiemu głosowi Matki: to mój Syn, Jego słuchajcie, uczyńcie wszystko,
cokolwiek wam powie. A gwarantuję wam, że to przemieni. Przemieni tą wodę, która choć życiodajna, jest bez smaku, w coś, co nazywamy napojem bogów. Stając dziś po raz kolejny w święto przemienienia Pańskiego, w dniu dzisiejszym wielu pielgrzymów wyruszy na szlaki, aby tu przybyć na uroczystość wniebowzięcia Maryi. Będą w czasie rekolekcji w drodze, ale spoglądają, czy to są jeszcze takie rekolekcje w drodze, jakie pamiętamy za naszych czasów. Dla wielu może to tylko urlop w wygodzie, w kamperze, od miejsca A do B. Coś, co nie przyniesie zupełnie przemiany serc, bo nie słuchają, tylko zaplanowali sobie już ten czas po swojemu. Nie ukierunkowali się na słuchanie głosu Ojca, głosu Jego Syna. Dlatego otaczajmy modlitwą, gorliwą modlitwą wszystkich tych, którzy próbują usłyszeć głos Boga i żyć Jego wskazaniami, aby żadne zło nie przeszkodziło im w tym doskonałym wypełnieniu woli Bożej. Maryjo, prosimy Ciebie o to, abyś tym płaszczem macierzyńskiej opieki okryła wszystkich tych, którzy chcą spotkać się. Stwórz taki namiot chroniący, żeby żadne zło nie przeszkadzało w odkrywaniu pięknej relacji człowieka z Bogiem. Amen. Amen.

0: Synowi Bożemu, który okazuje swoją chwałę wątpiącym i niedowierzającym, przedstawmy pokorne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty i Jego pasterzy, aby prawda o Trójjedynym Bogu była w przystępny sposób głoszona wszystkim narodom świata. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za narody pogrążone w wojnach, aby Książę Pokoju położył kres wszelkim konfliktom, a na świecie zapanował powszechny pokój. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za Polaków rozsianych po całym świecie, aby trwali mocno w wierze ojców oraz kultywowali narodowe tradycje i zwyczaje. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy pielgrzymują do sanktuariów maryjnych, aby ich nabożeństwo do Matki Najświętszej zaowocowało pogłębieniem osobistych relacji z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, za naszych bliskich i zmarłych, członków naszej wspólnoty parafialnej, aby dostąpili radości życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy przepełnieni radością i optymizmem głosili prawdę o tym, że Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał między nami. Ciebie prosimy.
0: Módlmy się we wszystkich intencjach, których sprawowana jest Eucharystia i które przynieśliśmy w naszych sercach, żeby zostały dzięki orędownictwu naszej Matki przyjęte i wysłuchane. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który przez swoje przemienienie umocniłeś apostołów na godzinę próby, wysłuchaj nas łaskawie i spraw, abyśmy w godzinie Twojego wezwania stanęli przed Tobą przemienieni jako dzieci światłości wiecznej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
0: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej miłości otrzymaliśmy chleb, który z owocem ziemi pracy rąk ludzkich Tobie go przynosił. Stał się dla nas chlebem życia,
2: Bóg, teraz
0: i na wieki.
2: Przez

Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dziękujesz. Otrzymaliśmy wino, które z owocą winnego krzewu i pracy rąk ludzkich Tobie przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym, Boże. Teraz i na wieki przyjm nas, Panie, z ręce przekazane.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne przemienienie Twojego Syna i oczyść nas ze zmarzy grzechu blaskiem Jego światłości przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeństwem Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym objawiłeś Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, wraz za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi naszymi patronami i z wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Boże, Ty w tajemnicy przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna. Spraw niech pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, przemieni nas na Jego podobieństwo, który żyje i króluje na wieki wieku. Kochani, jeszcze kilka ogłoszeń. Kto pragnie skorzystać ze spowiedzi, zapraszamy do wieczernika do godziny 19:30. Kto chce adorować Chrystusa wystawionego na Świętym Sakramencie, to do godziny 20:45 w dawnym Arsenale obok wejścia do Rady Jasna Góra jest kaplica sakramentu adoracji. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje modlitewne na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Apelowej. Dziś zasłonięcie o godzinie 12, ponowne odsłonięcie o godzinie 13:30. W Bazylice o godzinie 11 msza święta z udziałem pielgrzymki gnieźnieńskiej, a w tygodniu 8 sierpnia w sobotę przybędzie piesza pielgrzymka świdnicka. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dar wspólnej modlitwy. Niech to przemienienie nas samych boskie działaniem w dzieci Boże pozwoli, pozwólmy Bogu na takie mocne działanie, abyśmy się stali dziećmi Bożymi. Zawierzmy nas samych, wszystkich tych, którzy nas prosili o modlitwę i którym tą modlitwę obiecaliśmy. Pod Twoją obronę, ta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju z Chrystusem.

0: Dziś kolejny dzień z upałami w Polsce, a premier zapewnia, że prądu nie zabraknie. Są wyniki audytu w warszawskich szpitalach i nie są one dobre. Pierwszy raz po wakacyjnej przerwie Leon XIV pozdrowił Polaków. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Pomarańczowy i czerwony to dominujące wczoraj, ale i dziś kolory na mapie ostrzeżeń pogodowych. Wszystko za sprawą upałów i burz. Najgoręcej było w centralnej i południowej Polsce. Premier zapewnił, że mimo tych upałów nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Dwie elektrownie, Kozienice i Połaniec, ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. W ciągu dnia eksportowano energię, ale magazyny nie są zagrożone, dodał premier.
1: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Polska akurat miała nadwyżkę i eksportowała energię.
0: We wtorek polskie sieci energetyczne uruchomiły procedurę uzupełniania. W tym czasie energię kupowaliśmy od Niemców i Czechów. Pięciodniowy dyżur, podwójna płaca i stanowisko widmo. Tak funkcjonował Szpital Południowy w Warszawie. Władze stolicy przedstawiły wyniki miejskiego audytu. Ogłosił je prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacony dyżur w szpitalu.
0: Raport zawiera 44 zalecenia naprawcze, część z nich została już wcielona w życie. A jak już o szpitalach mowa, to działanie bez precedensu. Szpital Wojewódzki w Częstochowie poinformował, że komornik zajął konto lecznicy przeznaczone na inwestycje finansowane z KPO. Na szczęście krok ten nie zakłóca pracy placówki ani leczenia pacjentów. Egzekucję przeprowadzono na wniosek firmy AstraZeneca. Łączna kwota zajęcia wynosi ponad 3 300 000 złotych. Szpital złożył już skargę na działania komornika i chce odzyskać środki przeznaczone na realizację inwestycji.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pierwszy raz po wakacyjnej przerwie Leon XIV pozdrowił Polaków, którzy przybyli na wczorajszą audiencję. Tym razem odbyła się ona nie na placu, ale w Bazylice Świętego Piotra. Wszystko ze względu na wysoką temperaturę. Papież podkreślił, że pielgrzymom zmierzającym na Jasną Górę towarzyszą duchowo wierni w parafii.
4: Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
0: W audiencji uczestniczyli m.in. pielgrzymi z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubojnie z archidiecezji częstochowskiej.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy już 24 stopnie, a jest godzina dopiero 7 rano. Dziś do 29, a nawet i 30 stopni, a nawet i 31 stopni miejscami wzrosną nam temperatury. Na Dolnym Śląsku dziś w większości regionu może popadać, ale mogą wystąpić też burze. Te burze to m.in. w takim pasie od Milicza przez Wrocław po Strzelin, Dzierżoniów i Kłodzko.
6: Reklama. Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
9: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
10: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Już prawie 7 minut po godzinie 6. Natalia Wójcik, witam Was serdecznie w ten czwartkowy poranek. Rozpoczynamy kolejny dzień już coraz bliżej końca tygodnia. Myślę, to dobra wiadomość, szczególnie dlatego, że zbliża się weekend. No więc rozpoczynamy ten czwartkowy poranek z Radiem Rodzina na dobry początek. Rick Astley, później zespół Manam, a potem zespół The Beatles. Także powiem szczerze, całkiem zacne grono muzyczne nam się tutaj szykuje. Ale oczywiście oprócz tego i wieści z pielgrzymki, sprawdzimy co dziś przed pielgrzymami, a także i dużo innych informacji i ciekawostek. Przed nami dziś również dwie rozmowy, ale kto będzie naszym gościem, zdradzę nieco później. Tymczasem rozpoczynamy ten czwartek. Rick Astley, Together Forever, już teraz na naszej antenie.

Codziennie rano można zaobserwować, że chmury zmieniają swoje kolory. I na przykład dziś rano, gdy jechałam do radia, no to widziałam, że chmury były takie różowawe, tak podświetlone od dołu. Bardzo pięknie to wyglądało. Ale czy wiedzieliście, że znaczenie barwy porannego nieba może przekładać się na to, jaka będzie pogoda w danym dniu? No więc jeżeli, tak jak dziś, mieliśmy różowe lub czasem zdarzają się też i czerwone chmury o poranku, te zazwyczaj zwiastują pogorszenie pogody, deszcz lub burzę w ciągu dnia. No więc gdy patrzymy na dzisiejszą prognozę pogody, to faktycznie coś tutaj może się zgadzać. Czy to się sprawdzi? No to jak to się mówi, najstarsi górale to tylko wiedzą.

0: zegarach już 7.30, więc zapraszam Was na wieści z pielgrzymki. Już teraz ksiądz Łukasz Romańczuk opowie nam, co czeka na pielgrzymów w dniu dzisiejszym, jaka trasa, jak będzie wyglądał ten dzień. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Czwarty dzień pielgrzymki. No możemy powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj już na półmetku. No będziemy może na zakończenie dnia. I czwarty dzień pielgrzymki prowadzi z Namysłowa do Wierzbicy Górnej, czyli jesteśmy już na granicach archidiecezji wrocławskiej. Już jutro będziemy w sąsiednich diecezjach i kaliskiej, i opolskiej, ale przede wszystkim czeka nas pierwszy długi etap do bardzo gościnnego Siemysłowa. Tam będzie msza święta, a po tej strawie duchowej będzie także i strawa dla ciała i przygotowana na pewno jak co roku pyszna zupa przez mieszkańców parafii Siemysłowie. Następnie trasa biegnie przez Wielołękę i kończy się w Wierzbicy Górnej. Tam już taka jest niepisana tradycja, że ksiądz proboszcz Maciej Grochota przy wyjściu z lasu do Wierzbicy Górnej czeka na pielgrzymów ubrany w stółę świętego Jacka z relikwiami świętego Jacka, udziela błogosławieństwa i kropi pielgrzymów wodą święconą. Dystans to około 26 kilometrów, a pielgrzymi jako uczniowie misjonarze niosą za sobą modlitwę, tak jak mówiłem, za wszystkich, którzy się za nich modlą, za wszystkich, których spotykają na swojej drodze. No i oczywiście nie zabraknie także konferencji na trasie związanej z tematem naszej pielgrzymki, czyli uczniowie misjonarze i dziś o Eucharystii. Stąd też będzie okazja sięgnąć między innymi do Dziejów Apostolskich, rozdziału 2, wersetów od 42 do 47. O tym, że bojaźń ogarnęła każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólnie. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Będą także użyte inne cytaty nawiązujące do Eucharystii, m.in. z Księgi Wyjścia, manna na pustyni, czy mowa eucharystyczna Jezusa z Ewangelii Janowej, czy Pawłowy przekaz Eucharystii z pierwszego listu do Koryntian 11 rozdziału. Jaki jest cel tej konferencji? A taki, żeby pokazać, że sakrament Eucharystii jest pokarmem na drodze wierzącego. Stąd potrzeba nie tylko zrozumienia wielkiego daru komunii, ale też spożywania go na życie wieczne, nie jako opłatek, bo to nie jest opłatek. Komunia święta nie jest opłatkiem, ale jest ciałem Chrystusa. Żywy Bóg przybywa do człowieka i to sobie będziemy dzisiejszego dnia na pielgrzymce przypominać. No i apele będą dzisiaj indywidualne po każdych grupach, ponieważ Wierzbica Górna jest duża, a pielgrzymi są rozlokowani po całej miejscowości, stąd też, i to też jest wielkie święto dla parafii, że pielgrzymi są tam i możemy wspólnie także spotkać się na modlitwie, na apelu.

Wiecie, jak to jest. Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. No więc ten diabeł dzisiaj podczas mojej drogi do studia, no to się musiał bardzo cieszyć, bo co chwila jakieś psikusy mi robił. A to cysterna wycofywała i blokowała drogę, a to śmieciarka stała na środku, a to kogoś ktoś nie zauważył na skrzyżowaniu i mało co do stłuczki nie doszło. No a morał z tej historii jest taki: nie spieszcie się, to możesz bez żadnych przeszkód dojedziecie na miejsce szybciej niż planowaliście.

7.52 już na zegarach, więc 8 minut pozostało nam do godziny 8. O 8 oczywiście wiadomości i prognoza pogody, a potem dalej lecimy z naszym programem.

0: Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej umorzone. Są pozytywne prognozy dla rynku paliw. Papież Leon XIV spotka się z młodymi w Asyżu. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Dziesięcioletnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Według śledczych rządzący nie działali na szkodę Polski, współpracując ze stroną rosyjską przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Współpraca w ramach konwencji chicagowskiej była najkorzystniejszą z możliwych opcji, stwierdził rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
1: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
0: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wciąż trwa. Prokuratura otrzymała niedawno opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, która ma odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną katastrofy. Ponad 20 groszy więcej za diesla niż przed tygodniem trzeba średnio płacić na stacjach paliw, chociaż najbliższe dni to okazja w końcu do obniżek. Jak wyliczają analitycy z portalu ePetrol.pl, średnia cena oleju napędowego na dziś to 8,22 zł, benzyny 7,55. Od początku tego tygodnia jednak ceny na giełdach spadają i są pierwsze obniżki na rynku hurtowym, stąd pozytywne prognozy ekspertów.
2: Byłoby przedwczesne sugerowanie, że dzisiaj zobaczymy wyraźną przecenę, natomiast jeżeli ten trend się nie zmieni, to przez najbliższe kilka dni zapewne te niższe ceny na stacjach będą się pojawiać. Nawet może i kilkanaście groszy to jest ten poziom obniżek, którego moglibyśmy się spodziewać.
0: Zarówno dla benzyny i diesla, dodaje Jakub Bogucki, analityk rynku paliw. To uspokojenie się na rynku to efekt zapowiedzi prezydenta amerykańskiego, który chce kolejnego porozumienia z Iranem. Na tym jednak dobre wieści dla kierowców się nie kończą. Znikną fale Dunaju na autostradzie A1. Dziś rozpoczyna się remont na odcinku między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, informuje Marek Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Prace obejmą ponad 3-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Gliwic od rejonu Siemoni do miejsca obsługi podróżnych do Bieszowice Zachód. Zakres robót obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, ale również remont odwodnienia, przepustu, obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych.
0: Po remoncie A1 mają przede wszystkim zniknąć obecne ograniczenia prędkości, a właściwe parametry autostrady mają wrócić na co najmniej 30 lat.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież Leon XIV spotka się dziś z tysiącami młodych uczestników międzynarodowego wydarzenia, jakim jest spotkanie młodzieży franciszkańskiej. Odbędzie się to w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Spotkanie odbywa się w ramach obchodów 800. rocznicy przejścia do wieczności świętego Franciszka z Asyżu i zakończy się uroczystą mszą świętą. W wydarzeniu biorą udział młodzi z całej Europy, którzy od 3 sierpnia uczestniczą w modlitwach, warsztatach i spotkaniach poświęconych przesłaniu świętego Franciszka.
5: Reklama.
6: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
5: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
6: Nie mam prawka.
5: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
6: Brzmi super. Dzięki.
5: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko
10: wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
13: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje. I o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
12: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
13: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
12: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
13: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
12: Więcej informacji na simwrocław.pl.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
17: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
18: Witam Was serdecznie po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Rozpoczynamy kolejną godzinę, no i rozpoczynamy ją z zespołem Strachy na Lachy. Dzień dobry, kocham Cię już teraz na naszej antenie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

W tym momencie na antenie Radia Rodzina czas już na kartkę z kalendarza. Dziś czwartek, 6 sierpnia. Wschód słońca miał miejsce o godzinie 5.04, a zachód słońca nastąpi o godzinie 20.18. Imieniny dziś obchodzą Jakub, Oktawian, Sława, a także Maria, Piotr, Stefan, Wincenty, January, Walburga i Namir. Wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia, ale też mamy dziś i pewne nietypowe święto, o którym chwilkę później sobie powiemy. Mamy też i przysłowie na dziś, które bardzo mocno wiąże się z pogodą, jaką zapowiadają na dziś synoptycy. Otóż brzmi ono następująco. W przemienienie pańskie są burze szatańskie. A to właśnie dziś również mamy święto przemienienia pańskiego w kościele. No a burze synoptycy zapowiadają, że wystąpią dziś na całym Dolnym Śląsku. Jak to będzie? My możemy tylko obserwować. Burze zapowiadane są tak mniej więcej od godziny 13 we Wrocławiu, ale też i w innych częściach Dolnego Śląska w okolicach tej godziny mogą one wystąpić.

Chwilę temu wspominałam o pewnym nietypowym święcie, które dziś ma miejsce, a mianowicie jest to Dzień Świeżego Oddechu. Ten dzień ma na celu promocję higieny jamy ustnej. No niestety, w XXI wieku, kiedy ta świadomość dotycząca higieny jamy ustnej, a także zestawy pasty ze szczoteczką są powszechnie dostępne, nadal są osoby, które zaniedbują mycie zębów, dlatego właśnie w dniu dzisiejszym odbywają się różne akcje, które zwracają uwagę na ten problem i my również do tej promocji higieny jamy ustnej się dołączamy. Trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie dbać o zęby, o higienę jamy ustnej. No więc już teraz myślę, żeby dać temu przykład, ja na chwileczkę zmykam z anteny i lecę wyszorować zęby.

0: tak jak już wspominałam i tak jak słyszeliście, dziś dzień świeżego oddechu. No i w związku z tym przychodzę do Was z kilkoma takimi wskazówkami, jak dobrze zadbać o higienę jamy ustnej. Myślę, że należałoby zacząć od tego, żeby myć zęby co najmniej 2 razy dziennie i co najmniej 2 minuty. Ale nie. Zdrowy uśmiech tak naprawdę zaczyna się od odpowiednio dobranej szczoteczki do zębów, bo słuchajcie, zbyt twarda szczoteczka może podrażniać dziąsła, natomiast zbyt miękka nie usunie dokładnie osadu i to akurat sama przetestowałam na swojej jamie ustnej, gdy miałam zbyt twardą szczoteczkę, ona faktycznie podrażnia dziąsła. Warto więc dobrać szczoteczkę do swoich potrzeb, ale jeśli nie macie pewności, najlepiej zapytać o radę higienistkę stomatologiczną podczas wizyty. Jest to mały wybór, ale robi wielką różnicę.
1: Tu Dorota Osińska. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja. I see you.

0: Pierwszy krok w poprawnym dbaniu o higienę jamy ustnej już zrobiliśmy. Powiedzieliśmy sobie o dobrze dobranej szczoteczce, no więc teraz przechodzimy właśnie do mycia zębów. 2 minuty to absolutne minimum podczas tej czynności. Tyle czasu potrzeba, by skutecznie usunąć bakterie, a także i resztki jedzenia. Nie należy się spieszyć, należy potraktować ten moment mycia zębów jako inwestycję w zdrowy uśmiech, a wasze zęby z pewnością za to wam podziękują.
1: Tu Radio Rodzina.

przystąpiliśmy już do mycia zębów i tutaj musimy też pamiętać o odpowiedniej technice, bo nie tylko to, że myjemy zęby się liczy, ale również ważne jest to, jak to robimy. Najlepszy efekt, słuchajcie, daje ruch wymiatający, czyli od dziąsła w kierunku korony zęba. Warto czyścić każdy ząb osobno, zarówno od zewnętrznej, jak i od wewnętrznej strony, a dobra technika to mniej płytki nazębnej i też zdrowsze dziąsła.

0: Przychodzę do Was z jeszcze jedną radą, wskazówką dotyczącą dbania o higienę jamy ustnej. Chodzi mi o mycie zębów. Akurat o tym nie wiedziałam, gdy to wyczytałam. Słuchajcie, to może być zaskoczenie, bo po umyciu zębów nie warto od razu płukać ust wodą. Wystarczy wypluć nadmiar pasty, którą mamy w buzi, a dzięki temu fluor pozostanie dłużej na powierzchni zębów i skuteczniej będzie chronił je przed próchnicą. Czasem taka drobna zmiana nawyku daje naprawdę duże korzyści. No i właśnie teraz tutaj jest ten kolejny krok, który musimy wykonać. Po prostu zapomnieć o tym, że z automatu od razu płuczemy zęby.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Dziś mija pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Wisła wysycha, w Sandomierzu ma tylko pół metra. Coraz więcej ofiar wysokich temperatur to także młodzi ludzie. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Dziś mija pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Kadencję charakteryzuje spór z rządem Donalda Tuska. Dotyczy m.in. programu pożyczki wojskowej SAFE, sądownictwa, nominacji ambasadorskich i światopoglądu. Prezydent podkreśla, że broni konstytucji i wzmacnia relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W polityce zagranicznej Karol Nawrocki zareagował także na gloryfikowanie przez ukraińskie władze nacjonalistów UPA i odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Upały obniżają poziom polskich rzek. Przykładem jest Wisła w Sandomierzu. Rzeka ma tylko pół metra głębokości. Żegluga pasażerska niemal zamarła. Pływa jeden z czterech statków, ten o najmniejszym zanurzeniu. Na znaczący wzrost stanu wód w najbliższych tygodniach niestety nie ma co liczyć, bo w prognozach deszczu nie widać. Ostatnie dni to także czas wytężonej pracy ratowników pogotowia. Są wzywani do ofiar upałów. Pomocy potrzebują głównie osoby starsze, te z chorobami układu krążenia, ale coraz więcej jest wyjazdów do ludzi młodych i w średnim wieku. To są typowe objawy przegrzania organizmu. Pomocy potrzebują też ludzie, względnie młodzi, którzy w ostatnich godzinach biegają albo intensywnie jeżdżą na rowerze. To właśnie w ostatnich dniach także często klienci pogotowia ratunkowego.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Piosenki Agnieszki Osieckiej zabrzmią w katowickim Nosprze. W tym roku przypada 90. rocznica jej urodzin i dlatego w Katowicach szykuje się wielkie wydarzenie. Będzie to druga odsłona projektu Nowosiecka. Jak przekonują organizatorzy, warto usłyszeć znane piosenki w nowych aranżacjach, a na scenie zobaczymy m.in. Agatę Pasent, czyli córkę słynnej autorki tekstów.
2: Czasami mam wrażenie, że może już nic mnie nie zaskoczy, a potem twórcy są tak pomysłowi i tak mają inne zupełnie wrażliwości, że zupełnie inaczej śpiewają.
0: Publiczność będzie miała okazję wysłuchać też, jak śpiewa aktor Tomasz Kot.
3: Co jakiś czas kontakt ze światem muzycznym bardzo, bardzo mi się przydaje i bardzo podnosi mi adrenalinę, więc obecnie najbardziej modlę się o to, żeby się nie spalić, bo to nie jest dla mnie taki hop-siup. Ja nie jestem aktorem ani śpiewającym, ani muzycznym, ani raczej się nie pojawiam na przeglądzie piosenki aktorskiej i traktuję to z takim fajnym dreszczykiem adrenaliny. I bardzo się cieszę, że mogę tu być.
0: A sprzedaż biletów na koncert Nowosiecka rozpocznie się w najbliższy piątek.
4: Radio Rodzina.
5: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 5 grudnia. Remont obejmie m.in. blok zrzutowy zapory, modernizację zamknięć upustów, system sterowania i, jak podkreślają Wody Polskie, nowe siłowniki i aparatura pomiarowa umożliwią zdalną obsługę urządzenia, co zwiększy bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu. Gazeta Wrocławska przypomina, że zbiornik przeszedł ciężką próbę podczas powodzi we wrześniu 2024, gdy wypełnił się rekordową ilością wody. Kontrola techniczna wykazała wówczas, że stan zapory nie zagraża bezpieczeństwu, ale konieczne są prace remontowe. Co istotne, dziennikarze Gazety Wrocławskiej zapytali inwestora w kontekście głośnej sprawy zalewu Pilchowickiego, gdzie całkowite spuszczenie wody doprowadziło do katastrofy ekologicznej i tutaj inwestor poinformował, że z zalewu Mietkowskiego woda spuszczana nie będzie. Umowa przewiduje utrzymanie normalnego poziomu piętrzenia, a odpływ ze zbiornika ma być równy dopływowi. No i dobra wiadomość jest również dla spacerowiczów i biegaczy. Prace prowadzone wewnątrz zapory nie wpłyną na to, że nie będzie dostępna przestrzeń, więc będzie można spokojnie korzystać.
1: Z Mietkowa gdzie ruszamy?
0: Do Tanzanii, podróż życia do Tanzanii, dokładnie. Wyobraź sobie świt nad tanzańską sawanną, stad gnu, lwy witające nowy dzień i ciebie w samym środku tej przygody w samochodzie terenowym w towarzystwie trójki najbliższych osób. Tak, Zoo Wrocław zachęca do udziału w konkursie przez Wrocław do Tanzanii. Można wygrać wycieczkę, bezkrwawe safari. I jak czytamy, twoja wizyta w ogrodzie zoologicznym może stać się początkiem niezapomnianej przygody na afrykański kontynent. Co trzeba zrobić? Jak podkreślam organizatorzy, nie jest to voucher do samodzielnej organizacji, lecz w pełni zaplanowana, bezpieczna i przygotowana wyprawa. W skład...
1: Czyli wszystko za nas zrobią.
0: Wszystko. My musimy wziąć udział w konkursie. A w skład nagrody wchodzą przeloty w obie strony, zakwaterowanie, transfery oraz transport lokalny samochodami terenowymi wspomnianymi, opieka doświadczonego pilota lub przewodnika, opłaty wizowe. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Kupić bilet wstępu do atrakcji Safari Ride i wejść na stronę konkursu, wypełnić formularz zgłoszeniowy, odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Organizatorzy również zachęcają, by dać się ponieść wyobraźni i jury będzie zwracać szczególną uwagę na opowieści pisane z pasją, takie, które poruszają i inspirują. Oceniane będą w szczególności oryginalność i kreatywność, zgodność wypowiedzi z tematem zadania, walory językowe i styl przedstawienia wizji, siła przekazu i autentyczność emocji. Konkurs się już rozpoczął, ale spokojnie, będzie trwał do 31 grudnia. Mogą w nim wziąć osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie Polski.
1: No to co, Ilona, ja mam dla ciebie taką propozycję. Po zakończonej pracy lecimy do zoo i bierzemy udział w konkursie. Co ty na to?
0: Dobra, ale ty wypełniasz formularz.
1: Ale się wycwaniłaś.
0: I na koniec pozostaniemy trochę w takim klimacie podróżniczym, bo we Wrocławiu po tańcówka w sobotę będzie można troszeczkę się poruszać. Ostatni raz na Placu Wolności. Lato trwa w najlepsze, co czujemy dosłownie, a razem z nim wrocławskie potańcówki. W najbliższą sobotę będzie kolejna okazja do tego, aby się wspólnie pobawić pod gołym niebem. Na start, uwaga, gorące rytmy, czyli lekcja salsy kubańskiej.
1: No to faktycznie tak egzotycznie i tanecznie.
0: Tak, po zakończonej lekcji krótkiej przed Narodowym Forum Muzyki zamieni się w otwarty parkiet taneczny i do godziny 23 każdy będzie mógł przyjść i zatańczyć tak jak umie, lubi i czuje.
1: A my już teraz tanecznym krokiem wejdziemy w piosenkę na antenie Radia Rodzina. Piosenkę, którą przed przeglądem prasy zażyczyła sobie Ilona.
0: O nie, nie, nie, nie, nie, nie zażyczyłam sobie.
1: No dobrze, ja
0: po prostu
1: zapytałam.
0: Spojrzałam na pogodę i stwierdziłam, a mogłoby popadać.
1: No więc już teraz czerwone gitary i właśnie taki deszczowy kawałek na naszej antenie.

9.29 na zegarach, a więc czas, by zapowiedzieć naszych dzisiejszych gości. Już za chwileczkę na naszej antenie gościem będzie Agnieszka Przepiórkowska z Fundacji Pokolenie Kolumbów. Zaprosimy Państwa na zbliżający się koncert Wrocław Śpiewa z Warszawą. Powiemy sobie też o związkach Wrocławia z Powstaniem Warszawskim. To już za chwileczkę na naszej antenie. Po godzinie 10 będziemy gościć dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu i porozmawiamy o oddawaniu krwi, a także o tym, że to ratuje życie. Także bądźcie z nami, a my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. Tell you.

0: 9.37 i już z nami w studiu jest zapowiadany chwilę temu gość. Tak się składa, że niedawno, 1 sierpnia obchodziliśmy 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. O tym, dlaczego Powstanie Warszawskie jest wpisane we Wrocław, a także jak w najbliższym czasie zostanie uczczona pamięć o tym zrywie, porozmawiamy już teraz z naszym gościem, którym jest Agnieszka Przepiórska-Kotkowska z kampanii Bohateron. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Na początek, w jaki sposób, proszę nam wyjaśnić, Powstanie Warszawskie łączy się z Wrocławiem?
1: Powstanie Warszawskie łączy się, właśnie jest nie tylko warszawskie. My od ponad 10, a w zasadzie już 12 lat konsekwentnie, myślę, udowadniamy, że to jest działanie ogólnopolskie, tak? My się utożsamiamy, jesteśmy z Wrocławia, właśnie niektórzy są zdziwieni, że siedziba fundacji mieści się we Wrocławiu, ale to nam w niczym nie przeszkadza, żeby właśnie pamięć o Powstaniu Warszawskim czcić.
0: Jak to się stało właśnie, że też część powstańców po powstaniu przyjechała na Dolny Śląsk do Wrocławia?
1: No losy powojenne były przeróżne i tak naprawdę powstańcy warszawscy właśnie po obozach przejściowych trafili do różnych miast. Aktualnie, jak zaczynaliśmy kampanię ponad 10 lat temu, a w zasadzie 12, i zaczęliśmy akcję wysyłania kartek do powstańców, okazało się, że żyjących powstańców na całym świecie jest około 5 tysięcy. Dziś jest to niespełna 200 osób. Trafili oni w różne miejsca Polski, w różne miejsca świata, bo mamy również za granicą, ale jest ich również dużo we Wrocławiu. I właśnie jeszcze kilkanaście lat temu było tych osób znacznie więcej. Dziś to jest, niestety, na palcach jednej ręki możemy, czy niespełna dwóch, wymienić te osoby.
0: Powstańcy to już też wiekowe osoby.
1: Tak, najmłodsi powstańcy mają 93-94 lata, a najstarsza żyjąca powstańczyni warszawska 105.
0: To jeżeli chodzi o działania związane z kampanią Bohateron, one skupiają się, oczywiście kulminacja przypada w sierpniu, kiedy mamy właśnie rocznicę wybuchu powstania, ale one nie kończą się na sierpniu.
1: Nie, dla nas to nie jest tylko 1 sierpnia, to jest praca całoroczna. Cały rok pracujemy, cały rok nasza praca opiera się od 12 lat na trzech filarach: pamięć, pomoc, edukacja. I w tych obszarach właśnie jesteśmy obecni cały rok, nie tylko 1 sierpnia. 1 sierpnia to jest taka bardzo symboliczna data, kiedy faktycznie jest kulminacja różnych wydarzeń, ale tak naprawdę to są działania całoroczne.
0: Ja o tą pamięć chciałam właśnie teraz zapytać, no bo jakby widzimy co roku na przykład transmisję koncertu, warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, tam przychodzi wiele osób z małymi dziećmi, wiele osób też przyjeżdża do Warszawy na ten dzień. Ta pamięć o powstaniu i o powstańcach jest bardzo żywa w naszym narodzie.
1: Tak, to prawda. To jest takie wydarzenie międzypokoleniowe. To jest coś, co łączy ludzi w różnym wieku. My też co roku uczestniczymy w tym koncercie w Warszawie i widzimy, że liczba ludzi uczestniczących nie maleje, wręcz przeciwnie, jest ich coraz więcej i to są właśnie od najmłodszych do najstarszych osób. Czyli i nie tylko warszawiacy, przyjeżdżają właśnie ludzie z całej Polski.
0: Czyli ta pamięć jest przekazywana coraz to młodszym pokoleniom.
1: Tak, pamięć jest przekazywana. Widzimy to, jak właśnie takie wychowanie w duchu tego patriotyzmu jest. I też nam zależy, żeby to było takie wychowanie właśnie bez zbędnego patosu, ale takie prawdziwe, takie działanie, taki patriotyzm na co dzień. My też do tego zachęcamy, też poprzez nasze akcje edukacyjne, żeby właśnie ten patriotyzm w prosty, ale bardzo taki konkretny sposób wyrażać.
0: No i właśnie tutaj musimy przejść chyba do tego filaru edukacja. W jaki sposób edukujecie, bo działacie również w szkołach?
1: Tak, od 10 lat prowadzimy akcję Bohaterom w Twojej Szkole, która jest skierowana do szkół. W zasadzie od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych. Mamy co roku około 10 tysięcy szkół, które zgłaszają się do naszego projektu. Co roku przygotowujemy nowy materiał edukacyjny w różnych formach, bo zależy nam na tym, żeby pokazywać, że historia nie musi być nudna, że nie jest nudna, że może być angażująca i można to robić w ciekawy sposób.
0: Udaje się to?
1: Udaje się, o tym świadczy właśnie coraz większa liczba zgłaszających się do projektu. Są to osoby, które od lat już uczestniczą, no ale też co roku nowa młodzież, nowe dzieci i co roku dołączają nowe szkoły z całej Polski.
0: Czyli w tym roku również można dołączyć do projektu.
1: Oczywiście.
0: Jak to zrobić?
1: 1 września ogłosimy szczegóły. Właśnie zawsze ta akcja Bohaterom w Twojej Szkole rusza 1 września i trwa no, przez kilka miesięcy i każda szkoła może się zgłosić.
0: Co się dzieje w ramach tej akcji w szkołach?
1: Najczęściej właśnie przygotowujemy różne formy angażujące, takie pomoce też dla nauczycieli, tak? Nauczyciele, wystarczy się zgłosić, będzie to wszystko właśnie na stronie internetowej bohateron.pl albo bohateronwtwojejszkole.pl opublikowane. Będzie formularz zgłoszeniowy i w zasadzie jest to projekt bezpłatny. Każda szkoła może się zgłosić i pobrać nasze materiały edukacyjne. W tamtym roku były to formy wideo, są formy audiobooków, słuchowisk. Zachęcamy do różnych konkursów plastycznych. Jest to duża taka sugestia z naszej strony. Jesteśmy też otwarci na inicjatywy i pomysły szkół.
0: Jeżeli chodzi o ten filar edukacji, ale też i pamięci, przed nami takie wydarzenie, które myślę spaja w sobie te dwa filary. Jest to koncert, na który zapraszacie już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia.
1: Tak, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich i mieszkańców Wrocławia, ale również turystów, gości, całe rodziny, wszystkich na koncert Ferajny Schuwera Wrocław śpiewa z Warszawą. To już jest po raz trzeci organizowana inicjatywa pod muralem na podwórku kamienicy przy ulicy Komuny Paryskiej 3 o godzinie 12 zaczynamy właśnie koncert. Przygotowaliśmy dla uczestników śpiewniki z tekstami utworów, tak żeby każdy mógł się włączyć we wspólne świętowanie i przenieść się w takie no, czasy okupowanej Warszawy, czasów powstania i...
0: Ja tylko dodam, że warto być troszkę wcześniej niż o godzinie 12, bo w zeszłym roku sama byłam na tym koncercie i frekwencja była ogromna.
1: Tak, to prawda, podwórko zapełniło się po brzegi. Warto być trochę wcześniej, żeby znaleźć miejsce dla siebie. Będą też z nami obecni powstańcy warszawscy, których co roku i ich rodziny zapraszamy.
0: Wiemy już, kto potwierdził obecność?
1: Tak, w tym roku właśnie będzie z nami pan Włodek Ruśkiewicz, pseudonim Ryś, który od wielu lat mieszka we Wrocławiu. Bardzo skromny, ale fantastyczny człowiek. Nie będzie pana Stanisława Wołczaskiego, ale tylko dlatego, że jest w Białymstoku, ale zawsze co roku był i zawsze się z nami łączy. Ale w tym roku również będzie z nami pani Helena Kamerska, pseudonim Halas. To jednoletnia sanitariuszka Powstania Warszawskiego. To co prawda nie jest mieszkanka Wrocławia, ale Opola, więc też niedaleko.
0: Czyli jeżeli chcielibyście zobaczyć, nawet porozmawiać być może z powstańcami, to oczywiście zapraszamy na koncert, który już 9 sierpnia o godzinie 12. Ale ja mam jeszcze takie pytanie. Dlaczego tak w dalszym ciągu jest ważne to, by kultywować i mówić, czy to najmłodszym, czy to po prostu mówić o Powstaniu Warszawskim i o takich wydarzeniach?
1: My nie skupiamy się na samym powstaniu, tylko głównie na powstańcach. To jest ta właśnie różnica, stąd ta nazwa Dumni z Powstańców, a nie Dumni z Powstania. Nie wchodzimy tutaj w kwestię czy zasadności, czy Powstanie Warszawskie było słuszne, czy nie z historycznego punktu i politycznego widzenia. Natomiast skupiamy się na powstańcach, czyli ludziach, którzy są dla nas autentycznymi autorytetami. Oni są wśród nas. Tak jak mówiłam, już jest ich niewielu, są coraz starsi, ale dopóki mogą, dzielą się swoją historią i myślę, że posłuchanie świadków historii to jest coś najcenniejszego, co jeszcze mamy i chcemy to zachować jak najdłużej, żeby ta pamięć przetrwała.
0: To prawda, myślę, że to jest to właśnie taka najcenniejsza i taka najbardziej wpływająca, zapamiętywana lekcja historii, ale jeszcze takie pytanie, no właśnie, jeżeli chodzi o koncert, czy właściwie o same te działania. Powiedziała pani, zanim weszłyśmy na antenę, że powstańcy dziś nie widzą się często jako bohaterowie, tak jak my ich postrzegamy.
1: Tak, to prawda. Oni są często wręcz zakłopotani i mówią, że my nie czujemy się bohaterami. My robiliśmy to, co do nas należało. Dla nich wybór był prosty, oczywisty. Natomiast oczywiście jest im też bardzo miło, że pamiętamy o tym, że pamiętamy o nich, że no co prawda już w takim późnym wieku, ale jednak bardzo chętnie właśnie angażują się w to, uczestniczą, bo jest to dla nich bardzo ważne też, żeby przekazywać młodym pokoleniom te wartości. I my się właśnie na tych wartościach skupiamy.
0: A my właśnie poprzez takie inicjatywy, jak chociażby takie koncerty, możemy po prostu pokazać im, że pamiętamy, a także podziękować im za walkę.
1: Tak, to jest taka forma właśnie pamięci. I właśnie spotykamy się we Wrocławiu pod muralem. Mural warszawiacy, powstańcy wrocławianie powstał właśnie z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego, czyli już ponad 2 lata. Rok temu odsłoniliśmy Krasnala Powstańca. To też jest taka nasza forma włączenia się, tak, że jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj krasnoludki wiemy, jakie mają znaczenie, a jednak jest to Krasnal Powstaniec. Pan Włodek właśnie mówi, że on się utożsamia z tym Krasnalem, bo ma taką samą torbę jak on. On był właśnie w harcerskiej poczcie polowej, działał, roznosił listy i właśnie ten Krasnal Powstaniec to jest taki symbol tego.
0: Także zapraszamy, by zobaczyć ten mural, zobaczyć Krasnala, a także przyjść na koncert Ferajny z Hoovera, który już 9 sierpnia o godzinie 12, przypomnijmy gdzie?
1: Ulica Komuny Paryskiej 3, wejście od ulicy Hercena, podwórko kamienicy, pod muralem, wstęp oczywiście wolny, zapraszamy wszystkich.
0: A na ten koncert, a także i o samym, o kultywowaniu tej pamięci opowiadała nam Agnieszka Przepiórska-Kotkowska z kampanii Bohateron. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my już teraz posłuchamy jednego z utworu Ferajny z Hoovera, tak żeby zachęcić was do tego, by przyjść na niedzielny koncert.

0: Polska między skwarem a nawałnicami. Lada moment decyzja, na którą czekają kierowcy. Polskie i czeskie służby rozbiły gang pseudokibiców. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Za nami burzowa noc w wielu regionach Polski, grzmiało i silnie wiało, między innymi w zachodniopomorskiem. Strażacy nie mieli spokojnej nocy, mówi rzecznik straży w Szczecinie, aspirant Dariusz Schachat.
1: Działania strażaków dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew, konarów i gałęzi blokujących drogi oraz stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
0: A dziś też burze są możliwe prawie w całej Polsce z wyjątkiem północnego zachodu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa już rozsyła alerty. Jutro znaczne ochłodzenie, mniej więcej o 10 stopni. Do jutra powinniśmy dowiedzieć się też, czy będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z zapowiedzi Donalda Tuska. Paliwo jest drogie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Donald Trump zapowiedział, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale to już nie pierwsza taka zapowiedź, więc jeszcze trochę poczekajmy, mówi premier.
2: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
0: Interwencja byłaby, ale nieco mniejsza niż ostatnio, mówi wiceminister finansów Jarosław Neyman.
3: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć, natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby
4: procesu legislacyjnego.
3: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
0: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marż na paliwa. Po wakacyjnej przerwie powróciły środowe audiencje generalne. Po lipcowym odpoczynku Leon XIV wznowił wczoraj swoje spotkania z wiernymi. Ze względu na wysoką temperaturę wczorajsza audiencja generalna odbyła się nie na placu, a w Bazylice Świętego Piotra. Katechezę Ojciec Święty poświęcił modlitwie liturgicznej.
5: La liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana.
6: Liturgia godzin związana z Eucharystią i przedłużająca jej światło uświęca czas naszego codziennego życia. Rano rozpoczynamy dzień z wiarą i wdzięcznością. W południe prosimy o siłę wierności pośród trudów. Wieczorem, po zakończeniu pracy, nieszpory towarzyszą momentowi zachodu słońca. Nocą zasypiamy, powierzając się pokojowi Boga. Każda z tych godzin jest aktem nadziei. Podczas ziemskiego pielgrzymowania czuwamy, oczekując wraz z całym Kościołem chwalebnego powrotu Pana.
5: Torno glorioso del Signore.
0: W audiencji licznie uczestniczyli pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy, a wśród nich była m.in. grupa pielgrzymów z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubojnie z archidiecezji częstochowskiej.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Śledztwo prokuratury okręgowej w Gliwicach doprowadziło do rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się produkcją, handlem, narkotykami oraz anabolikami. Wspólna akcja Centralnego Biura Śledczego Policji, Śląskiej Straży Granicznej i Czeskiej Narodowej Policji Antynarkotykowej zakończyła się zatrzymaniem 24 osób, likwidacją nielegalnego laboratorium w Belgii oraz zabezpieczeniem znacznych ilości narkotyków i środków dopingujących. Według śledczych z Gliwic gang powiązany ze środowiskiem pseudokibiców działał co najmniej od marca 2024 roku.
8: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 25 stopni na termometrach. We Wrocławiu w odczuciu nieco mniej. Dziś sporo chmur na niebie. Słońce troszkę powinno się przebijać przez nie, ale powinny przyjść też opady deszczu, a także i mogą wystąpić burze. Tak przewidują synoptycy. Dziś do 29 stopni we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku nawet i do 31. Dziś deszczowo i burzowo w całym województwie.
9: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Historia i świętość Zofii Kossak to biografia pisarki opracowana przez Czesława Ryszkę. Książka prowadzi czytelnika przez życie Zofii Kossak, kobiety wiernej chrześcijańskim wartościom. Biografia obejmuje drogę od młodości i sukcesów literackich, przez okupację, Pawiak i Auschwitz, po emigrację i powrót do ojczyzny. Szczególną uwagę zwraca też miejsce, jakie książka daje pomocy prześladowanym. Autor ukazuje spójną opowieść o odwadze, odpowiedzialności i duchowej sile, a całość opiera na materiałach źródłowych. Jeśli szukasz lektury o mocnym przesłaniu i o życiu, w którym historia splata się ze świętością, Ta biografia dobrze spełnia tę rolę. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
4: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: Witam Was serdecznie po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie kolejny dzisiejszy nasz gość, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Jacek Blicharski. W rozmowie podejmiemy temat oddawania krwi również i w wakacje, a także powiemy o najnowszej akcji Oddaj Krew, Odwiecie Gastro. Bardzo serdecznie zapraszamy. Już za chwileczkę rozpoczynamy rozmowę.

0: 10:10 już na zegarach. W tym momencie na naszej antenie podejmujemy ważny temat, mianowicie porozmawiamy o oddawaniu krwi w wakacje. Ze mną w studiu jest Jacek Blicharski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wakacje to dla wielu z nas bardzo przyjemny czas wyjazdów, odpoczynku, jednak dla RCK i KAT jest to czas taki dość, powiedziałabym, trudny, ponieważ w wielu grupach stan krwi jest bardzo niski. Z czego to wynika?
1: Tak, my mamy wakacje, ale choroby nie mają wakacji, wypadki samochodowe nie mają wakacji, a wręcz jest ich więcej w związku z przemieszczaniem się ludzi, którzy wyjeżdżają na wypoczynek wakacyjny. W związku z tym dochodzi do masowych krwawień i wtedy potrzeba tej krwi znacznie więcej i potrzeba jej na już. Nie można poczekać, bo podanie od razu jest tą gwarancją uratowania komuś życia po prostu. A krwiodawcy są na wyjazdach. Więc właśnie wakacje jest to bardzo istotne, żeby ci, którzy mogą, którzy nie wyjechali, a nawet jak są na urlopie, mogą przyjść do nas i podzielić się tą krwią.
0: To powiedzmy, jakich grup brakuje najbardziej na ten moment?
1: Może nie brakuje, tylko mamy niższe stany i aby to wydawanie do szpitali było bez zakłóceń, żeby nigdy nie zabrakło w tych nagłych przypadkach, potrzeba jest teraz, żeby dawcy z grupą krwi 0, zarówno RHD plus i RHD minus oraz z grupą A RHD minus, to są ci dawcy na dzisiaj najbardziej pożądani. Także oczywiście nigdy nie wiemy, jakiej grupy nagle może być potrzeba więcej, więc to jest też istotne, żeby śledzić na naszej stronie te nasze przysłowiowe kropelki, które mrugają i te, które tak najszybciej mrugają i mają taki niski poziom, to jest właśnie ta grupa krwi, której nam obecnie najbardziej potrzeba. Także proszę śledzić i reagować na to, co jest potrzebne w danej chwili.
0: Ja teraz chciałam zapytać o te upały, bo zmagaliśmy się i zmagamy się troszeczkę z upałami tego lata. Czy one mają wpływ na człowieka, który, powiedzmy, przygotowuje się do oddania krwi?
1: Oczywiście, w każdej porze roku, w każdej chwili jest bardzo ważne, żeby się dobrze przygotować do oddania krwi, bo to gwarantuje nam po prostu dobre samopoczucie i to, że my możemy tą krew od danej osoby pobrać. A w takie upały jest to szczególnie ważne, bo musimy jeszcze więcej się nawodnić, dużo, bo normalnie trzeba co najmniej 1,5-2 litry wcześniej wypić przez 2 dni, ale w takie upały no to szczególnie istotne, żeby dobrze się nawodnić. No nie zapominajmy również o lekkostrawnym posiłku, bo my nie przychodzimy oddać krwi na badania. My tu cholesterolu nikomu nie będziemy wyznaczać, jaki ma, tylko chodzi o to, żeby organizm był nieosłabiony, odpowiednio przygotowany. Także dużo pijemy, szczególnie właśnie w te upały.
0: A poza upałami, jeżeli szykujemy się do oddania krwi, no to już wiemy, dużo pijemy, lekkostrawny posiłek. Co
1: oczywiście
0: jeszcze?
1: No to i w upały. Powstrzymujemy się od picia alkoholu. W tym dniu najlepiej też nie palić papierosów. Być wypoczętym.
0: Czyli tak mniej więcej 8 godzin snu?
1: Tak, no to jest tak, bardzo jest istotne też, żeby organizm był wypoczęty.
0: No i dobrze. Przygotowywaliśmy się tak 2 dni wcześniej, potem przychodzimy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, albo na jedną z akcji wyjazdowych, które robicie.
1: Lub oddziałów terenowych.
0: Albo oddziałów terenowych. I co dalej się dzieje?
1: No, na początku jest rejestracja. Wypełniamy ankietę, która jest taką formą takiego wywiadu lekarskiego. Następnie pobieramy próbkę krwi na badania i z wynikami, z wypełnioną ankietą zgłaszamy się do lekarza, który na podstawie tej ankiety, wyników, też takich, jest też mierzone oczywiście ciśnienie na miejscu i jeszcze dopytywania się odnośnie jakichś innych aspektów zdrowia, podejmuje decyzję o tym, czy dana osoba może w tym dniu oddać krew, czy niestety tym dniu nie może lub czy w ogóle nie będzie mogła już w tej chwili na przykład dodawać przez jakiś czas lub w ogóle, prawda? Bo mamy również dyskwalifikacje takie, które na całe życie nas z tego oddawania dyskwalifikują. Po pozytywnym zakwalifikowaniu dawca idzie na fotel do pobierania, oddaje tą krew. No i po oddaniu krwi, która krew pełna, to jest około 8 minut. Trzeba pamiętać o chwili odpoczynku. Nie można od razu lecieć na tramwaj czy do samochodu jechać, bo się mi spieszy. Trzeba zawsze tą chwileczkę odczekać, po to, żeby też nam się nie zrobił siniak i żeby też po prostu organizm mógł jak gdyby ustabilizować się po tym oddaniu krwi.
0: Wiemy już, jak przebiega cały proces, ale no właśnie, ten moment oddawania krwi, on jest, myślę, owiany takimi mitami, taką, nie powiedziałabym, że tajemnicą, ale właśnie czymś, co może sprawiać, że gdzieś tam się obawiamy oddać krew. Chcemy rozwiać to i to wcale nie jest takie straszne.
1: Oczywiście, strach ma zawsze wielkie oczy, ale najlepiej przekonać się samemu. Ta igła naprawdę nie jest grubości ołówka, tylko jest znacznie cieńsza. Dodatkowo jest bardzo ostra i odpowiedzialna.

0: Jednorazowe oddanie krwi może pomóc nawet 3 osobom. No i powiedzmy, w jaki sposób ta krew, którą oddajemy, pomaga?
1: Jeśli oddajemy krew pełną, bo trzeba jeszcze tu powiedzieć, że można oddawać same składniki, czyli same płytki krwi lub samo osocze, ale w przypadku krwi pełnej tą krew my rozdzielamy na składniki, czyli na koncentrat krwinek czerwonych, czyli krwinki czerwone, to co tak widzimy w szpitalach nieraz, że jest podawane pacjentowi, to nie jest taka krew, którą bezpośrednio pobieramy i podajemy, tylko to są właśnie te same krwinki czerwone. Następnie możemy uzyskać z tego osocze i możemy uzyskać również płytki krwi, czyli 3 składniki, które można podać 3 różnym osobom i te 3 różne osoby mogą w ten sposób mieć uratowane zdrowie lub życie.
0: 1 sierpnia ruszyła akcja Oddaj krew, odwiecie gastro. Na czym polega ta akcja?
1: To już jest nasza któraś edycja z kolei. W tym okresie wakacyjnym nasi partnerzy, czyli przeważnie lokale gastronomiczne, aby zachęcić do oddawania krwi, aby propagować to krwiodawstwo, tą świadomość budować w społeczeństwie, proponują różnego rodzaju bonusy, ulgi. Wystarczy przyjść do nas z wyjątkiem czwartków, czyli dzisiaj to nie ma zasady, dzisiaj nie. Przyjść, oddać krew, dostaje się voucher i u jednego z naszych partnerów można go zrealizować. To są różne, także od na przykład darmowej kawy, poprzez na przykład zniżkę jakąś. Także nasi partnerzy na kuponie, na voucherze jest to wszystko określone, co u danego partnera jest oferowane w zamian za ten dar serca.
0: A akcja trwa do 31 sierpnia. Jeżeli już wspomnieliśmy, że krew można oddać stacjonarnie we Wrocławiu, w siedzibie RCKiK, ale też w oddziałach terenowych, ale też wspomnieliśmy o akcjach wyjazdowych, więc powiedzmy, gdzie w najbliższym czasie będzie można was spotkać?
1: Tak jak pani powiedziała, oprócz działów terenowych Lubin, Głogów, Legnica, organizujemy również akcje wyjazdowe. Dzisiaj jeszcze, jak ktoś jest odpowiednio przygotowany i ma wolny czas i nie wie, jak go pożytecznie spędzić, to zachęcam do spełnienia dobrego uczynku pod Magnolią. Do 13 godziny jest jeszcze rejestracja. Dzisiaj jest troszeczkę chłodniej, więc naprawdę zachęcam do tego. Jutro w Komornikach, a w sobotę taka nasza już stała akcja w Wielczu, Laskowicach. A w przyszłym tygodniu Strzelin, Środa Śląska, także zapraszam, dokładne lokalizacje i terminy są na naszej stronie internetowej w zakładce akcji wyjazdowej, można tam sprawdzić w jakich godzinach i z dokładnym adresem i tam się udać.
0: A my zachęcamy do tego, bo to jest praktycznie realna pomoc, faktycznie możemy komuś uratować nawet i życie. Ja przypomnę, naszym gościem był Jacek Blicharski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: 10:37 na zegarach, a my w tym momencie zmieniamy troszeczkę tematykę. Chwilkę temu rozmawialiśmy o krwiodawstwie, a już teraz przenosimy się w góry, ponieważ już niebawem rozpocznie się 31. edycja Festiwalu Górskiego. Ze mną na łączach telefonicznych jest Hanna Chylińska, koordynatorka do spraw mediów, a także rzeczniczka prasowa Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Na początku, nie każdy może wie, co to jest Festiwal Górski, więc powiedzmy, co to jest za wydarzenie?
1: Jest to ogromne wyzwanie, aby krótko opowiedzieć o Festiwalu Górskim, bowiem to jest wydarzenie, które trwa przez 4 dni i od rana do nocy gromadzi wydarzenia związane z górami, z literaturą, z filmami, ze wspinaczką, ze spotkaniami, koncertami. No jest to wyjątkowy festiwal odbywający się w Lądku Zdroju, niewielkim miasteczku uzdrowiskowym, który właśnie na 4 dni zamienia się, no myślę, że naprawdę w taką stolicę górską. Choćbyśmy się zastanawiali nad tym, jak to jest możliwe, to tak się właśnie dzieje. Lądek Zdrój przez 4 dni wypełniają najlepsi himalaiści z całego świata, bo tak naprawdę jest to wydarzenie gromadzące gości o no, naprawdę niesamowitych wyczynach, niesamowitych dokonaniach. I Festiwal Górski to jest takie wydarzenie, które w zasadzie też nie limituje wieku w żaden sposób, bowiem najmłodsi mogą spędzić czas na Festiwalu Młode Góry, czyli to są takie najlepsze półkolonie, nie dla dzieci już od 3 roku życia do 13 roku życia. A rodzice, osoby starsze, osoby aktywne mogą spędzać czas na festiwalu, wybierając, uwaga, ponad 500 różnych punktów programu Festiwalu Górskiego właśnie przez te 4 dni, więc mamy tutaj ponad 500 wydarzeń i jest to niesamowite, potrzeba bilokacji jest niezbędna, no i to jest takie wydarzenie, które naprawdę bardzo tętni życiem i kto jeszcze nie zdecydował się na uczestnictwo w Festiwalu Górskim, gdzieś może się zastanawiał, a może pierwszy raz słyszy o tym wydarzeniu, no to serdecznie zachęcam do tego, aby do Lądka przyjechać.
0: Z tego, co pani mówi, to mam wrażenie, że jeżeli ktoś chociażby w jakimś takim maluteńkim, minimalnym stopniu lubi góry, interesuje się nimi, czy ma je w sercu, to znajdzie tutaj coś dla siebie.
1: Oj, zdecydowanie tak. To jest takie wydarzenie, które można spędzać w taki sposób bardzo, bardzo aktywny, bardzo taki energiczny, ale można też zupełnie inaczej. Można skupić się na niezwykle interesujących i wzruszających historiach. Można obejrzeć perełki filmowe z całego świata, ponieważ również organizowany jest konkurs filmowy podczas Festiwalu Górskiego i właśnie to są dyrektor filmowa Kasia Biernacka co roku wybiera filmy, które no nie są też do zobaczenia zwykle z poziomu kanapy czy nawet w kinie, tylko właśnie to są takie perełeczki wyciągnięte, przepiękne historie z całego świata. Jest tutaj też literatura. My bardzo też jesteśmy związani z tematami książkowymi, literackimi. Jest u nas też co roku gości u nas wielu autorów książek i przedstawicieli wydawnictw, więc no tak, ktokolwiek w jakikolwiek sposób lubi góry, czy o nich czytać, czy się może wspina, czy uprawia trekking, a może ma jakieś takie wyzwanie i zdobywa przeróżne szczyty. Myślę, że tutaj zdecydowanie znajdzie coś dla siebie i co ważne, na Festiwalu Górskim w miasteczku lądeckim odbywa się też największe outdoorowe expo w Polsce, jedno z największych w Europie, więc to jest też doskonała okazja do tego, żeby coś podpatrzeć, coś kupić w atrakcyjnej cenie, coś przetestować, coś przymierzyć, więc sądzę, że to też jest kolejny taki bardzo, bardzo ciekawy wątek.
0: Festiwal Górski w Lądku Zdroju przed nami. Odbędzie się on w dniach 3-6 września w tym roku. Jest to 31. edycja. No i 31 jakby lat to już spora historia. Skąd wziął się pomysł na stworzenie takiego festiwalu i umieszczenie go właśnie w Lądku Zdroju?
1: To jest kawał historii. Faktycznie aż jest to takie niebywałe, że 31 lat temu odbyła się pierwsza jego edycja. Zbyszek Piotrowicz to jest pomysłodawca, osoba, która no, postanowiła zrobić właśnie w Lądku Zdroju takie niezwykłe wydarzenie, ale zaczynając od wątku filmowego, czyli pierwsza nazwa Festiwalu Górskiego to był przegląd filmów górskich. No i właśnie Zbyszek tutaj pokazał, w jaki sposób można dodatkowo jeszcze doświadczać gór, gór, właśnie przekazując takie różne filmowe perełki z całego świata i gromadząc tę górską społeczność, która lubi filmy, lubi kino. No i oczywiście te 31 lat temu wyglądało to zgoła inaczej, porównując do obecnych czasów, gdzie mamy rozmaite platformy streamingowe, możemy z poziomu kanapy obejrzeć, co chcemy, sprawdzić, co się dzieje obecnie w naszym ulubionym gatunku filmowym i po prostu gdzieś poznać jakąś historię. 31 lat temu wyglądało to zupełnie inaczej i Zbyszek był taką tubą tak naprawdę, osobą, która pokazywała, co się dzieje i jednocześnie gdzieś integrowała tę społeczność górską, a przez lata to się też zmieniało, bowiem zwiększała się liczba uczestników, rosła ta społeczność i to zainteresowanie festiwalem, przybywali na Festiwal Górski, czy jeszcze wtedy Przegląd Filmów Górskich, znakomici himalaiści. I tak wieść się niosła, pączkowała, rozchodziła się i przez 15 lat Zbyszek Petrowicz to wydarzenie tworzył. Po 15 latach przejął je Maciej Sokołowski, który Festiwal Górski w Lądku Zdroju tworzy do dziś. No i właśnie też doszło do kolejnych możliwości. Pojawiały się kolejne opcje tego, w jaki sposób ten festiwal jeszcze dodatkowo rozwinąć. No i obecnie mamy taki właśnie czterodniowy, no takie najpiękniejsze spotkanie ludzi gór. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że tam nikt nie może się nudzić. No i jest to poza tym takie też bardzo energiczne i bardzo, bardzo piękne spotkanie, bowiem właśnie z jednej strony mamy tutaj imprezy, koncerty, spotkania, warsztaty, mnóstwo śmiechu, a z drugiej niejednokrotnie też historie łapiące za serce, bardzo wzruszające. Będziemy też zresztą mieli tutaj, jestem przekonana, że wiele chusteczek będzie potrzebnych na oficjalne pożegnanie Oli Mirosław, który właśnie odbędzie się na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Więc no, przed nami naprawdę coś niesamowitego. Kolejny raz coś niesamowitego.
0: Padło nazwisko Oli Mirosław, no i ja właśnie chciałam zapytać się o tych gości tego festiwalu. Wiemy, że ona będzie już jednym z nich. A kogo jeszcze będziemy mogli zobaczyć, spotkać na tym festiwalu?
1: Och, tak, no to tutaj mamy
0: kilka nazwisk.
1: Ponad 250 gości, ale na przykład Martyna Wojciechowska, Krzysztof Wielicki, Ines Papert, Birde Wolownik-Honold, czyli mama Aleksa Honolda. Mamy na przykład również Bartka Ziemskiego, który zjechał z 9-8 tysięczników, też niezwykła postać. Justyna Kowalczyk-Tekieli, Maja Włoszczowska, Monika Witkowska, Piotr Pustelnik, Zuzanna Wittych. Tutaj można byłoby wymieniać bardzo, bardzo wielu gości świata outdoorów, wspinaczki, himalaizmu, sportu, więc tak, no tutaj myślę, że moglibyśmy jeszcze dużo, dużo bardzo o tym rozmawiać, bo tych gości tutaj ponad 250 pojawi się na Festiwalu Górskim.
0: Ponad 250 gości, a do tego 500 wydarzeń. Gdzie możemy szukać informacji o tym, co będzie się działo i kiedy?
1: Zapraszam Państwa, wszystkie informacje znajdują się na stronie www.festiwalgorski.pl. Tam znajdą Państwo program, właśnie gości, opisane szerzej rozmaite atrakcje, to co będzie się działo na festiwalu i festiwal od 3 do 6 września w Lądku Zdroju. Prolog odbędzie, jak już tak mogę zdradzić, odbędzie się już 2 września, bowiem będziemy tutaj mieli możliwość uczestniczenia w wyprawie porannej z Agną Bielecką, wyprawie w góry, a wieczorem w spotkaniu z Piotrem Pustelnikiem, który zada takie filozoficzne pytanie, czy mógłby żyć inaczej. No i opowie też o tej swojej górskiej historii. Piotr to jest też przyjaciel festiwalu, nasz wieloletni, niezwykle ciekawa postać, znakomity mówca, więc bardzo zapraszam do tego, żeby już od 2 września pojawić się w Lądku Zdroju, przedłużyć sobie te wakacje jeszcze, jeżeli jest taka możliwość, to żeby wpaść do Lądka. Jeżeli nie mogą Państwo pojawić się tak długo, to przynajmniej złapać ten piątek, sobotę, niedzielę, no i przyjechać do tego przepięknego, kolorowego miasteczka.
0: A na Festiwal Górski, 31 Festiwal Górski w Lądku Zdroju zapraszała na naszej antenie Hanna Chylińska, koordynatorka do spraw mediów, rzeczniczka prasowa tego festiwalu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję i bardzo zapraszam. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: A ja też tylko dodam, że więcej o Festiwalu Górskim na naszej antenie niebawem usłyszycie. My już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.
2: Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107 i 2 FM. Brother Bella's on the back, sweet singers on the front.
3: cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind.

Silence speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Rok w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki podsumowuje pierwsze 12 miesięcy urzędowania. Polska pod alertami po nocnych burzach. Nadciąga kolejna fala nawałnic. Trzecia runda eliminacji Ligi Europy. Pechowa dla Górnika Zabrze. Joanna Wyleżą. Zapraszam na wiadomości. Minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Prezydent narzucił duże tempo, tak mówi jego doradca Sławomir Mazurek i dodaje, że po tym roku przed Pałacem Prezydenckim nadal stoją wyzwania.
1: Takie odczucie, że to nie był rok administrowania, tylko rok konkretnych decyzji, konkretnych zmian, realizacji planu 21, szereg inicjatyw legislacyjnych. Prezydent dotrzymał danego słowa wyborcom, jest tarczą wobec złych decyzji rządu.
0: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki przedstawi dziś publiczne podsumowanie swojego pierwszego roku urzędowania.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Po burzowej nocy w niektórych regionach również w dzień będzie grzmiało, a temperatury znowu będą wysokie. Ostrzeżenia przed burzami i upałem obowiązują na prawie całym obszarze Polski. Spokojnie będzie tylko na północnym zachodzie. W wyniku nawałnic strażacy interweniowali o poranku już ponad 170 razy, najwięcej w województwie łódzkim. A premier mimo upałów zapewnia, że nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Dwie elektrownie, Kozienice i Połaniec, ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. W ciągu dnia eksportowano energię, a magazyny są niezagrożone, dodaje premier.
3: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Polska akurat miała nadwyżkę i eksportowała energię.
0: We wtorek polskie sieci energoenergetyczne uruchomiły procedurę uzupełniania rezerwy mocy. W tym czasie energię kupowaliśmy od Niemców i od Czechów.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvaros Budapeszt 0-1. To pierwsze spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Jedyna bramka spotkania padła na korzyść mistrza Węgier, który wykorzystał atut własnego boiska, mówi trener Górnika Michał Gaszparik.
4: Słaby początek, ale potem koło tej 20 minuty dostaliśmy się do meczu i myślę, że to był klucz do lepszego wyniku, bo stwarzaliśmy sobie sytuację, byliśmy groźni. Rozpoczęliśmy grać bardziej ofensywnie i agresywnie, tylko że dla mnie jak oddamy 5 strzałów, musi coś z tego padnąć do tej bramki.
0: Porażka oznacza, że Zabrzanie będą musieli odrabiać straty w rewanżu, a ten zaplanowano na czwartek 13 sierpnia w Zabrzu. Dzisiaj w tych samych rozgrywkach Lech zagra z Klaksvik z Wysp Owczych, a Jagiellonia z Glasgow Rangers. W lidze konferencji Raków podejmie szwedzki Hammarbyk, a GKS Katowice na Węgrzech zagra z izraelskim Hapoelem Tel Awiw.
5: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Chmur troszeczkę na niebie jest, a temperatury wskazują już 28 stopni. Te temperatury jeszcze wzrosną do 30-31 stopni, tak w okolicach. No i chmury dziś będą nam towarzyszyły, a mniej więcej od godziny 13 do 15 może popadać, może też zagrzmieć. Później po wieczorem również synoptycy zapowiadają opady.
6: Reklama.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę.
6: Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
12: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
13: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Jedenasta siedem już na zegarach. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Mieliśmy dziś taki mały maraton rozmów. W tym momencie troszeczkę zwalniamy tempo. Przygotowujemy się do tego, co już o 11.45 na naszej antenie, czyli do rozpoczęcia intencji przed modlitwą południową. Ja oczywiście cały czas Wam towarzyszę. No i na dobry początek kawałek Lemon Tree. Już teraz na dobry początek.

0: chciałam powiedzieć, że pora obiadowa zbliży się wielkimi krokami, ale chyba jeszcze niekoniecznie, bardziej pora na drugie śniadanie. No i są też tacy, którzy na drugie śniadanie jedzą na przykład pizzę. Znam osobiście takich. No i chciałam wam powiedzieć właśnie o tym daniu, ponieważ pizzę hawajską znają wszyscy. Charakteryzuje się ona tym, że są na niej ananasy, że jest na niej ananas tak właściwie. Ale pizza hawajska, tak właściwie nie wiem czy wiedzieliście, nie pochodzi z Hawajów, ale z Kanady, a jej twórcą był Greg Sampanopoulos, który w 1962 roku wraz z braćmi otworzył restaurację w Kanadzie. To właśnie tam po raz pierwszy podano pizzę z ananasem, chociaż ten dodatek ananasa do pizzy miał być tylko taką zabawą. Przerodził się w najbardziej kontrowersyjne połączenie kulinarne. No i swój protest wobec pizzy z ananasem wymierzył m.in. prezydent Islandii Gudni Johannesson. Polityk stwierdził, że gdyby mógł, to by jej zakazał. Natomiast premier Kanady Justin Trudeau stanął w obronie pizzy hawajskiej i uznał ją za jedno z narodowych dań obok syropu klonowego. Natomiast jak pojedziemy do Włoch, no to trudno tam znaleźć taką restaurację, która miałaby pizzę z ananasem w menu. Też jest podobno takie powiedzenie, że ile razy ktoś je pizzę z ananasem, zawsze ginie jeden Włoch.
1: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: momencie na antenie Radio Rodzina zapraszam Was na kalendarium muzyczne, a więc na muzyczną podróż w czasie.
1: Sierpnia 1960 roku 18-letni Chubby Checker po raz pierwszy wykonał utwór The Twist w programie rozrywkowym o tematyce rock'n'rollowej American Bandstand. Utwór wkrótce zdobył szczyt listy w Stanach Zjednoczonych, a dwa

1960 roku urodził się Edmund Stasiak, gitarzysta grup Lady Punk i Emigranci. Utwór o opresji przymusowej służby wojskowej to nie jedyny słynny przebój, w którego nagraniu brał udział Stasiak, założyciel grupy. Muzyk ma na koncie również współpracę z Martyną Jakubowicz i grupą Papa Dance.

6 sierpnia 1973 roku Stevie Wonder został poważnie ranny w wypadku samochodowym. Samochód, którym podróżował, uderzył w ciężarówkę. Artysta doznał urazu głowy i przez 4 dni przebywał w śpiączce.

6 sierpnia 1974 roku utwór Waterloo grupy ABBA pojawił się na 6 miejscu amerykańskiej listy Billboardu. Szwedzki kwartet odbył wtedy swoją pierwszą trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych.

6 sierpnia 1994 roku we włoskiej Lampedusie w wieku 66 lat zmarł Domenico Modugno, piosenkarz, kompozytor i aktor.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: A właściwie 11.36 już na zegarach. Do rozpoczęcia intencji pozostało nam 9 minut. Ja już teraz chciałam przypomnieć, że zgłaszać intencje możecie na dwa sposoby. Pierwszy to po prostu od 11.45 zadzwonić do nas na antenę 71 322 20 22, to nasz numer telefonu. Cały czas możecie przysyłać też intencje SMS-ami 71 48, poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam bardzo serdecznie do wspólnej modlitwy.

Rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina i wypowiadać swoje intencje na naszej antenie 71 322 20 22. To nasz numer telefonu. Cały czas też możecie przesyłać intencje SMS-ami 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: W tym momencie mamy już pierwsze telefoniczne połączenie na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Maria, stawia szofle. Modlitwę o wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci, sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze czyste, cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, m.in. za pana Jerzego, panią Kalinkę, panią Bogusię. Niech Maria wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Proszę też o Maryję o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw dla Krzysztofa. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego, Brzeg. Proszę o modlitwę i łaski Boże za stańce Matynki Bożej Szkaplerzny z Góry Karmy dla mojej żony Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnusi Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina, rząd wieloła z Bożych za modlitwę za stańcę świętego Krzysztofa, za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafiaszkoty, za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżującym. Jestem pani bardzo, bardzo wdzięcznym i pamiętam o pani w codziennej modlitwie i nie zawiodę, mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham was niemal codziennie od ponad 13 lat, tuż po powrocie z pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. Oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę, do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje, które oczywiście polecamy w modlitwie. Oczywiście serdecznie pozdrawiamy i życzymy dobrego dnia.

0: Mamy w tym momencie kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina i pracowników Radia Rodzina z prośbą o błogosławieństwo Boże dla was w tej pięknej działalności. A dla mojej żony, dla mnie i dla całej mojej rodziny, o światło Ducha Świętego, dla wszystkich, którzy potrzebują tego światła, a także o niebo dla moich rodziców, żony rodziców i wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Szczęść Boże, niech się darzy.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie. Życzymy wszystkiego dobrego.

Pomódlmy się już teraz w intencjach, które nadchodzą do nas drogą SMS-ową. Proszę o potrzebne łaski dla wszystkich pielgrzymów, a szczególnie z Wrocławia, dla wszystkich mi bliskich, a także dla pracowników Radia Rodzina. Proszę o zdrowie dla Ani, Krzysia, Łukaszka, a także za Radio Rodzina. Bardzo serdecznie dziękujemy za tą modlitwę za nas.

Proszą o radość życia wiecznego dla Izabeli, Heleny, Małgorzaty, za zmarłych z rodziny, a także za dusze w czyściu cierpiące. Proszę Najświętszą Matkę Bożą Nieustającej Pomocy o błogosławieństwo i opiekę nad wnuczką Helenką i jej rodzicami Pauliną i Pawłem, dziękując za wszelkie dary i opiekę. Proszę o modlitwę za zdrowie fizyczne dla mojego syna i braci, aby Pan Bóg obdarzył ich zdrowiem. Proszę też o modlitwę za moich zmarłych rodziców. Bóg zapłać, Beata.

Cały czas jeszcze przez 3 minuty możecie zgłaszać swoje intencje SMS-owo i telefonicznie. 71 322 20 22 to nasz numer telefonu. 71 48 poprzedzamy treść słowa wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy. A my w tym czasie polećmy kolejne intencje, które nadeszły do nas drogą SMS-ową. Proszą o łaskę uzdrowienia i zatrzymania rozwoju choroby babci Heleny. Proszę też o życie wieczne dla dziadków Jana i Mariana, a także wszystkich zmarłych z rodziny. Proszę matkę nieustającej pomocy o błogosławieństwo i opiekę nad rodziną Marzeny, zgodę i pojednanie w rodzinie.

Prośmy o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne za wszystkich powołanych, za pielgrzymów, za wszystkich żyjących i zmarłych, za dusze w czyśćcu cierpiące, a także za małżeństwa, rodzinę, ojczyznę, pokój na świecie. Modli się duchowa uczestniczka pielgrzymki z parafii świętego Alberta Wielkiego, pani Halina.

W naszych modlitwach polećmy też pielgrzymów, którzy zmierzają na Jasną Górę. Prośmy o wszelkie łaski dla nich, a także o bezpieczne dotarcie do Pani Jasnogórskiej.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.

0: Prezydent Warszawy o audycie w Szpitalu Południowym. Dyrektor jednej z bytomskich szkół zatrzymany. Nuncjusz apostolski na Ukrainie o wojnie. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Pięciodniowy dyżur, podwójne płace i stanowisko widmo. Tak funkcjonował Szpital Południowy w Warszawie. Władze stolicy przedstawiły wczoraj wyniki miejskiego audytu, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
1: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacony dyżur w szpitalu.
0: Raport zawiera 44 zalecenia naprawcze, część z nich już została wcielona w życie. Kilka dni temu krakowska prokuratura poinformowała o zatrzymaniu dyrektora jednej ze śląskich szkół za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Tymczasem prezydent Bytomia odwołał ze stanowiska dyrektora szkoły podstawowej nr 42. Decyzję podjął na podstawie postanowienia prokuratora, informuje Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka bytomskiego magistratu.
2: Ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów, natychmiast po otrzymaniu informacji z prokuratury prezydent Bytomia najpierw zawiesił, a następnie po uzyskaniu niezbędnej opinii śląskiego kuratora oświaty odwołał dyrektora szkoły podstawowej nr 42. Prezydent zawiadomił rzecznika dyscyplinarnego i śląskiego kuratora oświaty. Spełnił również wszystkie zalecenia prokuratora, włącznie z uniemożliwieniem wstępu byłemu dyrektorowi do wszystkich gminnych placówek wychowawczych i edukacyjnych na terenie Bytomia.
0: Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bytomiu ani Kuratorium Oświaty w Katowicach nie chcieli ujawnić, czy odwołanie dyrektora jest związane z tym właśnie śledztwem. Potwierdziła to Państwowa Agencja Prasowa w innym źródle związanym z toczącym się postępowaniem. Nie ustają rosyjskie ataki na ziemie ukraińskie. W rozmowie z mediami watykańskimi nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, mówi o nieustannym zagrożeniu, ale i o wdzięczności za dar życia, który towarzyszy mieszkańcom.
3: Na Ukrainie już od dłuższego czasu często witamy się słowami „Dzięki Bogu żyjesz”, ponieważ liczba ofiar cywilnych nieustannie rośnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ostatnie tygodnie i miesiące, każdego dnia ginie około 10 lub więcej cywilów, nie licząc rannych i ogromnych zniszczeń. To wszystko jeszcze bardziej skłania nas do docenienia tego, co papież Leon nieustannie podkreśla, że żadnej wojny nie da się usprawiedliwić. Także dla naszych prawosławnych przyjaciół jednoznaczność papieża Leona, który przypomina, że wojna nie może mieć żadnego usprawiedliwienia, są bardzo cenione.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rzeki w Polsce mogą w tych dniach bić kolejne rekordy niskiego poziomu wody. Na większości obszaru naszego kraju obowiązują ostrzeżenia o suszy hydrologicznej, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
5: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również z większym stężeniem nieczystości, bo tej wody płynie mniej, więc automatycznie jakość wody spada. Będziemy musieli ograniczać transport, komunikację i promy na rzekach.
0: Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują m.in. w centralnej i południowo-wschodniej oraz wschodniej Polsce.
6: Już teraz w Radiu Rodzina czas na prognozę pogody. To popołudnie będzie stało pod znakiem chmur, troszkę słońca, również wysokich temperatur, bo temperatury w okolicach 30 stopni, ale także i deszczu, a nawet będzie mogło i zagrzmieć. Synoptycy przewidują, że burze pojawią się w okolicach godziny 13, no ale później wieczorem również może popadać i w nocy również zapowiadana jest burza.
4: Radio Rodzina.

Dziś 6 dzień sierpnia. Do końca roku pozostało dokładnie 147 dni. W 1711 roku wyruszyła pierwsza pielgrzymka warszawska na Jasną Górę, jako wyraz podziękowania po ustąpieniu epidemii dżumy. W 1904 roku w Hadze wjechał na trasę pierwszy tramwaj elektryczny. A we Wrocławiu to samo wydarzenie miało miejsce 11 lat wcześniej, w 1893 roku. W 1988 roku Agata Kaczmarek ustanowiła w Lublinie aktualny do dziś rekord Polski skoku w dal kobiet. 6 metrów i 97 centymetrów. W 1993 roku papież Jan Paweł II wydał encyklikę Veritatis Splendor. Dokument jest jednym z najbardziej wszechstronnych i filozoficznych nauczeń teologii moralnej w katolickiej tradycji. Prace nad nią trwały 6 lat. W 2010 roku Bronisław Komorowski został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP i objął zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim. 5 lat później zaprzysiężony na urząd prezydenta RP został Andrzej Duda, który sprawuje ten mandat do dnia dzisiejszego.

0: od lat.
1: Uwaga i akcja!
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

6 sierpnia 1960 roku 18-letni Chubby Checker po raz pierwszy wykonał utwór The Twist w programie rozrywkowym o tematyce rock'n'rollowej American Bandstand. Utwór wkrótce zdobył szczyt listy w Stanach Zjednoczonych, a dwa lata później dokonał

1960 roku urodził się Edmund Stasiak, gitarzysta grup Lady Punk i Emigranci. Utwór o opresji przymusowej służby wojskowej to nie jedyny słynny przebój, w którego nagraniu brał udział Stasiak, założyciel grupy. Muzyk ma na koncie również współpracę z Martyną Jakubowicz i grupą Papa Dance.

6 sierpnia 1973 roku Stevie Wonder został poważnie ranny w wypadku samochodowym. Samochód, którym podróżował, uderzył w ciężarówkę. Artysta doznał urazu głowy i przez 4 dni przebywał w śpiączce.

6 sierpnia 1974 roku utwór Waterloo grupy ABBA pojawił się na 6 miejscu amerykańskiej listy Billboardu. Szwedzki kwartet odbył wtedy swoją pierwszą trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych.

6 sierpnia 1994 roku we włoskiej Lampedusie we wieku 66 lat zmarł Domenico Modugno, piosenkarz, kompozytor i aktor.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Państwowa agencja weźmie pod lupę grafiki i zarobki lekarzy. Skończą się fale Dunaju na autostradzie A1. Drogowcy zaczynają remont. W Kujawsko-Pomorskiem powstaje największa w Europie figura Matki Boskiej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji weźmie pod lupę grafiki i zarobki lekarzy. Weszły w życie nowe przepisy związane z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym. Chodzi o to, by wykrywać przypadki skrajnie długiej pracy, jak ten z Warszawy, gdzie jeden z lekarzy miał przepracować nawet 400 godzin w miesiącu. Potrzebne jest jeszcze przygotowanie procesu, mówi prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych Daniel Rutkowski.
1: Będziemy to robić za miesiąc wrzesień, czyli tak naprawdę w drugiej połowie października, bo wtedy będą kompletne dane.
0: Zmiany chwali prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Łukasz Jasek.
2: Dlatego, że kilka czarnych owiec, które zarabiały bardzo duże pieniądze, wielokrotnie niezasłużenie teraz świecą na całe środowisko, a znakomita większość uczciwie, ciężko pracujących lekarzy, którzy w życiu takich pieniędzy nie zarobili i zarobić by nie mogli, ponoszą konsekwencje.
0: Szef agencji odpowiedzialnej za monitorowanie dyżurów i zarobków zapewnia, że dane osobowe lekarzy będą chronione właściwie. Tymczasem polskim szpitalom zwykle brakuje klimatyzacji. To ważne przy takich upałach jak dziś. Placówki radzą sobie jak mogą.
3: W pomieszczeniach, w których nie występują przeciwwskazania wynikające z zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wykorzystywane są wentylatory. Klimatyzacja funkcjonuje w tych obszarach szpitala, w których jest ona niezbędna.
0: Mówiła Anna Szafrańska, rzeczniczka Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Skończą się fale Dunaju na autostradzie A1. Drogowcy zaczynają remont. Chodzi o odcinek między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Garby na drodze są tak duże, że samochody wręcz podskakują, przez co jest niebezpiecznie. Na pierwszy ogień idą 3 km w kierunku Gliwic, mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony dwukierunkowo po jezdni w kierunku Pyrzowic z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę.
0: Prace na tym odcinku potrwają rok. To będzie największa w Europie figura Matki Boskiej. Powstaje w Konotopiach w gminie Kiku w Kujawsko-Pomorskim. Ma 55 metrów, jest wyższa od figury Chrystusa w Świebodzinie, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
6: Wybór tego miejsca jest nieprzypadkowy, gdyż nieopodal jest sanktuarium Matki Boskiej w Konotopiu. Pielgrzymi z tego terenu i osoby wierzące odwiedzają je bardzo często, prosząc o łaski, modlą się.
0: Pomnik został w całości sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia. 15 sierpnia figura zostanie poświęcona.
7: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, temperatury podskoczyły nam nawet do 31 stopni. Później będą one tak malały, jednak noc również przed nami ciepła, a także i zapowiada się deszczowa i burzowa. Te deszcze mogą towarzyszyć nam dziś do końca dnia praktycznie, a także i w nocy mogą wystąpić. Jutrzejszy dzień jednak pełen słońca, no i tak do 27 stopni.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Czy Bóg istnieje? Wołanie człowieka, który pragnie zbawienia. Publikacja jest formą rozmowy, w której kardynał Robert Sara podejmuje się odpowiedzi na pytania o istnienie Boga, jego obecność w ludzkim życiu, milczenie wobec cierpienia oraz sens wiary w świecie pełnym niepewności. Jest to lektura dla osób szukających odpowiedzi na najważniejsze pytania o Boga, człowieka i nadzieję. A jej ton prowadzi do refleksji, nie do sporu. Dawid Cantagalli, współautor i autor wstępu do wydania polskiego, zaznacza, że książka wyrasta z przekonania, iż dziś szczególnie potrzebujemy jasnych, uzasadnionych i oświeconych Pismem Świętym odpowiedzi oraz świadectw obecności Boga. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Wiktoria.
1: Tomek.
2: Letycja.
0: Dlaczego pielgrzymujecie? Dlaczego idziecie w tym roku na pielgrzymkę i który to już jest wasz raz?
3: Mój to jest drugi raz i idę, wiadomo, dla atmosfery, ale także dla mojej kochanej mamy w niebie, dla Maryi, żeby zanieść moje sprawy do Pana Boga.
1: To był mój pierwszy raz. Idę dla intencji babci, żeby była zdrowa ciągle i żeby przeżyła wiecznie. I też tak ogólnie, żeby się nawrócić trochę. No i tyle.
2: To ja idę drugi raz. No i idę, niosę swoje intencje Maryi, ale też bardzo lubię atmosferę salezjańskiej dziewiątki, dlatego w niej idę.
4: Kasia, idę pierwszy raz. Też dlatego, że mnie namówili w oratorium.
5: Nie wiem, 27, 8. Zaczęłam od tego, że ksiądz, który mnie uczył katechezy, był przewodnikiem grupy. I tak nas zachęcił i tak rodzinnie chodzimy już od wielu lat. No zawsze jest to modlitwa za moją rodzinę, przede wszystkim chyba dziękczynna teraz już, bo kiedyś była bardziej taka proszenie, teraz dziękczynna za rodzinę, za no, wszelkie łaski, które otrzymujemy nieustannie.
6: Pierwszy Adam.
0: Niesiesz wizerunek orzecha, jesteś z Wawrzynów?
6: Nie, ale dużo słyszałem i teraz praktycznie chyba od kilku miesięcy właśnie wsłuchiwałem się w kazania księdza Orzecha, także chyba był powód dla którego jestem z tą grupą teraz. Mam wiele intencji, jedna jest w intencji, że tak powiem, swojej, uleczenia, mam parę swoich problemów, ale też za swoją rodzinę, za znajomych i mi się wydaje też, że pewnie coś jakby pokutnie, także chyba takie najważniejsze intencje są te właśnie.
7: Patryk, drugi. Powiem tak, dziękuję, proszę, przepraszam. Mam swoje intencje i przede wszystkim też jestem w grupie Wawrzynowej, bo jestem związany z tym duszpasterstwem. Jak przyjechałem na studia do Wrocławia, to można powiedzieć, że Wawrzyny zostały mi polecone i miałem ogromną przyjemność słuchać kazań księdza Orzecha, które wpłynęły na moje życie, na to, jakim jestem dzisiaj człowiekiem, to jakie miał kazania takie, że tak powiem, autentyczne. Nie jako proste, ale konkretne. To mnie ujęło.
8: Na powitanie Pana Jezusa, kiedy przyjdzie w Paruzji, powinny się przygotować porządnie wszystkie chóry kościelne, żeby przywitać Pana Jezusa pięknym śpiewem. Z jednej strony Pan Jezus przyjdzie z aniołami i połączonymi chórami aniołów i tych chórów kościelnych na ziemi, wiecie, kto będzie dyrygował? Jan Sebastian Bach. Ja też tak myślę.
9: Absolutnie nic nie dał, zawsze nam bez miłości. Absolutnie nic.
10: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Subskrybuj nasz kanał, aby dobra nowina o Jezusie mogła dotrzeć też do innych ludzi.
1: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
2: Jezus

0: będziemy się też za was modlić, ale pamiętajcie o nas i chcę wam powiedzieć, że jesteście dla nas kimś bardzo ważnym i bez waszej obecności połowę by się trudniej nam szło. Tak, wspieramy was, a wy pamiętajcie o nas.
1: A z jaką myślą, przesłaniem byś zostawił pielgrzymów duchowych?
2: Dziękujemy za wsparcie, za modlitwę. Mam nadzieję, że za rok czy za dwa pójdą z nami.
3: Żeby się udało za rok pójść.
4: Żeby się za nami modlili i żeby im się udało pójść.
5: Z takim przesłaniem, że my się modlimy za nich, o nich i po prostu wszystkie intencje, które my mamy, jesteśmy jednością po prostu. I tutaj każdy się modli za wszystkich i o wszystkich.
6: No. Wspierać modlitwą, piosenką przede wszystkim
7: i dobrym nastawieniem i humorem.
8: Pielgrzymka jest obrazem i doświadczeniem życia naszego codziennego, wspólnotą i dziękujemy, że jesteście wspólnotą z nami, że niesiemy siebie nawzajem. Ja jestem akurat z jedynki, która niesie znak szesnastki, czyli to są pielgrzymi duchowego uczestnictwa i ta wspólnota tym, którzy słabną, pomaga iść dalej, bo niosą ich ci, którzy są silniejsi, a jutro może być na odwrót.
9: Przede wszystkim dziękuję, że są duchowymi pielgrzymami, bo to jest zawsze jakieś wsparcie. Ale także zachęcam do tego, żeby kiedyś chociaż spróbowali, jeżeli oczywiście mogą uczestniczyć w pielgrzymce.
10: Aby się za nas modlili.
11: Dziękujemy przede wszystkim za modlitwę. Cieszymy się, że razem z nami się łączycie. I też mam jakieś takie przekonanie, że no, udział tych pielgrzymów jest rzeczywiście taką wielką łaską, że Pan Bóg też na to bardzo pięknie patrzy. No i dziękujemy Wam za każdy miły gest, każdą modlitwę, za wszelkie dobro, jakie robicie dla pielgrzymki.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Czwarty dzień pielgrzymki rozpoczął się około godziny 6 rano. Dziś pielgrzymi wyruszyli z Namysłowa i zmierzają do Wierzbicy Górnej. Już teraz w Radiu Rodzina rozpoczynamy studio pielgrzymkowe i sprawdzamy, co dzieje się na trasie. Na łączach telefonicznych są dziś z nami ksiądz Mikołaj Wyczałek, przewodnik grupy 9, Wiktoria z Oratorium Lubin Centrum, a także Marek z Salezjańskiego Duszpasterstwa Most. Halo, halo, szczęść Boże, słyszymy się?
2: Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże! Słyszymy bardzo dobrze i wyraźnie.
1: My was również dobrze słyszymy. Powiedzcie nam, w jakim momencie trasy was złapaliśmy?
2: Jesteśmy już na trasie. Za nami msza święta, którą pięknie przeżyliśmy. No i idziemy dalej, już teraz w kierunku Wielołęki. Dzisiaj jest akurat ładna pogoda, dużo lepiej niż wczoraj, także jest dużo entuzjazmu w nas.
1: No właśnie chciałam zapytać, bo we Wrocławiu dziś już troszkę chłodniej, a temperaturowo jak na trasie?
2: Trudno powiedzieć, bo nie patrzymy zegarki, ale jest bardzo sympatycznie, bardzo przyjemnie. Troszkę nas dzisiaj od rana troszkę popadało, ale to bardzo sympatycznie. Tutaj Wiktoria pokazuje 29 stopni, ale jest o wiele sympatyczniej niż wczoraj na pewno, bo jest też trasa jest lepsza, bo jest dużo więcej cienia, lasów, także... Także idziemy.
1: No to powiedzmy coś o przebiegu dzisiejszego dnia. Za wami już msza święta, a co dalej w planie na dzisiejszy dzień?
2: W planie mamy dojść zasadniczo do celu, czyli do Wierzbicy Górnej. Czyli dzisiaj będziemy mieli apele w grupach, także tam spotkamy się, będzie chwila integracji, pewnie tak jak każdego dnia staramy się zrobić w naszej grupie. I no idziemy spać, choć jutro szczęśliwie będziemy mieli trochę dłuższy sen, więc jest nadzieja na wypoczynek.
1: Wspomniał ksiądz o chwili integracji i że staracie się robić takie momenty. Czy udało już się zintegrować grupę?
2: Myślę, że tak. Znaczy, w ogóle nasza grupa to są w dużej mierze takie 3 czy 4 wspólnoty, które już jakoś się nawet znają, więc to zawsze trochę łatwiej. No ale wiadomo, że to zawsze cała droga też jest takim momentem, kiedy staramy się porozmawiać, jakoś poznać i te relacje jakoś powymieniać ze sobą. Także myślę, że tak, odpowiadając na to pytanie.
1: To powiedzmy troszeczkę o charakterze grupy 9. Jaka ona jest?
2: No, salezjańska, a więc radosna, żywa. No, w naszej grupie jest sporo i młodzieży, ale też i dzieci, i ludzi starszych. Także dzieci biegają dookoła, co daje dużo radości. Młodzież czasem troszkę narzeka, jak to z nimi, ale też dzielnie znoszą wszystko, ale przede wszystkim właśnie też i dużo śpiewu, takiej radości. Także chyba tak by można było określić tę grupę. No oczywiście Księdzem Bosko, bo jakże inaczej.
1: Każdego dnia na pielgrzymce macie konferencję. No i chciałam zapytać, nad czym dziś szczególnie się pochylacie? Nad jakim tematem?
2: Dzisiaj, tak jak cała pielgrzymka, rozmawiamy o Eucharystii, ale tak naprawdę jesteśmy jeszcze przed. Za chwilę dopiero będziemy słyszeli siostrę Natalię, dlatego że dzisiaj Eucharystię my przygotowaliśmy muzycznie, więc te wcześniejsze etapy mieliśmy przygotowania. Także za chwilę właśnie będziemy też wsłuchiwali się i rozważali te tematy.
1: Na pielgrzymce, to już pytanie do wszystkich, do całej trójki, dzieje się wiele pięknych, spontanicznych sytuacji, jest wiele takich chwil, które myślę, że mogą pozostać na dłużej. Czy wydarzyło się już coś na tegorocznej pielgrzymce, co zapadnie wam szczególnie w pamięć?
4: No szczególnie myślę, że mogę pięknie wspominać to, jak pewna pani przyjęła w Trzebnicy, pozwoliła się nam umyć w jednej części naszej grupy. Przyjęła nas, zrobiła nam piękny poczęstunek, rozmawiała z nami prawie 2 godziny, no, otworzyła serce na nas. No i my, intencje jej rodziny potem na różaniec.
3: To mi najbardziej wspomnieć oczywiście zapadli nasi dobrodzieje, którzy nas przyjmują do swoich domów. Wspaniali ludzie, naprawdę czasami spontanicznie do nich przychodzimy, czasami mamy zaplanowane z nimi już gościny, że tak powiem. Ale wiadomo też te nasze postoje, to jak my z młodzieżą się bawimy, czy obrywamy się wodą, bo jest tak gorąco. Myślę, że to jest takie najbardziej zapadające w pamięć, bo jednak jest to miłe wspomnienie w taki upał.
2: Na razie chyba, chociaż nie, znaczy to myślę, że dzisiejsza prześwięta, kiedy nasza schola też śpiewała, to jest taki fajny moment, już od kilku lat robimy, że faktycznie w drodze się uczymy tych pieśni razem z całą grupą i ćwiczymy wielogłosowo, więc taki trochę inny etap niż każdy inny każdego dnia. No i dzisiaj bardzo pięknie się zaprezentowali i zaśpiewali, także myślę, że to jest na pewno jedna z rzeczy, która tak na teraz na szybko mi przychodzi do głowy, którą mogę wspominać. No nie mówiąc oczywiście o rozmowach, o spędzeniu, o wędrowaniu razem. Dla mnie to jest też taka ważna ta pielgrzymka, bo idzie nas bardzo dużo współbraci i sióstr. W sensie bardzo dużo mam na myśli z 6 poza mną, więc to jest też i trzy siostry. Więc to jest też takie bardzo dla nas zachodne, fajne wydarzenie, że idziemy razem.
1: No. W Radiu Rodzina w ostatnim czasie żyjemy mocno pielgrzymką, codziennie łączymy się z wami na trasie, ale myślę, że nie każdy z nas był na takich rekolekcjach w drodze, więc chciałabym, żebyście opowiedzieli nam, jak wygląda taki pielgrzymkowy dzień.
3: No to wiadomo, wstajemy z rana, pobudka jest zazwyczaj przez osoby obok w namiotach, pakujemy się, sprzątamy po sobie, no i ruszamy w trasę. Mamy czasami dłuższe etapy, czasami krótsze. Wiadomo, te krótsze są o wiele fajniejsze i przyjemniejsze. Ale na te dłuższe też nie narzekam, bo wtedy coś się najwięcej dzieje. Wiadomo, mamy postoje, na których dzieciaki biegają, na których możemy kosztować pyszności, najczęściej przygotowanych przez parafię, albo ludzi, którzy nas przyjmują na przykład na swoich posesjach. To jest też niesamowite. No i wiadomo, już na sam koniec, po tym jak odmówimy godzinki, jak odmówimy różaniec i wszystko pójdzie jak po maśle, dochodzimy do naszego przystanku ostatniego, do naszego noclegu, gdzie oczywiście rozpakowujemy i następują poszukiwania miejsca do wykąpania się. Czasami idzie łatwo, są takie miejscowości, gdzie no nie zachętnie przyjmują, ale znajdujemy rozwiązania, więc wiadomo, jest przeszkód trochę na drodze, ale jest też bardzo dużo przyjemności.
1: Który raz pielgrzymujecie na Jasną Górę?
3: Ja idę już drugi raz. Pierwszy raz zostałam zachęcona w sumie przez moją babcię i jak zobaczyłam w moim oratorium, że jest taka możliwość, no to od razu się zapisałam i już tak chyba tu zostanę.
4: Ja idę pierwszy raz.
1: A ksiądz?
2: Mi trudno to policzyć już, bo byłem i z Legnicką też kilka razy i z Salezjańską Pielgrzymką Ewangelizacyjną, więc myślę, że tak już pod 10 będzie, ale w sumie nie liczyłem.
1: A z jakimi intencjami pielgrzymujecie w tym roku?
3: Ja idę z intencją o zdrowie dla osób moich bliskich. No i oczywiście zapisujemy intencje też naszych dobrodziejów.
4: Ja zanoszę wspólnie intencje, dobre rozeznanie przyszłości, życia zawodowej, mojej edukacji, relacji, no i całej mojej rodziny.
2: Tak, ja między innymi, bo oczywiście tych intencji jest sporo, ale między innymi też niosę sprawy ważne dla naszego zgromadzenia, Salezjańskiego, naszej inspektorii, moich współbraci, no i przyjaciół, tych, którzy mi jakoś w życiu towarzyszą, te wszystkie ich sprawy zanoszę Maryi.
1: Wspomniał ksiądz, że nie jest to księdza pierwsza pielgrzymka, ale jest to księdza debiut w roli przewodnika. Jak odnajduje się ksiądz w tej roli?
2: Mam nadzieję, że dobrze. Robię co mogę. No jest na pewno sporo odpowiedzialności za całość i tego towarzyszenia i jakiejś troski. Więc jest to inna forma wędrowania, pielgrzymowania niż zazwyczaj. No ale jakoś... Jak wspomniałem, jest nas też wielu i współbraci, i też wiele osób zaangażowanych, także poniekąd jest to nawet i forma przyjemności, bo wystarczy, że kogoś poproszę, czy jakoś tam wydeleguję i się wszystko dzieje samo, więc żeś nie umierę.
1: Z czym możemy pozostawić, z jakim przesłaniem albo z jaką myślą z dzisiejszego dnia naszych słuchaczy Radia Rodzina?
3: No to myślę, że taka najważniejsza myśl z tej pielgrzymki, którą powtarzam tutaj moim rówieśnikom, żeby się nie poddawać, bo dużo już z nas chciało zrezygnować, ale idziemy do naszej mamy, więc warto jednak ten trud przeżyć.
4: Za wielki trud, który ponosimy wszyscy, otrzymujemy wielkie błogosławieństwa i to jest dla mnie tajemnica każdego dnia. Każdego dnia wchodzi mi jakieś zwątpienie, a później się okazuje, że te wszystkie moje myśli były na nic. Jakby błogosławieństwo jest o wiele większe.
5: Tak, a ja ostatnio odkrywam małe rzeczy, które są i cieszenie się tym, co każdy dzień przynosi. A pielgrzymka też jest pięknym do tego, to tak jak Wiktoria mówiła, takim momentem, kiedy możemy doświadczyć tej dobroci i nią się zachwycać, ale też i pogodą, i przyrodą i tak dalej, i uwielbiać Pana Boga za to wszystko.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za tę relację z trasy. Ja przypomnę, że na naszych łączach byli dziś ksiądz Mikołaj Wyczałek, przewodnik grupy 9, Wiktoria z Oratorium Lubin Centrum, a także Marek z Salezjańskiego Duszpasterstwa Most. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i oczywiście pamiętamy o Was w naszej modlitwie.
5: Dziękujemy, my dziękujemy. Też będziemy zaprosić Wasze sprawy, Maryi. Bogiem.
3: Bogiem.
4: Bogiem.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Konferencje dla duchowych uczestników pieszej pielgrzymki wrocławskiej Uczeń-misjonarz. Dzień czwarty, 6 sierpnia. Namysłów do Wierzbicy Górnej. Eucharystia, źródło i pokarm na drogę misji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po trzech dniach rozważań o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego docieramy dziś do zwieńczenia i zarazem do serca całego życia chrześcijańskiego, do Eucharystii. Eucharystia jest koniecznym elementem uczniowskiej formacji, a zarazem tym sakramentem, który podtrzymuje nas w misji. Warto już na wstępie zauważyć coraz większą pobożność eucharystyczną, jaką obserwujemy dziś w wielu środowiskach. To dowód, że dla coraz większej liczby wiernych Eucharystia staje się rzeczywistym centrum życia. Niech to będzie dla nas zachętą. Słowo Boże. Fragment dnia z Dziejów Apostolskich. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Ten fragment opisujący życie wspólnoty pierwotnego Kościoła pokazuje, że od samego początku Eucharystia stanowiła trzon życia chrześcijańskiego i była czymś, co określało tożsamość wspólnoty. W jednym rzędzie z łamaniem chleba wymienione jest ogólne życie modlitwą i braterstwo. Dziś na nowo trzeba to uwypuklać w kontekście communio, czyli wspólnoty budowanej wokół Eucharystii. Wspólnota dóbr, choć trudno znaleźć jej dokładne odzwierciedlenie w naszym dzisiejszym stylu życia, pokazuje potrzebę wrażliwości i pewnej równości między wierzącymi. Warto tu nadmienić coś bardzo osobistego. Pielgrzym, idący już kilka dni, jest w pewnym sensie ogołocony z komfortu. Śpi w namiocie lub na sali gimnastycznej, je proste posiłki, dzieli plecak z innymi, może przez to fizycznie poczuć tę radość i prostotę, o której mówią Dzieje Apostolskie. Teksty paralelne. Podstawowym odniesieniem starotestamentalnym jest oczywiście opowiadanie o mannie na pustyni. Choć dziś może się to wydawać odległe, nierealne, to przecież i my żyjemy obecnie w czasach, gdy Pan codziennie karmi nas manną z nieba, Eucharystią, która nas umacnia na drodze przez pustynię życia. Mowa eucharystyczna z Ewangelii świętego Jana ukazuje, że Jezus sam jest tym chlebem, że Jego mocą jest to wszystko, co dzieje się na ołtarzu. Z kolei fragment z listu do Koryntian powinien być wykorzystany do podkreślenia potrzeby modlitwy i troski o powołania kapłańskie, aby nie zabrakło tych, którzy wypowiadają słowa konsekracji. O kapłaństwie. To naturalne przejście od tematu powołań prowadzi nas do krótkiej refleksji o kapłaństwie. Pozwoli to uniknąć niewłaściwego zrozumienia kolejnych konferencji poświęconych różnym formom posługi w Kościele, a jednocześnie uwydatni odpowiedzialność całej wspólnoty wierzących za sprawę powołań. Módlmy się dziś szczerze o nowe i święte powołania kapłańskie, pamiętając, że ksiądz jest darem. Darem, który trzeba zdrowo rozumieć, doceniać i za który trzeba się modlić. Komunia jako wspólnota. Kolejnym istotnym wątkiem jest pojęcie komunii jako wspólnoty jednego stołu. Uczeń misjonarz jest tym, który winien tę wspólnotę aktywnie budować i troszczyć się także o tych, którzy z różnych powodów nie mogą przystępować do stołu pańskiego. O rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach, o chorych, o zniechęconych. Warto podkreślić, że słowo ofiara to nie tylko jedna z nazw mszy świętej. To rzeczywiste wezwanie do poświęcenia się na rzecz wspólnoty. Msza święta a życie. Ważne jest, byśmy zrozumieli zależność między tym, co przeżywamy podczas mszy świętej, a tym, jak przeżywamy nasze codzienne życie. Nie chodzi o mechaniczne przejście przez każdy punkt liturgii, ale o tak aktywne uczestnictwo w celebracji, by stała się ona rzeczywistym źródłem i szczytem naszego życia, a zarazem wzorem życia opartego o tajemnicę paschalną, przejścia przez śmierć do zmartwychwstania. Kończąc tę konferencję, zachęcamy się do krótkiego rachunku sumienia. Jak przeżywam mszę świętą? Czy jest ona rzeczywistym elementem kultury mojej rodziny? Czy naprawdę przekłada się na moje codzienne wybory, na relacje z bliskimi, na sposób traktowania trudnych ludzi w moim życiu? Niech Chrystus, obecny w Najświętszym Sakramencie, stanie się dla każdego z nas prawdziwym pokarmem na drogę, tak jak stał się nim dla proroka Eliasza, idącego przez pustynię do Góry Bożej. Amen.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Pomimo upałów przerw w dostawach prądu nie będzie, zapewnia premier. Utonęli dwaj nastolatkowie, jeden próbował uratować drugiego. Minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Premier zapewnia, że mimo upałów nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Dwie elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. W ciągu dnia eksportowano energię, a magazyny są niezagrożone, mówi premier.
1: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Polska akurat miała nadwyżkę i eksportowała energię.
0: We wtorek polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły procedurę uzupełniania rezerw. W tym czasie energię kupowaliśmy od Niemców i Czechów. Policja wyjaśnia tragedię w Wągrowcu. 2- i 13-latkowie utonęli tam w jeziorze. Według wstępnych ustaleń pływali w trudno dostępnym miejscu. Jeden z nastolatków zaczął się topić, a drugi próbował go uratować, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
2: Mieli wejść do jeziora Drowskiego i niestety nie wypłynęli. Chłopcy zostali wyciągnięci na brzeg. Niestety mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej ich życia nie udało się uratować. Policjanci będą wyjaśniali dokładnie okoliczności tego bardzo tragicznego zdarzenia.
0: Dodam tylko, że to była niestrzeżona plaża. Minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Prezydent narzucił duże tempo, tak mówi jego doradca Sławomir Mazurek. Dodaje, że po tym roku przed Pałacem Prezydenckim nadal stoją wyzwania.
3: Takie odczucie, że to nie był rok administrowania, tylko rok konkretnych decyzji, konkretnych zmian, realizacji planu 21, szereg inicjatyw legislacyjnych. Prezydent dotrzymał danego słowa wyborcom, jest tarczą wobec złych decyzji rządu.
0: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki przedstawi dziś publicznie podsumowanie pierwszego roku swojej działalności.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Województwo śląskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające tzw. Mama 4+. Więcej na ten temat Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
5: W śląskim pobiera je ponad 6800 osób. Jednak nie każda osoba, która ma prawo do świadczenia, otrzymuje pełną kwotę. Wysokość wsparcia ZUS zależy m.in. od tego, czy ktoś dostaje już własną emeryturę lub rentę, czy też nie. Od marca 2026 roku maksymalna kwota wypłaty wynosi 1978,49 zł brutto. Co ciekawe, przeciętna kwota wypłacanego świadczenia jest znacznie niższa od najniższej emerytury i wynosi nieco ponad 1000 zł.
0: Jak już mówiliśmy, najwięcej świadczeń Mama 4+, ZUS wypłaca w Śląskim, następnie w Wielkopolskim ponad 5900 i w Małopolskim ponad 5370. Najmniej osób, które otrzymuje takie wsparcie, zamieszkuje w Podlaskiem i Opolskiem.
6: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś pochmurno, aczkolwiek i ciepło na zewnątrz. Dziś też możliwe są burze, a także i opady deszczu na Dolnym Śląsku. Dziś generalnie deszczowo, a także i burzowo. Te burze mogą występować w takim pasie od Milicza przez Oleśnicę, Oławę, tutaj Strzelin, Wrocław, Dzierżoniów, Kłodzko, Wałbrzych, aż po Zgorzelec. Tak wygląda ta pogodowa mapa na dziś.
7: Reklama. Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
13: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
14: Nie mam prawka.
13: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
14: Brzmi super. Dzięki.
13: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka. Reklama.
15: Tu Radio Rodzina.

Dexter's Bridge. That is cool.

Dzięki.

0: tym momencie na naszej antenie podejmujemy ważny temat, mianowicie porozmawiamy o oddawaniu krwi w wakacje. Ze mną w studiu jest Jacek Blicharski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wakacje to dla wielu z nas bardzo przyjemny czas wyjazdów, odpoczynku, jednak dla RCK i KAT jest to czas taki dość, powiedziałabym, trudny, ponieważ w wielu grupach stan krwi jest bardzo niski. Z czego to wynika?
1: Tak, my mamy wakacje, ale choroby nie mają wakacji, wypadki samochodowe nie mają wakacji, a wręcz jest ich więcej w związku z przemieszczaniem się ludzi, którzy wyjeżdżają na wypoczynek wakacyjny. I w związku z tym dochodzi do masowych krwawień i wtedy potrzeba tej krwi znacznie więcej i potrzeba jej na już. Nie można poczekać, bo podanie od razu jest tą gwarancją uratowania komuś życia po prostu. A krwiodawcy są na wyjazdach. Więc właśnie wakacje jest to bardzo istotne, żeby ci, którzy mogą, którzy nie wyjechali, a nawet jak są na urlopie, mogą przyjść do nas i podzielić się tą krwią.
0: To powiedzmy, jakich grup brakuje najbardziej na ten moment?
1: Może nie brakuje, tylko mamy niższe stany i aby to wydawanie do szpitali było bez zakłóceń, żeby nigdy nie zabrakło w tych nagłych przypadkach, potrzeba jest teraz, żeby dawcy z grupą krwi 0, zarówno RHD plus i RHD minus oraz z grupą A RHD minus, to są ci dawcy na dzisiaj najbardziej pożądani. Także oczywiście nigdy nie wiemy, jakiej grupy nagle może być potrzeba więcej, więc to jest też istotne, żeby śledzić na naszej stronie te nasze przysłowiowe kropelki, które mrugają i te, które tak najszybciej mrugają i mają taki niski poziom, to jest właśnie ta grupa krwi, której nam obecnie najbardziej potrzeba. Także proszę śledzić i reagować na to, co jest potrzebne w danej chwili.
0: Ja teraz chciałam zapytać o te upały, bo zmagaliśmy się i zmagamy się troszeczkę z upałami tego lata. Czy one mają wpływ na człowieka, który, powiedzmy, przygotowuje się do oddania krwi?
1: Oczywiście w każdej porze roku, w każdej chwili jest bardzo ważne, żeby się dobrze przygotować do oddania krwi, bo to gwarantuje nam po prostu dobre samopoczucie i to, że my możemy tą krew od danej osoby pobrać. A w takie upały jest to szczególnie ważne, bo musimy jeszcze więcej się nawodnić, dużo, bo normalnie trzeba co najmniej 1,5-2 litry wcześniej wypić przez 2 dni, ale w takie upały no to szczególnie istotne, żeby dobrze się nawodnić. No nie zapominajmy również o lekkostrawnym posiłku, bo my nie przychodzimy oddać krwi na badania. My tu cholesterolu nikomu nie będziemy wyznaczać, jaki ma, tylko chodzi o to, żeby organizm był nieosłabiony, odpowiednio przygotowany. Także dużo pijemy, szczególnie właśnie w te upały.
0: A poza upałami, jeżeli szykujemy się do oddania krwi, no to już wiemy, dużo pijemy, lekkostrawny posiłek. Co
1: oczywiście
0: jeszcze?
1: No to i w upały. Powstrzymujemy się od picia alkoholu. W tym dniu najlepiej też nie palić papierosów. Być wypoczętym.
0: Czyli tak mniej więcej 8 godzin snu?
1: Tak, no to jest tak, bardzo jest istotne też, żeby organizm był wypoczęty.
0: No i dobrze, przygotowywaliśmy się tak 2 dni wcześniej, potem przychodzimy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu albo na jedną z akcji wyjazdowych, które robicie.
1: Lub oddziałów terenowych.
0: Albo oddziałów terenowych. I co dalej się dzieje?
1: No, na początku jest rejestracja. Wypełniamy ankietę, która jest taką formą takiego wywiadu lekarskiego. Następnie pobieramy próbkę krwi na badania i z wynikami, z wypełnioną ankietą zgłaszamy się do lekarza, który na podstawie tej ankiety, wyników, też takich, jest też mierzone oczywiście ciśnienie na miejscu, i jeszcze dopytywania się odnośnie jakichś innych aspektów zdrowia, podejmuje decyzję o tym, czy dana osoba może w tym dniu oddać krew, czy niestety w tym dniu nie może lub czy w ogóle nie będzie mogła już tej chwili na przykład dodawać przez jakiś czas lub w ogóle, prawda? Bo mamy również dyskwalifikacje takie, które na całe życie nas z tego oddawania dyskwalifikują. Po pozytywnym zakwalifikowaniu dawca idzie na fotel do pobierania, oddaje tą krew. No i po oddaniu krwi, która krew pełna, to jest około 8 minut. Trzeba pamiętać o chwili odpoczynku. Nie można od razu lecieć na tramwaj czy do samochodu jechać, bo się mi spieszy. Trzeba zawsze tą chwileczkę odczekać, po to, żeby też nam się nie zrobił siniak i żeby też po prostu organizm mógł jak gdyby ustabilizować się po tym oddaniu krwi.
0: Wiemy już, jak przebiega cały proces, ale no właśnie, ten moment oddawania krwi, on jest, myślę, owiany takimi mitami, taką, nie powiedziałabym, że tajemnicą, ale właśnie czymś, co może sprawiać, że gdzieś tam się obawiamy oddać krew. Chcemy rozwiać to i to wcale nie jest takie straszne.
1: Oczywiście, strach ma zawsze wielkie oczy, ale najlepiej przekonać się samemu. Ta igła naprawdę nie jest grubości ołówka, tylko jest znacznie cieńsza. Dodatkowo jest bardzo ostra i odpowiednio wyprofilowana do pobierania krwi, także samo ukucie jest niejednokrotnie niezauważalne.
0: Coś jak komar?
1: Czasami nawet mniej. I co najważniejsze, nie swędzi później. Także nieraz dochodzi do takiej sytuacji, że nawet dana osoba, już jest wkute. Bo pamiętajmy, te naczynia krwionośne, z których pobieramy, czyli w zgięciu łokciowym, one są dosyć płytko umiejscowione, także to wkucie nie przebija tkanki mięśniowej i nie powoduje tego bólu. Także naprawdę przyjść, przekonać się samemu, 8 minut i można komuś uratować zdrowie lub życie.
0: No właśnie. I do tego chciałam nawiązać, bo mówi się, że takie jednorazowe oddanie krwi może pomóc nawet 3 osobom. No i powiedzmy, w jaki sposób ta krew, którą oddajemy, pomaga?
1: Jeśli oddajemy krew pełną, bo trzeba jeszcze tu powiedzieć, że można oddawać same składniki, czyli same płytki krwi lub samo osocze, ale w przypadku krwi pełnej, tą krew my rozdzielamy na składniki, czyli na koncentrat krwinek czerwonych, czyli krwinki czerwone, to co tak widzimy w szpitalach nieraz, że jest podawane pacjentowi, to nie jest taka krew, którą bezpośrednio pobieramy i podajemy, tylko to są właśnie te same krwinki czerwone. Następnie możemy uzyskać z tego osocze,

0: voucher i u jednego z naszych partnerów można go zrealizować. To są różne, także od na przykład darmowej kawy, poprzez na przykład zniżkę jakąś. Także nasi partnerzy na kuponie, na voucherze jest to wszystko określone, co u danego partnera jest oferowane w zamian za ten dar serca.
1: A akcja trwa do 31 sierpnia. Jeżeli już wspomnieliśmy, że krew można oddać stacjonarnie we Wrocławiu, w siedzibie RCKiK, ale też w oddziałach terenowych, ale też wspomnieliśmy o akcjach wyjazdowych, więc powiedzmy, gdzie w najbliższym czasie będzie można was spotkać?
0: Tak jak pani powiedziała, oprócz działów terenowych Lubin, Głogów, Legnica, organizujemy również akcje wyjazdowe. Dzisiaj jeszcze, jak ktoś jest odpowiednio przygotowany i ma wolny czas i nie wie, jak go pożytecznie spędzić, to zachęcam do spełnienia dobrego uczynku. Dzisiaj jest troszeczkę chłodniej, więc naprawdę zachęcam do tego. Jutro w Komornikach, a w sobotę taka nasza już stała akcja w Wielczu, Laskowicach, a w przyszłym tygodniu Strzelin, Środa Śląska, także zapraszam, dokładne lokalizacje i terminy są na naszej stronie internetowej w zakładce akcji wyjazdowej. Można tam sprawdzić, w jakich godzinach i z dokładnym adresem i tam się udać.
1: A my zachęcamy do tego, bo to jest praktycznie realna pomoc. Faktycznie możemy komuś uratować nawet i życie. Ja przypomnę, naszym gościem był Jacek Blicharski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztoli, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Obniżki cen paliw możliwe w przyszłym tygodniu. Tysiące młodych na spotkaniu z papieżem w Asyżu. Powiemy też o kłopotach szefa FIFA. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Decyzja w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw zapadnie najpewniej w przyszłym tygodniu. Rząd analizuje możliwość ponownego wsparcia kierowców i ingerencji w rynek paliw. Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie analizy w tej sprawie, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
1: Myślę, że ta decyzja zapadnie po analizie na sytuacji na rynkach. Zobaczymy, jak będzie się kształtowała, bo znowu jest ona niezwykle dynamiczna. Ostatnie dni, kilkadziesiąt godzin to spadki, wcześniej drastyczne wzrosty, więc myślę, że pan minister potrzebuje jeszcze, mówię tutaj o ministrze finansów, kilku dni na analizę tej sytuacji.
0: Skala obniżek ma być mniejsza niż wcześniej. Prawdopodobnie obejmie jedynie obniżkę stawki VAT na paliwa. Tysiące młodych na spotkaniu z papieżem w Asyżu. Leon XIV odpowiadał na ich pytania i przewodniczył mszy świętej w święto Przemienienia Pańskiego. Ojciec Święty przekonywał młodych, żeby nie bali się iść na peryferię i odpowiadać na współczesne wyzwania życiem według Ewangelii. Więcej na ten temat Piotr Kowalczuk z Vatican News.
2: Papież wskazał, że chrześcijanin jest wezwany do odczytywania znaków czasu, podejmowania decyzji i pisania nowych kart dziejów razem z Chrystusem.
3: Go, andate.
2: Go, idźcie, a jeszcze lepiej idźmy, let's go. Idźmy na peryferię, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu, nazbyt wielu synów i córek Boga. Leon XIV wezwał młodych, by połączyli studia, kompetencje, pracę, przyjaźnie, miłość i modlitwę w służbie pokojowi.
0: W spotkaniu z papieżem wziął udział ponad 2000 osób w wieku od 18 do 33 lat.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Słabnie poparcie dla szefa FIFA. Gianni Infantino po fatalnym przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundialu ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz zna temat.
5: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
0: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Studentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wzięła udział w analogowej misji kosmicznej. Wraz z 5 innymi osobami przez 2 tygodnie uczestniczyła w eksperymencie, który miał imi-

0: respektować warunki, jakie mogą panować w bazie na Księżycu. Milena Zając przyznaje, że wnioski i wskazówki z ich badań mogą być przydatne w planowanej w najbliższych latach ekspansji kosmosu.
1: Badamy zachowania ludzkie w takiej izolacji, czy w ogóle w ekstremalnych środowiskach, dlatego że no, właśnie takie warunki kosmiczne są jednak ekstremalne, nie jesteśmy do nich przystosowani. No i właśnie testujemy, badamy, zanim wszystkie te rzeczy zostaną wdrożone w faktyczną przestrzeń kosmiczną.
0: Studentka z Uniwersytetu Śląskiego była odpowiedzialna za codzienne monitorowanie i raportowanie danych dotyczących kondycji psychofizycznej członków załogi. Misja o nazwie Libra odbywała się w Pile.
2: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, temperatury podskoczyły nam nawet do 31 stopni. Później będą one tak malały, jednak noc również przed nami ciepła, a także i zapowiada się deszczowa i burzowa. Te deszcze mogą towarzyszyć nam dziś do końca dnia praktycznie, a także i w nocy mogą wystąpić. Jutrzejszy dzień jednak pełen słońca, no i tak do 27 stopni.
3: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Jeśli szukasz opowieści o Maryi, która pomaga modlić się, ufać i patrzeć głębiej, ta książka może być dobrym wyborem. Książka pod tytułem O Maryi, napisana przez kardynała Grzegorza Rysia, jest publikacją, która prowadzi przez najważniejsze sceny z życia Matki Jezusa. Od zwiastowania po obecność pod krzyżem, pokazując je jako laboratoria wiary, bliskie codziennemu życiu człowieka. To poruszające rozważania o Maryi jako kobiecie wiary, która uczy zaufania Bogu i odkrywania Jego obecności w życiu. Autor pokazuje Maryję jako osobę wybraną, nie ze względu na siłę czy pozycję, lecz na otwarte serce i wiarę. To lektura dla tych, którzy chcą spojrzeć na Ewangelię jako na żywe słowo, odnoszące się także do własnych pytań, lęków i nadziei. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.

W ostatnim czasie upały dają nam się dość mocno we znaki i to również dają się nam we znaki w nocy, bo wcale nie jest tak przyjemnie i chłodno, jak to zazwyczaj w nocy jest. W związku z tym możemy sobie zadać pytanie, czy spanie w tak gorącym pokoju może mieć wpływ na to, jak nasz mózg działa następnego dnia? Otóż słuchajcie, okazuje się, że tak to właśnie jest, bo badanie Uniwersytetu Harvardzkiego pokazało, że wystarczy zaledwie różnica kilku stopni do tego, by mózg funkcjonował inaczej. W 2016 roku naukowcy z Harvardu przeprowadzili badanie, w którym prześledzili 44 studentów z okolic Bostonu podczas fali upału. Część z nich mieszkała w budynkach z klimatyzacją, a część bez niej. W pokojach bez klimatyzacji panowała średnia temperatura w okolicach 26 stopni, natomiast w klimatyzowanych zaledwie 21. Przez 12 dni przed falą upałów w jej trakcie i po niej badani codziennie rano wykonywali dwa testy sprawdzające szybkość reakcji, uwagę i pamięć roboczą. Wyniki okazały się jednoznaczne. Studenci przebywający w cieplejszych, nieklimatyzowanych pomieszczeniach mieli wyraźnie wolniejszy czas reakcji i gorsze wyniki w testach poznawczych niż ci, którzy spali w pomieszczeniach klimatyzowanych. Naukowcy zaznaczają jednak, że badani byli młodymi, zdrowymi osobami, a testy wykonywano zaraz po przebudzeniu. Dlatego nie możemy też zakładać, że taki sam efekt utrzymuje się przez cały dzień czy w każdej grupie wiekowej. Mimo to te wyniki są ważnym sygnałem, mówiącym o tym, że zbyt wysoka temperatura w sypialni może realnie pogarszać koncentrację, szybkość reakcji i pamięć roboczą, co przy coraz częstszych falach upałów, myślę, ma coraz większe znaczenie.

0: Ogłoszenie.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Ogłoszenie.

0: Już teraz zabieram Was do Warszawy, do jednego z najbardziej popularnych i rozpoznawanych budynków w Polsce, czyli do Pałacu Kultury i Nauki. Został on wybudowany w latach 1952-1955, mierzy 237 metrów wraz z iglicą i ma 42 piętra. Jednak najbardziej zaskakująca liczba to 3288. Słuchajcie, tyle pomieszczeń kryje w sobie Pałac Kultury i Nauki. No i gdybyście chcieli spędzić jeden dzień w każdym z tych pomieszczeń, zajęłoby to, uwaga, uwaga, 9 lat. A cała powierzchnia tych pomieszczeń to ponad 123 tysiące metrów kwadratowych. A tak, w ramach ciekawostki dodam, że zużycie energii elektrycznej jest równe 30-tysięcznemu miastu. A mówimy tylko o jednym budynku, którym jest Pałac Kultury i Nauki. Pamiętajcie, 9 lat, żeby do wszystkich pomieszczeń w tym miejscu zajrzeć.
1: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość,

0: Rok temu Karol Nawrocki objął urząd prezydenta. Wnioski z audytu w szpitalach w Warszawie. Powody sięgnijmy, zanim pojawi się uczucie pragnienia. Przypominają lekarze. Mateusz Kornas. Zapraszam na wiadomości. Dziś pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Z tej okazji przemówienie wygłosił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Był to dzień zwycięski, który uniemożliwił domknięcie systemu, mówił szef największej opozycyjnej partii.
1: Rok temu zostały przełamane wszelkiego rodzaju przeszkody, a było ich wiele, także po wyborze. I pan prezydent Nawrocki został zaprzysiężony. Został prezydentem Rzeczpospolitej. Już tak naprawdę do końca.
0: Po południu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zaplanowano dziś uroczystości, które rozpocznie debata publicystów. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść i wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
2: Dyżury trwające 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
3: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
2: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. I to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
2: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ponad 10% Polaków nie pije w ogóle wody. Większość z kolei nie wypija zalecanej dawki 2-2,5 litra dziennie, podaje NFZ. I jak zaznacza, właściwie nawodnienie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Jego objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność, problemy z koncentracją. Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Podczas upałów kluczowych jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał odwodnienia. Dwóch nastolatków na jednej hulajnodze policja ostrzega po kolejnym groźnym zdarzeniu, tym razem w Rudzie Śląskiej. Dwóch nastolatków jadących jedną hulajnogą elektryczną zderzyło się z samochodem. Chłopcy nie odnieśli poważnych obrażeń, jednak sprawa trafi do sądu rodzinnego, informuje Martyna Szeja z Rudzkiej Komendy.
5: Na hulajnodze elektrycznej może poruszać się tylko jedna osoba. Przewożenie pasażera jest zabronione i znacząco zwiększa ryzyko utraty panowania nad pojazdem. Apelujemy również o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewrów oraz o konieczności korzystania z kasków ochronnych, które mogą ograniczyć skutki ewentualnego upadku.
0: Dodajmy, że hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego według przepisów mogą kierować wyłącznie osoby w wieku od 13 roku życia pod warunkiem, że posiadają kartę rowerową lub odpowiednie uprawnienia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś pochmurno, aczkolwiek i ciepło na zewnątrz. Dziś też możliwe są burze, a także i opady deszczu na Dolnym Śląsku. Dziś generalnie deszczowo, a także i burzowo. Te burze mogą występować w takim pasie od Milicza przez Oleśnicę, Oławę, tutaj Strzelin, Wrocław, Dzierżoniów, Kłodzko, Wałbrzych, aż po Zgorzelec. Tak wygląda ta pogodowa mapa na dziś.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
11: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Wrocław się zmienia między innymi poprzez inwestycje drogowe, ale też bieżące remonty, przebudowy i o tym, co jest wykonywane na rzecz poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, a nad czym jeszcze trzeba popracować, porozmawiamy z naszym gościem. W studiu jest dyrektor Paulina Tyniec-Piszcz z Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy może od kwestii finansów, bo to jest najważniejsze. Można budować, można remontować, jeśli są pieniądze. I Rada Miejska Wrocławia na ten rok w budżecie uchwaliła dosyć wysoką kwotę, jeśli chodzi o inwestycje drogowe.
2: Cieszy nas to, że cały czas jesteśmy na tej ścieżce, gdzie dużo inwestujemy i inwestujemy również w infrastrukturę po to, żeby móc się coraz lepiej przemieszczać po Wrocławiu. Faktycznie cieszy nas to, że mamy rekordowy budżet, rekordowy po stronie tych wydatków inwestycyjnych. To ogólnie kwota bliska już 10 miliardów złotych wydatków, bo dokładnie to jest 9,7 miliarda złotych wydatków, z czego tak naprawdę blisko 2 miliardy to są inwestycje stricte na ten obszar transportowy.
1: Czyli prawie 20% budżetu Wrocławia.
2: Tak, to jest ogromna kwota i my te pieniądze wydajemy każdego roku na różnego rodzaju inwestycje. Inwestycje stricte drogowe, inwestycje przede wszystkim komunikacyjne, od tych największych, budowy wydzielonych korytarzy transportowych, które nazywamy TAT-ami, czyli trasy autobusowo-tramwajowe, remonty, przebudowy ulic, oczywiście ogromny program remontów i przebudów obiektów mostowych, to też niezwykle ważne. Jest w tym rozwój również infrastruktury pieszej i rowerowej. Te wszystkie zadania, część przynajmniej z tych zadań jest paczkowane w różne programy, tak? Wrocław na dobrej drodze, to rewolucja poświęcona infrastrukturze szynowej. Oczywiście są w tym również parkingi Parkuj Jedź. Ulice w różnym, o różnej skali tak naprawdę, bo to są i te główne arterie komunikacyjne i te mniejsze osiedlowe inwestycje. My tak naprawdę rozpoczynając nasz sezon budowlany, de facto inwestycje realizujemy cały rok, ale wiadomo, że w okresie wakacyjnym jest ich zdecydowanie najwięcej, to tak naprawdę w tym takim szczycie naszego sezonu budowlanego, komunikując też mieszkańcom nadchodzące zmiany, to zliczyliśmy przeszło 30 takich remontów komunikacyjnych w różnych częściach miasta, właśnie o różnej skali w ramach tych różnych naszych programów. Czasem to są różne, duże inwestycje, a czasem to są drobne przebudowy, ale też mające znaczenie dla poruszania się, takiego codziennego poruszania się mieszkańców.
1: Jeszcze o budżecie w kontekście ostatnich lat. Na przykład jak mają się wydatki na te inwestycje drogowe?
2: Możemy oczywiście, bo ja z chęcią zaraz przejdę do tych najważniejszych inwestycji. Z pewnością one są widoczne dla naszych mieszkańców i na osiedlach i dla tych, którzy poruszają się po centrum miasta. Ale jeśli jesteśmy jeszcze przy budżecie, to oczywiście warto wskazać te takie główne parametry budżetowe, bo bez środków finansowych nie byłyby możliwe te nasze wszystkie transportowe przedsięwzięcia. To gdybyśmy sobie to zliczyli, to tak naprawdę w przeciągu ostatnich 10 lat, gdzie mieliśmy różne trudne również momenty i pandemia i wybuch wojny, co miało wpływ jednak na wszystkie przedsięwzięcia i jakby całość gospodarki, to w tym czasie tak naprawdę na te zadania, łącznie z rokiem obecnym, przeznaczyliśmy i przeznaczymy ponad 12 miliardów złotych. To jest ogromna, ogromna kwota, w większości wysiłkiem naszego budżetu, czyli samorządu Wrocławia. Na niektóre z tych zadań oczywiście udaje nam się również pozyskiwać dofinansowanie zewnętrzne. Tak naprawdę, gdybyśmy spojrzeli jeszcze tak z perspektywy właśnie tego podsumowania ostatnich 10 lat, to dzisiejszy budżet na te zadania wzrósł prawie trzykrotnie tak naprawdę. Po stronie wydatkowej, w roku 2016 to było niespełna 530 milionów złotych, a w tym roku właśnie ten plan to 1,8 miliarda złotych. To są inwestycje, oczywiście w tym samym czasie również wydajemy ogromne środki na bieżące funkcjonowanie miasta i to też budżet z roku na rok jest coraz większy. Gdybyśmy spojrzeli na takie główne nasze zadania inwestycyjne, przebudowy największych ciągów, budowy wydzielonych tras dla komunikacji zbiorowej, to tutaj tak naprawdę mówimy o kwocie blisko 3,4 miliarda złotych w przeciągu tego czasu, więc widać, że dużo inwestujemy właśnie w to, żeby się przemieszczać po Wrocławiu jeszcze lepiej. Ale regularnie też inwestujemy w taką infrastrukturę poprawiającą nie tylko ruch komunikacji zbiorowej, ale też drogi, ruch pieszy i ruch rowerowy. I tutaj też mamy ogromne wydatki, bo tak naprawdę to myślę, że już przekroczyliśmy 1,5 miliarda w czasie tych 10 lat, kiedy wydaliśmy te pieniądze na to, żeby przemieszczać się nie tylko komunikacją zbiorową, ale też pieszo czy choćby na rowerze.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław.

0: i czasu, jak to wygląda?
1: Budżet to jedno, ale dla nas niezwykle ważny jest również inny dokument, czyli wieloletnia prognoza finansowa, bo tak naprawdę większość z tych inwestycji to są inwestycje wieloletnie. Te programy, które przygotowujemy, chociażby program Wrocław na dobrej drodze, czy to rewolucja, to już są programy, które zapełniamy konkretnymi przedsięwzięciami z roku na rok, ale planujemy je w tym układzie wieloletnim, czyli ten budżet jest ustalany nie tylko, czy planowanie inwestycji odbywa się nie tylko w horyzoncie tego jednego roku, tak? Oczywiście, gdybyśmy mieli spojrzeć sobie na ten proces planistyczny, to on jest niezwykle długi i uwarunkowany również całym procesem przygotowania inwestycji, projektowania inwestycji. Jak zawsze zaczynamy od zbierania wytycznych. Najpierw w ogóle wskazujemy, co ma dla nas znaczenie, gdzie warto poprawić pewne parametry mieszczania się. Mamy pod to dokumenty strategiczne, tak? Pamiętamy o tym, że jest strategia rozwoju miasta. Są dokumenty, które dla nas są ważne, jak chociażby dokumenty mówiące o mobilności, plan zrównoważonej mobilności miejskiej, plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Mamy również założenia polityki społeczno-gospodarczej. To są wszystko te dokumenty, w których mamy nakreślone pewne zadania, które potem już znajdują się w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Oczywiście pierwszym etapem jest zawsze przy takich dużych zadaniach inwestycyjnych dokumentacja projektowa, tak? I tu też jest dużo wyzwań związanych z wytycznymi, oczekiwaniami mieszkańców, wytycznymi konserwatorskimi i wszystkimi uzgodnieniami, które jako jednostka prowadząca zadania trzeba uzyskać. Więc ten proces jest niezwykle ważny po to, żebyśmy mogli potem oszacować, ile taka inwestycja będzie mogła kosztować i jak zaprojektować ją w tym budżecie właśnie na lata. To znaczy, jak będzie wyglądało potem fizyczne jej wykonanie i też płatności za poszczególne etapy prac. Przy czym warto zwrócić uwagę jeszcze, że realizując tak ogromny budżet i tak liczne przedsięwzięcia, to też patrzymy na to, żeby minimalizować te utrudnienia, które pojawią się na mieście, tak? To myślimy o tym zawsze, więc harmonogram realizacji wszystkich inwestycji oczywiście jest bardzo wnikliwie analizowany pod kątem koordynowania zadań, tak? Albo realizowania ich na poszczególnych ciągach, żeby też po pierwsze minimalizować utrudnienia, ale też żeby efekt dla mieszkańców był widoczny, tak? Na przykład w ramach programu Wrocław na dobrej drodze Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta planuje zadania na kolejne lata właśnie tak, żeby z czasem uzyskać pozytywny efekt na danym obszarze. W jednego roku na przykład była to ulica Gwarecka czy Kozanowska na Kozanowie, w kolejnym roku jest to uzupełnienie tej brakującej infrastruktury drogowej w lepszym standardzie, na przykład ulica Ignuta, więc tutaj patrzymy na to, żeby te ciągi komunikacyjne były w jakiś sposób spójnie zaplanowane, tak żeby ta poprawa jakości infrastruktury drogowej była dla mieszkańców widoczna. Jeśli planujemy duże przebudowy ulic, to chociażby, nie wiem, ciąg ulicy Pomorskiej, potem ulicy Rejmonta, potem mostu, to patrzymy na całość tego ciągu po to, żeby poprawić jakość przemieszczania się na całym ciągu. Wyzwaniem są zawsze mosty. Też tu musimy koordynować te inwestycje w taki sposób, żeby jednak zapewnić możliwość przejazdu z danej części Wrocławia, czyli w jednym czasie na pewno nie zamkniemy i mostu Trzebnickiego, i mostu Osobowickiego. Mamy te inwestycje cały czas w planach.
0: Pracujemy, no głośno wczoraj, ostatnio było.
1: Tak, jest oczywiście o nich bardzo głośno z różnych względów, trudności i wyzwań, które z nimi mamy. Niemniej jednak tu tylko pokazuje, że ta koordynacja musi mieć miejsce również pod kątem tego, żeby nie odciąć jakiegoś fragmentu miasta, czyli zapewnić jakąś ciągłość komunikacyjną. Tu jest bardzo wiele czynników, które bierzemy pod uwagę po to, żeby zaplanować te inwestycje, zarówno pod tym kątem finansowym, czasowym, pod kątem utrudnień, no i też całej naszej strategii tego, jak polepszać tą infrastrukturę komunikacyjną w mieście.
0: Czy zdarza się, że pani jako szefowa departamentu wzywa czasem kogoś na dywanik?
1: Ja pracuję w tym departamencie bardzo, bardzo długo, bo już od 23 lat. Szefową jestem od całkiem niedawna, bo jest to bardzo świeża dla mnie sprawa. Tu myślę, chodzi o współpracę i pracę zespołową i żebyśmy wszyscy patrzyli w tą samą stronę i wiedzieli,

co jest najważniejsze z perspektywy mieszkańca tak naprawdę, tak? Jesteśmy oceniani niezwykle krytycznie przez naszych mieszkańców, którzy korzystają z miasta, zarówno przez tych, którzy korzystają z komunikacji publicznej, jak i przez tych, którzy korzystają z dróg. Czasem niezwykle trudno jest sprostać oczekiwaniom wszystkich użytkowników dróg, bo mają też sprzeczne interesy, więc tutaj niezwykle ważna jest dla nas gra zespołowa i to, żeby zarówno departament, który sprawuje nadzór nad tymi inwestycjami i ma jakby ten duży udział w planowaniu, nadzorowaniu, koordynowaniu i zapewnianiu finansowania, ale też wszystkie inne jednostki, które dla nas te inwestycje prowadzą. Tu przypomnę, jest to spółka Wrocławskie Inwestycje, która prowadzi największe nasze transportowe inwestycje, ale jest to MPK Wrocław, które prowadzi to rewolucje, które również prowadzi zadania może o mniejszym zakresie, ale niezwykle ważne, jak chociażby remonty zatok autobusowych. Jest to Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, który prowadzi głównie te zadania drogowe, ale też obiekty mostowe, które są właśnie pod opieką Zarządu Dróg. Ale jest to też Zarząd Inwestycji Miejskich, który również prowadzi inwestycje na osiedlach, inwestycje kubaturowe. I tutaj liczy się to, żebyśmy wspólnie koordynowali zadania, współpracowali ze sobą, no ale też mówili sobie otwarcie o tych tematach czy trudnych wyzwaniach, które nas czekają.

0: Szanowni Państwo, dzisiaj o inwestycjach drogowych, tych dużych projektach realizowanych i tych mniejszych obecnie we Wrocławiu. Wakacje to jest taki czas, kiedy samorządy wykorzystują zmniejszony ruch czy kierowców, czy samego zbiorkomu na to, żeby takie inwestycje przeprowadzić. Co obecnie dzieje się we Wrocławiu?
1: No. Bardzo dużo, ale gdybyśmy chcieli wejść w szczegóły, to właściwie na każdym osiedlu mamy różną skalę inwestycji. Z tych takich naprawdę dużych zadań to oczywiście kontynuujemy budowę trasy autobusowo-tramwajowej na Swojczyce. To jest kolejne nasze zadanie tramwajowe, bardzo duże, tu z konsekwentnie realizowanego przez nas programu tramwajowo-autobusowego. Może przypomnę, że rzeczywiście z sukcesem zrealizowaliśmy zarówno trasę autobusowo-tramwajową na Nowy Dwór, jak i wzdłuż torowisko wzdłuż ulicy Starogroblowej, Popowickiej. Tu naprawdę bardzo chwalą mieszkańcy te inwestycje, korzystają z nich i to nas cieszy. A czas dojazdu do centrum Wrocławia, chociażby z Nowego Dworu, istotnie się dzięki temu skrócił. Także tu te inwestycje oddane do użytku już pracują i ta komunikacja publiczna w tych rejonach miasta na pewno się polepszyła. Przypomnę też, że oddaliśmy w maju ubiegłego roku pierwszy element bardzo ważnej trasy, czyli trasy autobusowo-tramwajowej na Jagodno. Na razie tylko trasy autobusowej, ale tu też polepszyliśmy istotnie tą komunikację autobusową, oddając wydzielony korytarz. No dzisiaj te autobusy po prostu wydzielonym korytarzem dosłownie w kilka minut dojeżdżają do głównych węzłów przesiadkowych, a oferta jest naprawdę bardzo, bardzo bogata.
0: Mówimy o ulicy Barckiej.
1: Tak, mówimy o ulicy Barckiej, ulicy Buforowej. Oczywiście to jest pierwszy etap prac. Kolejny etap to jest oczywiście budowa tramwaju. Te wszystkie procesy się toczą. Tu jesteśmy w ścisłej współpracy z infrastrukturą, zarządcą infrastruktury kolejowej. Bez zmierzenia się z tym wyzwaniem, czyli z przecięciem z linią kolejową, to będzie nam ciężko, więc tu bardzo mocno współpracujemy na rzecz podniesienia linii kolejowej, a to otworzy nam drogę do budowy tramwaju na Jagodno, tak bardzo oczekiwanego, mitycznego wręcz bym powiedziała, tramwaju na Jagodno. Czyli teraz mamy na bieżąco bardzo intensywne prace na Swojczycach. Tu niezwykle warte uwagi jest to, jaką mamy relację z mieszkańcami, z Radą Osiedla, jakie wypracowaliśmy sobie bieżące kontakty, jak bardzo wsłuchiwaliśmy się przy tej inwestycji w głos mieszkańców, wiedząc, że to jest bardzo trudna komunikacyjnie część miasta, że już przed inwestycją ten dojazd z tej części aglomeracji wrocławskiej i z Wrocławia ulicą Strachocińską, no już dostarczą mieszkańcom dużo, dużo trudności, narzekali na korki, na to, że ten czas podróży się wydłuża, więc tu bardzo dużą pracę włożyliśmy w to, żeby jak najbardziej zoptymalizować sposób poruszania się w czasie tej inwestycji. I na bieżąco to monitorujemy. To
0: taki pamiętam przykład ulicy Marco Polo.
1: Tak, to jest dobry przykład, że tutaj wsłuchaliśmy się w potrzeby mieszkańców, wprowadzaliśmy korekty na bieżąco, odpowiedzieliśmy również na tą potrzebę przemieszczania się koleją, bo zauważyliśmy, że to jest ta dobra forma przemieszczania się, najkrótsza tak naprawdę metoda przemieszczania się do centrum Wrocławia.
0: Czyli więcej składów kolei dolnośląskich.
1: Uruchomiliśmy dodatkowe składy pociągów, za które miasto Wrocław płaci. A tym samym właśnie jakby stworzyliśmy tą alternatywę w przemieszczaniu się w takim trudnym momencie, jakim jest właśnie ta inwestycja. Ja myślę, że jeżeli chodzi o te przebudowy, które się toczą, to też warto powiedzieć, że na świeżo oddaliśmy do użytku przebudowaną ulicę Koszarową. To też nam otworzyło pewne możliwości zmian komunikacyjnych w tamtym rejonie, chociażby dla autobusu A. Cały czas jesteśmy w trakcie przebudowy ulicy Gajowickiej. Tu wiemy, że marzenia niektórych to tramwaj w ulicy Gajowickiej, na razie jeszcze nie, ale z pewnością w efekcie tej inwestycji powstanie też bardzo wygodny węzeł komunikacyjny i umożliwimy jeszcze lepsze przesiadki na linie autobusowe, które mamy w tamtym rejonie i które jeżdżą i ciągiem ulicy Kruczej, i ciągiem ulicy Grochowej.
0: To przy okazji zapytam, bo tak? Dosłownie dzisiaj informacja z forum, jeden z mieszkańców zamieścił zdjęcie z ulicy Jastrzębiej, gdzie pojawił się wylany asfalt i pyta, co to ma być. Część tego materiału zakryła studzienki telekomunikacyjne i pojawiła się dyskusja pod postem. To od razu zapytam szefową departamentu, co się wydarzyło na Jastrzębiej, czy tak już teraz będzie, bo mamy kostkę, tą historyczną, poniemiecką, jest też wylany fragment asfaltu, ale to zakładam tymczasowo.
1: Tam będzie również realizowany w tym rejonie jeden z elementów programu Wrocław na dobrej drodze. Dzisiaj o tym rozmawialiśmy z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta. Proszę wybaczyć, że nie odpowiem na każde trudne pytanie i każdą interwencję mieszkańca z całego miasta, ale z pewnością je przyjmę i z pewnością będę wiedziała, do kogo skierować i jak wyjaśnić. Ulicą Jastrzębią i w tamtym rejonie będzie prowadził objazd. Być może to, co zgłosił mieszkaniec, jest elementem pewnych prac wdrożeniowych. Jeżeli wykonanych niezgodnie ze sztuką i nie tak, jak powinno być, to z pewnością będą one skorygowane. Także tutaj właścicielem tego tematu będzie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Ja przekażę uwagę mieszkańca do Zarządu Dróg zaraz po naszej rozmowie.
2: Bezpieczny i zielony Wrocław.

0: Jednym z elementów planowania i realizowania inwestycji w dużych miastach jest współpraca różnych podmiotów. I niewątpliwie we Wrocławiu, poza tym, że mamy przeprawy mostowe, wymagane są też na przykład niejednokrotnie zgody konserwatorskie, to tutaj warto opowiedzieć trochę od kulis, jak wygląda współpraca miasta Wrocławia ze spółkami PKP, PLK, czyli kolejarze.
1: Tak, muszę powiedzieć, że po takich latach troszkę marazmu i tego, że Wrocław no, nie był dostrzegany na tej mapie kolejowej przez decydentów z Warszawy, wróciliśmy, można powiedzieć kolokwialnie, do gry. To znaczy zaczęliśmy bardzo intensywną współpracę ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. W samej grupie tych spółek kolejowych, bo tych podmiotów jest tam co najmniej kilka, które zajmują się ważną dla nas tematyką, nastąpiły też istotne dla nas zmiany i większa koordynacja pomiędzy spółką, która zajmuje się stricte Centralnym Portem Komunikacyjnym i tym zakresem prac i wprowadzeniem kolei dużych prędkości na wrocławski węzeł kolejowy, jak i samą spółką, która zarządza dzisiaj infrastrukturą kolejową, czyli właśnie PKP PLK. Te prace naprawdę są bardzo intensywne. Tak naprawdę określamy sobie wspólnie w tej chwili zakres prac niezbędnych do zrealizowania na wrocławskim węźle kolejowym i to są prace związane z przebudową linii kolejowych, dobudowaniem nowych przystanków, przede wszystkim również to są prace związane z samym dworcem głównym i liczbą peronów, które tam się pojawią.
0: To
1: jest likwidacja.
0: Więcej?
1: Za chwilkę powiem szerzej, co w ramach tych naszych postulatów cały czas akcentujemy. Ważnym elementem w tej współpracy jest również rozmowa na temat likwidacji kolizyjnych przecięć, bo takich kolizyjnych przecięć z infrastrukturą drogową mamy we Wrocławiu bardzo dużo i takich miejsc, które są newralgiczne, jest bardzo dużo. I ta współpraca jest bardzo intensywna, to znaczy określamy sobie zakres prac, który trzeba wykonać we wrocławskim węźle kolejowym po to, i to jest najważniejsze i to musimy cały czas mieć na względzie, że te wszystkie prace służą temu, żeby można było wprowadzić koleje dużych prędkości do Wrocławia, ale też, żeby dzięki tym wszystkim pracom można było osiągnąć lepszą przepustowość węzła. Bo my wszyscy marzymy, to z każdej strony słyszymy oczekiwania uruchamiania kolei miejskiej, kolei aglomeracyjnej, ale jednocześnie bardzo mocno mówimy o tym, że dzisiaj już ten węzeł kolejowy jest bardzo mocno obciążony. Wrocław Główny jest jedną z najpopularniejszych stacji kolejowych. Już dzisiaj część z pasażerów, myślę, że doświadczyła oczekiwania przed wjazdem na dworzec główny, oczekiwania w pociągu przed wjazdem, właśnie dlatego, że ta przepustowość już dzisiaj jest niedostateczna. Czyli wszystkie te nasze prace, rozmowy tak naprawdę o każdej linii, o tym, co należałoby na tej linii zrobić, właśnie służą temu, żebyśmy mogli w przyszłości wprowadzić więcej pociągów do Wrocławia i myśleć naprawdę o stworzeniu kolei aglomeracyjnej czy metropolitalnej z prawdziwego zdarzenia. Ale rozmawiamy też o tym, żeby te inwestycje kolejowe w jakimś sensie pomogły nam realizować nasze inwestycje tramwajowe. I tu na przykład kluczowe jest podniesienie linii kolejowej 285, czyli tej przebiegającej, przecinającej ulicę Barcką, tak, po to, żeby właśnie umożliwić nam realizację naszego tramwaju, czy otworzyć nawet możliwości realizacji kolejnych przedsięwzięć. Rozmawiamy o poszerzaniu obiektów, wiaduktów, tak, czy choć w ciągu ulicy Grota Roweckiego. To cały czas mówimy o południu Wrocławia, które no jest newralgicznym dla nas obszarem, gdzie te trudności komunikacyjne są ogromne, dlatego chociażby jest przygotowany przez miasto tak zwany pakiet dla południa, który obejmuje właśnie różne inwestycje, mniejsze, większe, ale takie, które służą poprawie komunikacji. Więc rozmawiamy o tych wszystkich elementach właśnie po to, żeby w przyszłości móc udrożnić to nasze wąskie gardło komunikacyjne. Mam tu na myśli kolej i abyśmy mogli myśleć o kolei metropolitalnej z prawdziwego zdarzenia.
0: Jakie są plany pani dyrektor na Aleję Poprzeczną?
1: I właśnie chciałam płynnie przejść do tego tematu, bo oprócz tego, że rozmawiamy o całym węźle, to również toczą się bardzo ważne inwestycje i zadania, bo Aleja Poprzeczna jest wspaniałym przykładem. Zdiagnozowaliśmy, że jest to jedno z wąskich gardeł komunikacyjnych. Przejazd zamykany tak naprawdę przez większą część godziny, tak? Kolejka samochodów oczekujących mieszkańców intensywnie rozbudowujących się osiedli. I tutaj bardzo się cieszymy, że mogliśmy zaaplikować o środki z programu likwidacji niebezpiecznych kolizyjnych przecięć właśnie drogowo-kolejowych. I tutaj myślę, że jesteśmy tak naprawdę w przededniu komunikowania również tego, że będziemy mogli podpisywać już porozumienie z PKP PLK i ruszać z tą inwestycją. Ale też dotarła do nas bardzo dobra informacja całkiem niedawno o tym, że również będziemy mieć środki na likwidację drugiego ważnego dla nas przejazdu. Mam na myśli ulicę Strzegomską, przejazdu w ciągu ulicy Strzegomskiej. Tu miasto Wrocław otrzymało informację, że będzie takie dofinansowanie z programu kolejowego, że jesteśmy na liście podstawowej, wcześniej byliśmy na tak zwanej liście rezerwowej. I tutaj no, teraz praca przed nami, żeby doprecyzować zakres tego przedsięwzięcia, potwierdzić finansowanie i też zbudować harmonogram. Mamy nadzieję, że do 30 roku ta inwestycja również zafunkcjonuje, a tu z kolei podniesienie linii kolejowej pozwoli nam na zintensyfikowanie prac nad tramwajem na Muchobór, też oczekiwanym. No tutaj ta bariera drogowo-kolejowa uniemożliwiała nam prace projektowe nad tym tematem. Tych wątków kolejowych jest jeszcze więcej, bo to jest przystanek Maślice. Tu też jesteśmy w bardzo intensywnych rozmowach, żeby skoordynować dwie ważne inwestycje. Inwestycje, jaką jest budowa tramwaju na Maślice i jednocześnie przystanku Wrocław-Maślice i stworzenie tym samym takiego naprawdę zintegrowanego węzła przesiadkowego, gdzie można by było w sposób komfortowy przesiąść się z komunikacji tramwajowej, kolejowej i autobusowej. Tak, to o to nam chodzi, żeby takie węzły powstawały również we Wrocławiu i na terenie aglomeracji.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław.
1: Na koniec chcielibyśmy przypomnieć o dokumencie, który nazywa się Wrocławska Polityka Mobilności, bo on też wyznacza pewne ramy, w obszarze których poruszamy się. Decydenci we Wrocławiu, realizując te różne inwestycje, zarówno budowę nowych dróg, nowych elementów infrastruktury, jak i remonty bieżących. Tak w skrócie, na czym polega Wrocławska Polityka Mobilności, jakie priorytety daje nam na najbliższą dekadę?
2: Wrocławska Polityka Mobilności to ważny dla nas dokument, bo on tak naprawdę obliguje nas do corocznego monitorowania wskaźników, które w tym dokumencie są wskazywane i przede wszystkim do takiego kształtowania polityki, która ma powodować, że wspieramy transport publiczny, dążymy do tego, żeby podróży transportem publicznym było coraz więcej i temu służą chociażby wymienione inwestycje komunikacyjne, ale też poprawa standardu istniejącej infrastruktury, na przykład poprzez program To Rewolucje. Ale temu służy też bogaty program wymiany taboru, rozwoju komunikacji aglomeracyjnej. To jest bardzo duży wątek, którym również zajmujemy się w Departamencie Infrastruktury i Transportu i którym miałam przyjemność zajmować się przez ostatnich 7 lat, ale to jest również takie kształtowanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców, właśnie żeby wspierać podróże komunikacją publiczną, podróże piesze, podróże rowerowe i tak chcielibyśmy kształtować tą przestrzeń, żeby również z tych osiedli peryferyjnych można było dojechać komunikacją zbiorową, czy w inny sposób niż transportem samochodowym.
1: Żeby to była atrakcyjna opcja.
2: Żeby to była atrakcyjna opcja. Więc tych celów polityki mobilności mamy tam wyznaczonych co najmniej kilka. Wskaźniki, mamy również konkretne wskaźniki, które co roku monitorujemy. Są tam różne wskaźniki, które są poddawane też takiej ogólnej dyskusji. No bardzo dużo dyskutujemy o prędkości tramwajów, tak? Ale mamy tam bardzo dużo różnych parametrów, które mają na końcu pokazać, że zmierzamy w jedną stronę, czyli właśnie zmierzamy w tym kierunku, żeby więcej podróży realizować transportem publicznym, tam gdzie można pieszo, tam gdzie można korzystać z roweru, tak? Czyli z tych takich bardziej przyjaznych również środowisku środków transportu. Co oczywiście, mam nadzieję, że w tej rozmowie również wybrzmiało, nie oznacza, że nie dbamy o infrastrukturę drogową, bo tych inwestycji drogowych również jest bardzo dużo, zarówno w kontekście nowych korytarzy komunikacyjnych, jak choćby nasza planowana Aleja Północna, no ale również zrealizowana Aleja Wielkiej Wyspy, obwodnica Leśnicy, to są też inwestycje, które zrealizowaliśmy, zakończyliśmy, inwestycje stricte drogowe, więc służące tym przemieszczaniu się samochodem. No i poprawiamy też tą bieżącą, na bieżącą infrastrukturę drogową, czyli chcemy, żeby te podróże były zrównoważone, ale oczywiście najważniejsze dla nas jest transport publiczny i tutaj największe środki przeznaczamy na transport publiczny.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Rodzina była Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo proszę wszystkich naszych słuchaczy, mieszkańców, turystów o cierpliwość i wyrozumiałość, zwłaszcza w tym momencie, w którym prowadzimy bardzo dużo inwestycji i remontów, a one zawsze się wiążą z utrudnieniami.
1: Ale w końcu się skończą.
2: Tak jest, a na szczęście bardzo szybko mieszkańcy przyzwyczajają się potem do nowego.
1: Dziękuję raz jeszcze za spotkanie.
2: Dziękuję.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
3: Radio Leśne. Rzek. Sek. 94 FM.

0: Radio Rodzina.
1: Rodzina.
2: Autopromocja.
3: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: Niemcy wciąż w szoku po incydencie z ukraińskim samolotem. Asyż. Miejscem spotkania papieża z młodymi. Będzie też o tym, jak harcerze radzą sobie z upałami. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Niemieckie media poinformowały, że ukraiński samolot transportowy, obok którego odkryto dron z ładunkiem wybuchowym, był załadowany amunicją. Cudem uniknięto katastrofy, pisze Süddeutsche Zeitung. Gazety dotarły do wstępnego raportu policji w sprawie incydentu, do którego doszło wczorajszej nocy. Dron znajdował się w pobliżu samolotów transportowych należących do Ukrainy. Możliwe, że na teren lotniska wtargnęła niepowołana osoba, mówi dr Jacek Raubo z Defense 24.
1: Niewykluczone, że doszło do infiltracji obiektu takiego osobowego i dana osoba mogła gdzieś przenieść system bezzałogowy z ładunkiem.
0: Z ustaleń mediów wynika, że lotnisko było o krok od katastrofy. Zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie oderwał się, co zapobiegło wybuchowi. To ma być specjalne wydarzenie, tak Pałac Prezydencki zapowiada popołudniowe uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Trwają przygotowania do fety, kulminacją obchodów ma być wystąpienie samego prezydenta. Żaden z dotychczasowych prezydentów nie organizował takiej uroczystości, zauważa dr Kamil Marcinkiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i tak to komentuje.
2: Myślę, że to jest taki właśnie bardzo dobry sygnał podsumowujący to, co widzieliśmy też w ostatnim roku, bo to jest prezydentura bardzo silna pod względem marketingu politycznego. Jeżeli chodzi o właśnie tą prezentację na zewnątrz, tworzenie wizerunku kandydata, to się udało bardzo dobrze.
0: Podczas obchodów na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego ma odbyć się debata publicystów. Będzie też część artystyczna.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV odwiedził dziś Asyż. Trwa tam franciszkańskie spotkanie młodzieży. O szczegółach Dorota Abdelmulawiet z Radia Watykańskiego.
4: Przed południem Leon XIV udał się z kilkugodzinną wizytą do Asyżu, gdzie odbywa się międzynarodowe franciszkańskie spotkanie młodzieży, wpisujące się w obchody 800-lecia śmierci świętego Franciszka. Ojciec Święty modlił się w kaplicy Porcjum Kuli we wnętrzu Bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Następnie papież spotkał się z młodzieżą, ze wspólnotą franciszkanów i przewodniczył mszy świętej.
0: Podczas spotkania z młodzieżą Leon XIV odpowiedział na pytania młodych ludzi. Mówił m.in. o zaufaniu Bogu w podejmowaniu życiowych decyzji. Papież podzielił się tu osobistym doświadczeniem.
5: Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że Pan nigdy nie pozostawił mnie samego. Zawsze mi towarzyszył, dając mi również ludzi, z którymi mogłem iść. Tak więc w powołaniu do kapłaństwa, do życia we wspólnocie augustiańskiej i jako misjonarz, odnalazłem jakby światło, które prowadziło mnie aż do dziś, aż do chwili, gdy musiałem również powiedzieć tak powołaniu całkiem szczególnemu, powołaniu do bycia papieżem.
0: Po spotkaniu z młodymi papież wrócił do Rzymu. Przez Polskę przetacza się kolejna fala upałów. O tym, jak je przetrwać, zapytaliśmy harcerzy.
6: Grzeje czy nie grzeje?
7: Grzeje bardzo. Od góry.
6: Co tu robicie, gdy przychodzi taki ekstremalny upał? Jak się zabezpieczacie?
8: Przede wszystkim zajęcia przenosimy nad jezioro, gdzie zazwyczaj wieje zimny wiatr, albo do jeziora, które nas ochładza. Pijemy bardzo dużo wody, elektrolitów, zawsze mamy czapki na głowach, związane włosy, żeby był przewiew na karku. No i przede wszystkim wszystkie zajęcia robimy spokojniejsze i w cieniu.
0: Zapewniali harcerze obozujący w pomorskiej Czernicy.
9: Już czas na prognozę pogody. Dziś sporo chmur na niebie, możliwe też burze i opady deszczu, a jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, a także i weekend, temperatury będą nam sprzyjały, 27, 26, a nawet i 30 stopni. Noce zrobią się coś nieco chłodniejsze, bo tak 12-16 stopni jest spodziewane, no i także pełnia słońca, czyli troszkę się nam ochłodzi, ale tak wielkiego upału też nie powinno być.
10: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres sprzedaży. spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
15: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
14: Nie mam prawka.
15: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
14: Brzmi super. Dzięki.
15: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka. Reklama.
16: Tu Radio Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj czwartkowa audycja, więc wracamy do spotkań i rozmów o zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwykle w czwartki z dość dużą intensywnością właśnie o tych tematach rozmawiamy. Dzisiaj gościnią obliczy Wrocławia telefonicznie jest Monika Jopek, kierownik działu wsparcia rodzin zastępczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dzień dobry, czy się słyszymy?
2: Słyszymy się. Dzień dobry, witam Państwa.
1: Dzisiaj bardzo ważny temat i choć chciałbym na przykład zapytać o wakacje, o to jak dzieci, które są w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka spędzają ten czas, czy jest to dla nich wyjątkowy czas, czy mają jakąś ofertę, to myślę, że o to na końcu zapytam, a chcielibyśmy dzisiaj zacząć audycję bardziej od apelu, że takie rodziny, o których teraz wspomniałem, są bardzo potrzebne i bardzo poszukiwane. Pani Moniko, nawet na konkretnym przykładzie dzisiaj chyba chcemy o tym porozmawiać, bo jest rodzeństwo, które szuka takiej rodziny.
2: Tak, właśnie dzisiaj chciałabym zacząć tą opowieść, tą historię o tym, że trojga rodzeństwa czeka na nową rodzinę zastępczą. Jest to rodzeństwo, dwie siostry i brat w wieku 10, 14 i 15 lat. I z uwagi na swoją trudną sytuację, czyli to, że babcia, która do tej pory pełniła funkcję rodziny zastępczej w pogromie, opiekowała się nimi, z uwagi na stan zdrowia nie może nadal tej funkcji pełnić, no to my jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukujemy rodziny zastępczej, która chciałaby się tymi dziećmi zająć, która chciałaby ich stworzyć dom, otoczyć ich troską, miłością, opieką i dać poczucie bezpieczeństwa.
1: Mm-hmm. To są bardzo ważne aspekty, o których pani teraz mówi. Jak to się może zadziać? Bo ja rozumiem, że może być wiele osób, wiele rodzin, które mają chęć pomocy. Chodzi o takie zaangażowanie pełne. Co jest potrzebne do tego? Formalnie, a może i też no tak, żeby to przemyśleć i może takie miękkie jeszcze kwestie, które są ważnymi aspektami.
2: No na pewno z tych miękkich kwestii, o których pan redaktor mówi, to jest to, żeby mieć w sobie taką wewnętrzną gotowość do tego, że ja chciałbym w taki sposób pomóc, ale ta pomoc to byłaby 24 godziny na dobę, tak? Czyli ja się decyduję na to, że chciałbym się tym dziećmi zaopiekować na dłuższy czas. To na pewno taka wewnętrzna potrzeba, czyli muszą być to osoby, które rozważały lub rozważają chęć zostania rodziną zastępczą. No i oczywiście, jeżeli ta wewnętrzna chęć jest, to wtedy zapraszamy do nas, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Wysokiej 6 we Wrocławiu. No i wtedy tutaj też rozmawiamy, tak, na temat formalności, na temat szkolenia, na temat ewentualnego wniosku do sądu. Więc tu już wchodzi ta procedura taka prawna, że większość rzeczy trzeba też sprawnie tutaj spełnić, żeby taką rodziną zostać ustanowioną przez sąd. Natomiast to jest krok po kroku. Na pewno na początku trzeba być zdecydowanym tak wewnętrznie, żeby się takimi dziećmi zaopiekować.
1: Muszę to pytanie zadać, bo jest to bardzo poważna deklaracja wziąć pod opiekę trójkę dzieci. Już w wieku takim młodzieżowym bym powiedział. Duże wyzwanie wychowawcze też. Jakie wsparcie otrzymuje rodzina czy osoby, które zdecydują się zaopiekować trójką dzieci?
2: Dokładnie. Myślę, że o tym, co pan redaktor wspomina, to jest bardzo ważne, bo trzeba pamiętać, że każda rodzina zastępcza i będąca pod jej opieką dzieci mają dostęp do bezpłatnego wsparcia, przede wszystkim specjalistycznego. Czyli na pewno taka rodzina będzie miała wsparcie pracownika MOPS, czyli koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Będzie miała wsparcie psychologiczne w sytuacjach interwencyjnych, kryzysowych, ale też czasami dnia codziennego wsparcie psychiatryczne, terapeutyczne, pedagogiczne. Mamy też dostęp do logopedy, do dietetyka, do osób, które prowadzą takie specjalistyczne terapie, jak terapia ręki, biofeedback. Mamy też dla opiekunów dużo takich możliwości. Mamy kursy kompetencji wychowawczych, grupy wsparcia dla opiekunów, szkolenia specjalistyczne. Więc ta gama wsparcia i pomocy jest bardzo duża i zarówno dzieci, jak i opiekunowie mogą liczyć na to wsparcie. I co ważne, to wsparcie jest bezpłatne i powiem szczerze, że w przypadku do dzisiejszych standardów dość szybko realizowane. Czyli czasami zdarzają nam się takie trudne sytuacje, kiedy interwencyjnie trzeba na przykład umówić wizytę u psychiatry i zadziewa się to w parę dni. Więc też tutaj się nie obawiać, że Państwo zostaniecie sami, tylko to wsparcie jest dla Państwa, my jesteśmy dla Państwa, no ale to wszystko po to, żeby właśnie dzieci, które z różnych powodów mają trudną sytuację, no mogły się wychowywać w rodzinie, a nie trafić do placówki opiekuńczo-wychowawczej, bo tego chcielibyśmy uniknąć. Z tego powodu nasz ten komunikat.

0: Pani Moniko, ja wierzę w to, że to się uda, to co pani mówi, żeby dzieci znajdowały te właściwe miejsca, gdzie mogą dorastać, wychowywać się. Muszę też trochę burzyć obawy pewne. Jak duże kompetencje trzeba mieć, żeby zostać rodziną, czy zawodową, czy zaopiekować się dziećmi w takiej formie właśnie rodziny zastępczej?
1: Formalności trzeba spełnić, natomiast naprawdę to nie są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie spełnić. Na pewno to są, muszą być osoby, które muszą być osobami zdrowymi. Natomiast żeby nie myśleć też, że na przykład jak ktoś choruje na nadciśnienie, to znaczy, że go dyskwalifikuje. To muszą być na przykład osoby, które na przykład mają jakieś choroby, ale są na przykład pod opieką lekarza. To jest bardziej

0: być osobami, które są w stanie zapewnić, że tak powiem, finansowanie swoje, czyli osobami aktywnymi zawodowo, czyli po prostu pracować, żeby mieć środki na swoje utrzymanie. Natomiast w przypadku na przykład rodzin zastępczych zawodowych, jeżeli pełnimy taką funkcję dla malutkich dzieci, no to tutaj już jakby to ten zawód jakby wykonujemy, mamy podpisaną umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i tu już nie musimy mieć tej pracy na przykład zawodowej, bo wykonujemy ją na rzecz dzieci, na rzecz MOPS-y. No, sytuacje są bardzo różne, możemy różne formy, możemy w różny sposób pomagać dzieciom. Możemy być rodzinami zastępczymi dla jednego dziecka, dla dwójki dzieci, dla trójki, a nawet i dla ósemki. Mamy takie rodzinne domy dziecka, gdzie są dla większej liczby dzieci, tak? I więc tutaj każdy odnajdzie się w tej roli, jeżeli tylko czuje taką potrzebę. Więc nie ma takiego przymusu, że trzeba być od razu dla czwórki, można być dla jednego dziecka, ale można być też dla większej liczby dzieci, tak jak w przypadku tego naszego komunikatu.
1: Pani Moniko, zaczęliśmy właśnie audycję dzisiaj od tego komunikatu, apelu, tak? Poszukujecie rodziny dla trójki dzieci. Chciałbym też na to spojrzeć z drugiej strony. Czy państwo rozmawiacie z tymi dziećmi? No, wiedzą chyba, co się dzieje, jaka jest sytuacja. Jaki tutaj głos mają te dzieci, tak? Jeżeli chodzi o pójście do innej rodziny zastępczej.
0: To są sytuacje bardzo trudne, no bo jakby nie patrząc, najlepszym środowiskiem dla dzieci to jest rodzina biologiczna, czyli rodzice. Jeżeli rodzice z różnych powodów nie dają rady, nie dają gwarancji opieki nad dziećmi, no to staramy się szukać w najbliższym otoczeniu, czyli dziadkowie, tak, siostra, brat, ciocia, wujek, kuzyn, krzesna. No ale czasami się też zdarzają takie sytuacje, że niestety nie ma osób z najbliższego otoczenia i muszą być to osoby obce. Więc na pewno jest to bardzo trudna sytuacja dla dzieci, no bo jakby się znalazła rodzina niespokrewniona, czyli nie mająca żadnych więzi z dziećmi, no to tą relację, tą więź trzeba budować na nowo. Natomiast ja myślę, że to jest zawsze lepsze rozwiązanie niż umieszczenie dziecka z dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Będzie to trudne zadanie i trzeba będzie się tutaj potem pochylić i na pewno kandydaci, którzy ewentualnie by się zgłosili, to tutaj będziemy z nimi też różne rozmowy prowadzić i trzeba będzie użyć wsparcia specjalistycznego, to też takie będzie. Natomiast no, to są bardzo trudne decyzje dla dorosłych osób, a tym bardziej dla dzieci, które muszą po prostu zmienić na przykład miejsce zamieszkania, bo sytuacja jest na tyle trudna, że nie mogą pozostać dalej w tej na przykład samej rodzinie zastępczej.

0: Jeszcze chciałbym zapytać, gdzie się zgłaszamy, jeżeli po dzisiejszej audycji poczuliśmy, że jesteśmy w stanie się zaangażować, jesteśmy w stanie coś zaproponować, może nawet nie tylko w tym konkretnym przypadku, o którym dzisiaj rozmawiamy.
1: Tak. Więc ja serdecznie zapraszam Państwa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Wysokiej 6, telefon 7178-22411 lub pod adresem mailowym jest taki znany rodzicielstwo.zastępcze@mobswroclaw.pl. Jak Państwo wejdą na stronę MOBS Wrocław, to też wszelkie informacje będą na stronie internetowej, więc w różny sposób możemy się kontaktować. Możemy telefonicznie, osobiście, mailowo z każdym z Państwa będziemy rozmawiać. To nie jest obowiązujące, że Państwo jak przyjdą, to już będziecie musieli zostać rodziną zastępczą, bo niektórzy kandydaci też tego obawiają, że chcą o coś zapytać albo rozwiać swoje wątpliwości. To my tutaj te wątpliwości będziemy się starali z Państwem wspólnie rozwiać, ale to nie będzie jakby podyktowane tym, że Państwo już musicie się deklarować. Na każdym etapie macie Państwo możliwość wyboru. My po to tu jesteśmy, żeby Państwu pomóc jak najlepiej i jak najbardziej świadomie podjąć decyzję. Na każdym etapie możecie się Państwo wycofać, bo życie pisze różne scenariusze i różnie to może być, my też jakby wiemy o tym. Więc bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Nawet jeżeli ktoś ma jakieś pytania czy wątpliwości, to chętnie je rozwijemy.
0: Dobra, to wszystko już mamy, więc jeszcze na koniec pytanie, które pojawiło się może na początku. Jak wyglądają wakacje w takich rodzinach zastępczych?
1: Wakacje są bardzo różne, jak w zwykłych rodzinach, czyli są rodziny, które pakują się i wyjeżdżają na wakacje wszyscy razem. Są rodziny, gdzie dzieci korzystają na przykład z pół kolonii lub z kolonii też. Mamy możliwość wysyłania dzieci na kolonie lub pół kolonie z rodzin zastępczych. Są też na przykład warsztaty spędzania wolnego czasu, gdzie całe rodziny uczestniczą. Więc tak naprawdę bardzo różnie dzieci spędzają wakacje. My dbamy o to, żeby ten czas wakacyjny był dla nich czasem odpoczynku, czasem relaksu, czasem też radości, szczęścia, żeby poznali jakieś nowe miejsca. Więc jeżeli tylko mamy taką możliwość, to staramy się organizować też różnego rodzaju wyjścia, czy do zoo, czy do aquaparku, żeby też dzieci miały możliwość korzystania z tych wakacji. Ale żeby też opiekunowie trochę też odpoczęli, trochę nabrali energii na przyszły rok.
0: Fantastyczna propozycja, wydaje mi się, to taka wspólnych spotkań rodzinnych, co pozwala też i właśnie trochę złapać oddechu, ale też i porozmawiać o problemach dnia codziennego i się podzielić się rozwiązaniami, które w każdej rodzinie ktoś proponuje. Pani Moniko, no dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Apel do Państwa płynie. Też myślę, że dużym wsparciem możecie być, jeżeli tę audycję przekażecie dalej. Ona za chwilę będzie dostępna na stronie radiorodzina.pl, oblicza Wrocław. Polecajcie, może nawet jedno wysłanie linku z tą audycją może zdziałać cuda. Proszę się angażować na każdy możliwy sposób. No i co, życząc wszystkim jeszcze udanych wakacji, pani Moniko, pani również i wszystkim rodzinom, które nas słuchały. Pozdrawiamy, a ja już teraz...
1: Zdarzają, bo pan redaktor tu mówił o cudach. Ja jestem pełna nadziei i wiem o tym, bo doświadczyłam już tego, że cuda się zdarzają. Więc myślę, że w tym przypadku też się cud zdarzy i też życzę Państwu oczywiście udanych wakacji. Bezpiecznych przede wszystkim.
0: Tak jest. Monika Jopek, kierownik działu wsparcia rodzin zastępczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, była gościnią obliczy Wrocławia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: Senat nie zgodził się, by dr Mateusz Szpytma został szefem IPN-u. Rok temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta. Fala upałów, uwaga na burzę. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Senat nie wyraził zgody na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej jego kandydatura na to stanowisko była poparta przez Sejm. Posłowie PSL-u i część posłów Polski 2050 zagłosowali razem z opozycją i poparli doktora Szpytmę. Teraz zagłosowało 38 senatorów, jednak przeciw opowiedziało się 50 senatorów. Jedna osoba się wstrzymała. Tym samym procedura wyboru nowego szefa IPN-u rozpocznie się od nowa. Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Z tej okazji przemówienie wygłosił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
1: Był to dzień zwycięski, ale dzień, który z jednej strony uniemożliwił zamknięcie tego systemu i to już było zwycięstwo samo przez się, pamiętajcie Państwo o tym, no ale żeby to zwycięstwo było pełne, to są potrzebne także jeszcze inne momenty naszych triumfów, naszych czy jakiejś szerszej formacji patriotycznej, ale w każdym razie jest to z całą pewnością potrzebne.
0: W czasie minionego roku prezydent złożył 22 inicjatywy ustawodawcze, 41 ustaw zawetował i 255 podpisał. Fala upałów odbija się na najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm w salach bez klimatyzacji. Temperatura staje się nie do zniesienia. Marcin Starzec.
2: Od kilku palnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznie nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
3: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
2: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
4: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie zna to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
2: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie.
0: Dziś niemal cała Polska pozostaje pod wpływem fali upałów, ale synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. O właściwym zachowaniu w takiej sytuacji przypomina Aneta Gołębiowska, rzecznik Śląskiej Straży Pożarnej.
5: Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą nas podczas podróży samochodem, najlepiej nie kontynuujmy jazdy, zatrzymajmy się, poszukajmy bezpiecznego schronienia. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Pamiętajmy, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne.
0: Alert przed upałem na dziś i jutro obejmuje 14 województw, m.in. śląskie, podkarpackie, lubelskie, dolnośląskie, świętokrzyskie, małopolskie, mazowieckie oraz łódzkie.
6: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. No i powiem Wam szczerze, że ten sierpień, a właściwie i całe lato, to tak można by podsumować jednym przysłowiem. W marcu jak w garncu, tylko że my marca nie mamy, a mamy lipiec, a teraz już właściwie i sierpień. No i ta pogoda taka przeplatana jest. Dziś możliwe burze, deszcze, również najbliższej nocy, ale jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, czy sobotę, czy niedzielę, no to już będzie słonecznie, 27-30 stopni, takie temperatury.
7: Radio Rodzina.

0: Tak się składa, że niedawno, 1 sierpnia, obchodziliśmy 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. O tym, dlaczego Powstanie Warszawskie jest wpisane we Wrocław, a także jak w najbliższym czasie zostanie uczczona pamięć o tym zrywie, porozmawiamy już teraz z naszym gościem, którym jest Agnieszka Przepiórska-Kotkowska z kampanii Bohateron. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Na początek, w jaki sposób, proszę nam wyjaśnić, Powstanie Warszawskie łączy się z Wrocławiem?
1: Powstanie Warszawskie łączy się, właśnie jest nie tylko warszawskie. My od ponad 10, a w zasadzie już 12 lat konsekwentnie, myślę, udowadniamy, że to jest działanie ogólnopolskie, tak? My się utożsamiamy, jesteśmy z Wrocławia, właśnie niektórzy są zdziwieni, że siedziba fundacji mieści się we Wrocławiu, ale to nam w niczym nie przeszkadza, żeby właśnie pamięć o Powstaniu Warszawskim czcić.
0: Jak to się stało właśnie, że też część powstańców po powstaniu przyjechała na Dolny Śląsk do Wrocławia?
1: No losy powojenne były przeróżne i tak naprawdę powstańcy warszawscy właśnie po obozach przejściowych trafili do różnych miast. Aktualnie, jak zaczynaliśmy kampanię ponad 10 lat temu, a w zasadzie 12, i zaczęliśmy akcję wysyłania kartek do powstańców, okazało się, że żyjących powstańców na całym świecie jest około 5 tysięcy. Dziś jest to niespełna 200 osób. Trafili oni w różne miejsca Polski, w różne miejsca świata, bo mamy również za granicą, ale jest ich również dużo we Wrocławiu. I właśnie jeszcze kilkanaście lat temu było tych osób znacznie więcej. Dziś to jest, niestety, na palcach jednej ręki możemy, czy niespełna dwóch, wymienić te osoby.
0: Powstańcy to już też wiekowe osoby.
1: Tak, najmłodsi powstańcy mają 93-94 lata, a najstarsza żyjąca powstańczyni warszawska 105.
0: To jeżeli chodzi o działania związane z kampanią Bohateron, one skupiają się, oczywiście kulminacja przypada w sierpniu, kiedy mamy właśnie rocznicę wybuchu powstania, ale one nie kończą się na sierpniu.
1: Nie, dla nas to nie jest tylko 1 sierpnia, to jest praca całoroczna. Cały rok pracujemy. Cały rok nasza praca opiera się od 12 lat na trzech filarach. Pamięć, pomoc, edukacja. I w tych obszarach właśnie jesteśmy obecni cały rok, nie tylko 1 sierpnia. 1 sierpnia to jest taka bardzo symboliczna data, kiedy faktycznie jest kulminacja różnych wydarzeń, ale tak naprawdę to są działania całoroczne.
0: Ja o tą pamięć chciałam właśnie teraz zapytać, no bo jakby widzimy co roku na przykład transmisję koncertu Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, tam przychodzi wiele osób z małymi dziećmi, wiele osób też przyjeżdża do Warszawy na ten dzień. Ta pamięć o powstaniu i o powstańcach jest bardzo żywa w naszym narodzie.
1: Tak, to prawda. To jest takie wydarzenie międzypokoleniowe. To jest coś, co łączy ludzi w różnym wieku. My też co roku uczestniczymy w tym koncercie w Warszawie i widzimy, że liczba ludzi uczestniczących nie maleje, wręcz przeciwnie, jest ich coraz więcej i to są właśnie od najmłodszych do najstarszych osób. Czyli, i nie tylko warszawiacy, przyjeżdżają ludzie z całej Polski.
0: Czyli ta pamięć jest przekazywana coraz to młodszym pokoleniom?
1: Tak, pamięć jest przekazywana. Widzimy to, jak właśnie takie wychowanie w duchu tego patriotyzmu jest. I też nam zależy, żeby to było takie wychowanie właśnie bez zbędnego patosu, ale takie prawdziwe, takie działanie, taki patriotyzm na co dzień. My też do tego zachęcamy, też poprzez nasze akcje edukacyjne, żeby właśnie ten patriotyzm w prosty, ale bardzo taki konkretny sposób wyrażać.
0: No i właśnie tutaj musimy przejść chyba do tego filaru edukacja. W jaki sposób edukujecie, bo działacie również w szkołach?
1: Tak, od 10 lat prowadzimy akcję Bohaterom w Twojej Szkole, która jest skierowana do szkół. W zasadzie od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych. Mamy co roku około 10 tysięcy szkół, które zgłaszają się do naszego projektu. Co roku przygotowujemy nowy materiał edukacyjny w różnych formach, bo zależy nam na tym, żeby pokazywać, że historia nie musi być nudna, że nie jest nudna, że może być angażująca i można to robić w ciekawy sposób.
0: Udaje się to?
1: Udaje się, o tym świadczy właśnie coraz większa liczba zgłaszających się do projektu. Są to osoby, które od lat już uczestniczą, no ale też co roku nowa młodzież, nowe dzieci i co roku dołączają nowe szkoły z całej Polski.
0: Czyli w tym roku również można dołączyć do projektu.
1: Oczywiście.
0: Jak to zrobić?
1: 1 września ogłosimy szczegóły. Właśnie zawsze ta akcja Bohaterom w Twojej Szkole rusza 1 września i trwa przez kilka miesięcy i każda szkoła może się zgłosić.
0: Co się dzieje w ramach tej akcji w szkołach?
1: Najczęściej właśnie przygotowujemy różne formy angażujące, takie pomoce też dla nauczycieli, tak? Nauczyciele, wystarczy się zgłosić, będzie to wszystko właśnie na stronie internetowej bohateron.pl albo bohateronwtwojejszkole.pl opublikowane. Będzie formularz zgłoszeniowy i w zasadzie jest to projekt bezpłatny. Każda szkoła może się zgłosić i pobrać nasze materiały edukacyjne. W tamtym roku były to formy wideo, są formy audiobooków, słuchowisk. Zachęcamy do różnych konkursów plastycznych. Jest to duża taka sugestia z naszej strony. Jesteśmy też otwarci na inicjatywy i pomysły szkół.
0: Jeżeli chodzi o ten filar edukacji, ale też i pamięci, przed nami takie wydarzenie, które myślę spaja w sobie te dwa filary. Jest to koncert, na który zapraszacie już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia.
1: Tak, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich i mieszkańców Wrocławia, ale również turystów, gości, całe rodziny, wszystkich na koncert Ferajny Schuwera Wrocław śpiewa z Warszawą. To już jest po raz trzeci organizowana inicjatywa pod muralem na podwórku kamienicy przy ulicy Komuny Paryskiej 3 o godzinie 12. Zaczynamy właśnie koncert. Przygotowaliśmy dla uczestników śpiewniki z tekstami utworów, tak żeby każdy mógł się włączyć we wspólne świętowanie i przenieść się w takie no, czasy okupowanej Warszawy, czasów powstania i...
0: I ja tylko dodam, że warto być troszkę wcześniej niż o godzinie 12, bo w zeszłym roku sama byłam na tym koncercie i frekwencja była ogromna.
1: Tak, to prawda, podwórko zapełniło się po brzegi. Warto być trochę wcześniej, żeby znaleźć miejsce dla siebie. Będą też z nami obecni powstańcy warszawscy, których co roku i ich rodziny zapraszamy.
0: Wiemy już, kto potwierdził obecność?
1: Tak, w tym roku właśnie będzie z nami pan Włodek Ruśkiewicz, pseudonim Ryś, który od wielu lat mieszka we Wrocławiu. Bardzo skromny, ale fantastyczny człowiek. Nie będzie pana Stanisława Wołczaskiego, ale tylko dlatego, że jest w Białymstoku, ale zawsze co roku był i zawsze się z nami łączy. Ale w tym roku również będzie z nami pani Helena Kamerska, pseudonim Halas. To jednoletnia sanitariuszka Powstania Warszawskiego. To co prawda nie jest mieszkanka Wrocławia, ale Opola, więc też niedaleko.
0: Czyli jeżeli chcielibyście zobaczyć, nawet porozmawiać być może z powstańcami, to oczywiście zapraszamy na koncert, który już 9 sierpnia o godzinie 12. Ale ja mam jeszcze takie pytanie. Dlaczego tak w dalszym ciągu jest ważne to, by kultywować i mówić, czy to najmłodszym, czy to po prostu mówić o Powstaniu Warszawskim i o takich wydarzeniach?
1: My nie skupiamy się na samym powstaniu, tylko głównie na powstańcach. To jest ta właśnie różnica, stąd ta nazwa Dumni z Powstańców, a nie Dumni z Powstania. Nie wchodzimy tutaj w kwestię czy zasadności, czy Powstanie Warszawskie było słuszne, czy nie z historycznego punktu i politycznego widzenia. Natomiast skupiamy się na powstańcach, czyli ludziach, którzy są dla nas autentycznymi autorytetami. Oni są wśród nas. Tak jak mówiłam, już jest ich niewielu, są coraz starsi, ale dopóki mogą, dzielą się swoją historią i myślę, że posłuchanie świadków historii to jest coś najcenniejszego, co jeszcze mamy i chcemy to zachować jak najdłużej, żeby ta pamięć przetrwała.
0: To prawda, myślę, że to jest właśnie taka najcenniejsza i taka najbardziej wpływająca, zapamiętywana lekcja historii. Ale jeszcze takie pytanie, no właśnie, jeżeli chodzi o koncert, czy właściwie o same te działania. Powiedziała pani, zanim weszłyśmy na antenę, że powstańcy dziś nie widzą się często jako bohaterowie, tak jak my ich postrzegamy.
1: Tak, to prawda. Oni są często wręcz zakłopotani i

0: Mural warszawiacy, powstańcy wrocławianie, powstał właśnie z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego, czyli już ponad 2 lata. Rok temu odsłoniliśmy Krasnala Powstańca. To też jest taka nasza forma włączenia się, tak, że jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj krasnoludki wiemy, jakie mają znaczenie, a jednak jest to Krasnal Powstaniec. Pan Włodek właśnie mówi, że on się utożsamia z tym Krasnalem, bo ma taką samą torbę jak on. On był właśnie w harcerskiej poczcie polowej działał, roznosił listy i właśnie ten Krasnal Powstaniec to jest taki symbol tego.
1: Także zapraszamy, by zobaczyć ten mural, zobaczyć Krasnala, a także przyjść na koncert w Reines Hoovera, który już 9 sierpnia o godzinie 12. Przypomnijmy, gdzie?
0: Ulica Komuny Paryskiej 3, wejście od ulicy Hercena, podwórko kamienicy, pod muralem. Wstęp oczywiście wolny, zapraszamy wszystkich.
1: A na ten koncert, a także i o samym, o kultywowaniu tej pamięci opowiadała nam Agnieszka Przepiórska-Kotkowska z kampanii Bohateron. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my już teraz posłuchamy jednego z utworów Reines Hoovera, tak żeby zachęcić was do tego, by przyjść na niedzielny koncert.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Paliwa mogą potanieć. Papież na spotkaniu z młodymi w Asyżu. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Wniosek o referendum Karol Nawrocki przekazał do Senatu 23 lipca. Chciał on zadać obywatelom pytanie, czy jest pani, pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To drugi odrzucony przez Senat wniosek głowy państwa o referendum w tej sprawie. 7 zł 51 groszy. Tyle płacimy w tym tygodniu średnio za litr benzyny. Litr oleju napędowego to teraz średnio wydatek 8 zł i 16 groszy. Kilkanaście groszy więcej niż w zeszłym tygodniu. Co jednak ważne, na horyzoncie widać szansę na obniżki cen.
2: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
1: Jak dodaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak, ceny oleju napędowego powinny w przyszłym tygodniu spaść w okolice 8 zł. Za litr.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Papież Leon XIV przyjechał do Asyżu na franciszkańskie spotkanie młodych. W homilii wygłoszonej w święto przemienienia pańskiego Ojciec Święty przypomniał, że Asyż od wieków jest miejscem, w którym życie może zostać przemienione. To tutaj, mówił, rozpoczęła się duchowa droga świętego Franciszka, świętej Klary i tysięcy innych młodych, którzy przyjęli Ewangelię bez taryfy ulgowej. Obejmijcie siostrę ubóstwo, apelował do młodych Leon XIV.
4: Drodzy młodzi, dziś Europa i cały świat poszukują wśród was nowych świętych. Miejcie odwagę uwierzyć słowu Ewangelii, stawajcie się w pełni ludźmi dzięki wolności Jezusa Chrystusa. Tytuł waszego spotkania, Go, jest misją, posłaniem na drogi, których map jeszcze nie posiadamy, ponieważ otwierają się one wtedy, gdy słuchamy serca, jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu i idziemy za zmartwychwstałym tam, dokąd zechciał pójść przed nami. Go, idźcie, albo jeszcze lepiej, idźmy, let's go, idźmy na peryferię, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu.
1: Dodajmy, że mszę świętą papież odprawił w Bazylice Matki Bożej Anielskiej.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: Iga Świątek gra dziś o awans do czwartej rundy turnieju w Toronto i jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. Dziś także emocje piłkarskie. Polskie kluby grają w eliminacjach Ligi Europy. Jagiellonia Białystok walczy z Rangersami. Lech Poznań podejmie mistrza Wysp Owczych Klaswik. Raków Częstochowa zagrał siebie ze szwedzkim Hammarby. O 20 na Węgrzech z Hapoelem Tel Awiw zmierzy się GKS Katowice.
5: Już czas na prognozę pogody. Dziś sporo chmur na niebie, możliwe też burze i opady deszczu, a jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, a także i weekend, temperatury będą nam sprzyjały, 27, 26, a nawet i 30 stopni. Noce zrobią się coś nieco chłodniejsze, bo tak 12-16 stopni jest spodziewane. No i także pełnia słońca, czyli troszkę się nam ochłodzi, ale tak wielkiego upału też nie powinno być.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Nowy wynalazek. Carlo Acutis pomaga w mądrym korzystaniu z internetu. To książka, której autorką jest Magdalena Kędzierska-Zaporowska. Ta ciepła, przystępna propozycja dla dzieci i dorosłych w 7 opowiadaniach pokazuje, jak mądrze korzystać ze smartfona i internetu. Pomaga ona rozmawiać o mediach społecznościowych, zakupach online, ochronie danych, dezinformacji, uzależnieniu od telefonu i przemocy w sieci. Święty Carlo Acutis jest tu pokazany jako wzór młodego człowieka, który znał świat nowych technologii, ale patrzył na nie przez pryzmat dobra, a nie samej wygody. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
3: Reklama. Tu Radio Rodzina.

0: Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Paliwa mogą potanieć. Papież na spotkaniu z młodymi w Asyżu. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Wniosek o referendum Karol Nawrocki przekazał do Senatu 23 lipca. Chciał on zadać obywatelom pytanie, czy jest pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To drugi odrzucony przez Senat wniosek głowy państwa o referendum w tej sprawie. 7 zł 51 groszy. Tyle płacimy w tym tygodniu średnio za litr benzyny. Litr oleju napędowego to teraz średnio wydatek 8 zł i 16 groszy. Kilkanaście groszy więcej niż w zeszłym tygodniu. Co jednak ważne, na horyzoncie widać szansę na obniżki cen.
1: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
0: Jak dodaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak, ceny oleju napędowego powinny w przyszłym tygodniu spaść w okolice 8 zł. Za litr.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież Leon XIV przyjechał do Asyżu na franciszkańskie spotkanie młodych. W homilii wygłoszonej w święto przemienienia pańskiego Ojciec Święty przypomniał, że Asyż od wieków jest miejscem, w którym życie może zostać przemienione. To tutaj, mówił, rozpoczęła się duchowa droga świętego Franciszka, świętej Klary i tysięcy innych młodych, którzy przyjęli Ewangelię bez taryfy ulgowej. Obejmijcie siostrę ubóstwo, apelował do młodych Leon XIV.
3: Drodzy młodzi, dziś Europa i cały świat poszukują wśród was nowych świętych. Miejcie odwagę uwierzyć w słowo Ewangelii, stawajcie się w pełni ludźmi dzięki wolności Jezusa Chrystusa. Tytuł waszego spotkania, Go, jest misją, posłaniem na drogi, których map jeszcze nie posiadamy, ponieważ otwierają się one wtedy, gdy słuchamy serca, jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu i idziemy za zmartwychwstałym tam, dokąd zechciał pójść przed nami. Go, idźcie. Albo jeszcze lepiej, idźmy, let's go. Idźmy na peryferię, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu.
0: Dodajmy, że mszę świętą papież odprawił w Bazylice Matki Bożej Anielskiej.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek gra dziś o awans do czwartej rundy turnieju w Toronto i jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. Dziś także emocje piłkarskie. Polskie kluby grają w eliminacjach Ligi Europy. Jagiellonia Białystok walczy z Rangersami. Lech Poznań podejmie mistrza Wysp Owczych Klasvik. Raków Częstochowa zagrał siebie ze szwedzkim Hammarby. O 20 na Węgrzech z Hapoelem Tel Awiw zmierzy się GKS Katowice.
4: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. No i powiem wam szczerze, że ten sierpień, a właściwie i całe lato, to tak można by podsumować jednym przysłowiem: w marcu jak w garncu, tylko że my marca nie mamy, a mamy lipiec, a teraz już właściwie i sierpień. No i ta pogoda taka przeplatana jest. Dziś możliwe burze, deszcze, również najbliższej nocy, ale jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, czy sobotę, czy niedzielę, no to już będzie słonecznie, 27-30 stopni, takie temperatury.
5: Reklama.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
10: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych.
9: Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
11: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
12: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
13: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
12: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
13: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
12: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
13: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
12: Więcej informacji na simwrocław.pl.
5: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Wiktoria.
1: Tomek.
2: Letycja.
0: Dlaczego pielgrzymujecie? Dlaczego idziecie w tym roku na pielgrzymkę i który to już jest wasz raz?
3: Mój to jest drugi raz i idę, wiadomo, dla atmosfery, ale także dla mojej kochanej mamy w niebie, dla Maryi, żeby zanieść moje sprawy do Pana Boga.
1: To był mój pierwszy raz. Idę dla intencji babci, żeby była zdrowa ciągle i żeby przeżyła wiecznie. I też tak ogólnie, żeby się nawrócić trochę. No i tyle.
2: To ja idę drugi raz. No i idę, niosę swoje intencje Maryi, ale też bardzo lubię atmosferę salezjańskiej dziewiątki, dlatego w niej idę.
4: Kasia, idę pierwszy raz. Też dlatego, że mnie namówili w oratorium.
5: Nie wiem, 27, 8. Zaczęłam od tego, że ksiądz, który mnie uczył katechezy, był przewodnikiem grupy. I tak nas zachęcił i tak rodzinnie chodzimy już od wielu lat. No zawsze jest to modlitwa za moją rodzinę, przede wszystkim chyba dziękczynna teraz już, bo kiedyś była bardziej taka proszenie, teraz dziękczynna za rodzinę, za no, wszelkie łaski, które otrzymujemy nieustannie.
6: Pierwszy Adam.
0: Niesiesz wizerunek orzecha, jesteś z Wawrzynów?
6: Nie, ale dużo słyszałem i teraz praktycznie chyba od kilku miesięcy właśnie wsłuchiwałem się w kazania księdza Orzecha, także chyba był powód dla którego jestem z tą grupą teraz. Mam wiele intencji, jedna jest w intencji, że tak powiem, swojej, uleczenie, mam parę swoich problemów, ale też ze swoją rodzinę, za znajomych i mi się wydaje to, że pewnie coś jakby pokutnie, także chyba takie najważniejsze intencje są te właśnie.
7: Patryk, drugi. Powiem tak, dziękuję, proszę, przepraszam. Mam swoje intencje i przede wszystkim też jestem w grupie Wawrzynowej, bo jestem związany z tym duszpasterstwem. Jak przyjechałem na studia do Wrocławia, to można powiedzieć, że Wawrzyny zostały mi polecone i miałem ogromną przyjemność słuchać kazań księdza Orzecha, które wpłynęły na moje życie, na to, jakim jestem dzisiaj człowiekiem, to jakie miał kazania takie, że tak powiem, autentyczne. Nie jako proste, ale konkretne. To mnie ujęło.
8: Na powitanie Pana Jezusa, kiedy przyjdzie w Paruzji, powinny się przygotować porządnie wszystkie chóry kościelne, żeby przywitać Pana Jezusa pięknym śpiewem. Z jednej strony Pan Jezus przyjdzie z aniołami i połączonymi chórami aniołów i tych chórów kościelnych na ziemi, wiecie, kto będzie dyrygował? Jan Sebastian Bach. Ja też tak myślę.
9: Absolutnie nic nie udał, zawsze nam bez miłości. Absolutnie nic.
10: Studio Pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
11: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.

0: będziemy się też za was modlić, ale pamiętajcie o nas i chcę wam powiedzieć, że jesteście dla nas kimś bardzo ważnym i bez waszej obecności połowę by się trudniej nam szło. Tak, wspieramy was, a wy pamiętajcie o nas.
1: A z jaką myślą, przesłaniem byś zostawił pielgrzymów duchowych?
2: Dziękujemy za wsparcie, za modlitwę. Mam nadzieję, że za rok czy za dwa pójdą z nami.
3: Żeby się udało za rok pójść.
4: Żeby się za nami modlili i żeby im się udało pójść.
5: Z takim przesłaniem, że my się modlimy za nich, o nich i po prostu wszystkie intencje, które my mamy, jesteśmy jednością po prostu. I tutaj każdy się modli za wszystkich i o wszystkich.
6: No. Wspierać modlitwą, piosenką
7: przede wszystkim
8: i dobrym nastawieniem i humorem.
9: Pielgrzymka jest obrazem i doświadczeniem życia naszego codziennego, wspólnotą i dziękujemy, że jesteście wspólnotą z nami, że niesiemy siebie nawzajem. Ja jestem akurat z jedynki, która niesie znak szesnastki, czyli to są pielgrzymi duchowego uczestnictwa i ta wspólnota tym, którzy słabną, pomaga iść dalej, bo niosą ich ci, którzy są silniejsi, a jutro może być na odwrót.
10: Przede wszystkim dziękuję, że są duchowymi pielgrzymami, bo to jest zawsze jakieś wsparcie. Ale także zachęcam do tego, żeby kiedyś chociaż spróbowali, jeżeli oczywiście mogą uczestniczyć w pielgrzymce.
11: Aby się za nas modlili.
12: Dziękujemy przede wszystkim za modlitwę. Cieszymy się, że razem z nami się łączycie. I też mam jakieś takie przekonanie, że no, udział tych pielgrzymów jest rzeczywiście taką wielką łaską, że Pan Bóg też na to bardzo pięknie patrzy. No i dziękujemy Wam za każdy miły gest, każdą modlitwę, za wszelkie dobro, jakie robicie dla pielgrzymki.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Czwarty dzień pielgrzymki rozpoczął się około godziny 6 rano. Dziś pielgrzymi wyruszyli z Namysłowa i zmierzają do Wierzbicy Górnej. Już teraz w Radiu Rodzina rozpoczynamy studio pielgrzymkowe i sprawdzamy, co dzieje się na trasie. Na łączach telefonicznych są dziś

0: się.
1: Trudno powiedzieć, bo nie patrzymy zegarki, ale jest bardzo sympatycznie, bardzo przyjemnie. Troszkę nas dzisiaj od rana troszkę popadało, ale to bardzo sympatycznie. Tutaj Wiktoria pokazuje 29 stopni, ale jest o wiele sympatyczniej niż wczoraj na pewno, bo jest też trasa jest lepsza, bo jest dużo więcej cienia, lasów, także... Także idziemy.
0: No to powiedzmy coś o przebiegu dzisiejszego dnia. Za wami już msza święta. A co dalej w planie na dzisiejszy dzień?
1: W planie mamy dojść zasadniczo do celu, czyli do Wierzbicy Górnej. Czyli dzisiaj będziemy mieli apele w grupach, także tam spotkamy się, będzie chwila integracji, pewnie tak jak każdego dnia staramy się zrobić w naszej grupie. I no idziemy spać, choć jutro szczęśliwie będziemy mieli trochę dłuższy sen, więc jest nadzieja na wypoczynek.
0: Wspomniał ksiądz o chwili integracji i że staracie się robić takie momenty. Czy udało już się zintegrować grupę?
1: Myślę, że tak. Znaczy, w ogóle nasza grupa to są w dużej mierze takie 3-4 wspólnoty, które już jakoś się nawet znają, więc to zawsze trochę łatwiej. No ale wiadomo, że to zawsze cała droga też jest takim momentem, kiedy staramy się porozmawiać, jakoś poznać i te relacje jakoś powymieniać ze sobą. Także myślę, że tak, odpowiadając na to pytanie.
0: To powiedzmy troszeczkę o charakterze grupy dziewiątej. Jaka ona jest?
1: No, salezjańska, a więc radosna, żywa. No, w naszej grupie jest sporo i młodzieży, ale też i dzieci, i ludzi starszych. Także dzieci biegają dookoła, co daje dużo radości. Młodzież czasem troszkę narzeka, jak to z nimi, ale też dzielnie znoszą wszystko, ale przede wszystkim właśnie też i dużo śpiewu, takiej radości. Także chyba tak by można było określić tę grupę. No oczywiście Księdzem Bosko, bo jakże inaczej.
0: Każdego dnia na pielgrzymce macie konferencję. No i chciałam zapytać, nad czym dziś szczególnie się pochylacie? Nad jakim tematem?
1: Dzisiaj, tak jak cała pielgrzymka, rozmawiamy o Eucharystii, ale tak naprawdę jesteśmy jeszcze przed, za chwilę dopiero będziemy słyszeli siostrę Natalię, dlatego że dzisiaj Eucharystię my przygotowaliśmy muzycznie, więc te wcześniejsze etapy mieliśmy przygotowania. Także za chwilę właśnie będziemy też wsłuchiwali się i rozważali te tematy.
0: Na pielgrzymce, to już pytanie do wszystkich, do całej trójki, dzieje się wiele pięknych, spontanicznych sytuacji, jest wiele takich chwil, które myślę, że mogą pozostać na dłużej. Czy wydarzyło się już coś na tegorocznej pielgrzymce, co zapadnie wam szczególnie w pamięć?
2: No szczególnie myślę, że mogę pięknie wspominać to, jak pewna pani przyjęła w Trzebnicy, pozwoliła się nam umyć w jednej części naszej grupy. Przyjęła nas, zrobiła nam piękny poczęstunek, rozmawiała z nami po 2 godziny, no, otworzyła serce na nas. No i my intencje jej rodziny potem na różaniec.
3: To mi najbardziej w pamięć oczywiście zapadli nasi dobrodzieje, którzy nas przyjmują do swoich domów. Wspaniali ludzie naprawdę, czasami spontanicznie do nich przychodzimy, czasami mamy zaplanowane z nimi już gościnę, że tak powiem. Ale wiadomo też te nasze postoje, to jak my z młodzieżą się bawimy, czy obrywamy się wodą, bo jest tak gorąco. Myślę, że to jest takie najbardziej zapadające w pamięć, bo jednak jest to miłe wspomnienie w taki upał.
1: Na razie chyba, chociaż nie, znaczy to myślę, że dzisiejsza msza święta, kiedy nasza schola też śpiewała, to jest taki fajny moment, który już od kilku lat robimy, że faktycznie w drodze się uczymy tych pieśni razem całą grupą i ćwiczymy wielogłosowo, więc jest taki trochę inny etap niż każdy inny każdego dnia. No i dzisiaj bardzo pięknie się zaprezentowali i zaśpiewali, także myślę, że to jest na pewno jedna z rzeczy, która tak na teraz na szybko mi przychodzi do głowy, którą mogę wspominać. No już nie mówiąc oczywiście o rozmowach, o spędzeniu, o wędrowaniu razem. Dla mnie to jest też taka ważna ta pielgrzymka, bo idzie nas bardzo dużo z pobraci i sióstr. W sensie bardzo dużo mam na myśli z 6 poza mną, więc to jest też i trzy siostry. Więc to jest też takie bardzo dla nas zachodne, fajne wydarzenie, że idziemy razem.
0: No. W Radiu Rodzina w ostatnim czasie żyjemy mocno pielgrzymką, codziennie łączymy się z wami na trasie, ale myślę, że nie każdy z nas był na takich rekolekcjach w drodze, więc chciałabym, żebyście opowiedzieli nam, jak wygląda taki pielgrzymkowy dzień.
3: No to wiadomo, wstajemy z rana, pobudka jest zazwyczaj przez osoby obok w namiotach, pakujemy się, sprzątamy

0: po sobie, no i ruszamy w trasę. Mamy czasami dłuższe etapy, czasami krótsze. Wiadomo, te krótsze są o wiele fajniejsze, przyjemniejsze. Ale na te dłuższe też nie narzekam, bo wtedy to się najwięcej dzieje. Wiadomo, mamy postoje, na których dzieciaki biegają, na których możemy kosztować pyszności, najczęściej przygotowanych przez parafię, albo ludzi, którzy nas przyjmują na przykład na swoich posiedzeniach, to jest też niesamowite. No i wiadomo, już na sam koniec, po tym jak odmówimy godzinki, jak odmówimy różaniec i wszystko pójdzie jak po maśle, dochodzimy do naszej ostatniej, naszego przystanku ostatniego, do naszego noclegu, gdzie oczywiście rozpakowujemy i następują poszukiwania miejsca do wykąpania się. Czasami idzie łatwo, są takie miejscowości, gdzie no niezachętnie przyjmują, ale znajdujemy rozwiązania, więc wiadomo, jest przeszkód trochę na drodze, ale jest też bardzo dużo przyjemności.
1: Który raz pielgrzymujecie na Jasną Górę?
0: Ja idę już drugi raz. Pierwszy raz zostałam zachęcona w sumie przez moją babcię i jak zobaczyłam w moim oratorium, że jest taka możliwość, no to od razu się zapisałam i już tak chyba tu zostanę.
2: Ja idę pierwszy raz.
1: A ksiądz?
2: Mi trudno to policzyć już, bo byłem i z Legnicką też kilka razy i z Salezjańską Pielgrzymką Ewangelizacyjną, więc myślę, że tak już pod 10 będzie, ale w sumie nie liczyłem.
1: A z jakimi intencjami pielgrzymujecie w tym roku?
0: Ja idę z intencją o zdrowie dla osób moich bliskich. No i oczywiście zapewnimy intencje też naszych dobrodziei.
3: Ja zanoszę wspólnie intencje, dobre rozeznanie przyszłości, zawodowej, mojej edukacji, relacji, no i całej mojej rodziny.
2: Tak, ja między innymi, bo oczywiście tych intencji jest sporo, ale między innymi też niosę sprawy ważne dla naszego zgromadzenia Salezjańskiego, naszej inspektorii, moich współbraci, no i przyjaciół, tych, którzy mi jakoś w życiu towarzyszą, te wszystkie ich sprawy zanoszę Marę i...
1: Wspomniał ksiądz, że nie jest to księdza pierwsza pielgrzymka, ale jest to księdza debiut w roli przewodnika. Jak odnajduje się ksiądz w tej roli?
2: Mam nadzieję, że dobrze. Robię, co mogę. No jest na pewno sporo odpowiedzialności za całość i tego towarzyszenia i jakiejś prośby. Więc jest to inna forma wędrowania, pielgrzymowania niż zazwyczaj. No ale jakoś... Jak wspomniałem, jest nas też wielu i współbraci, i też wiele osób zaangażowanych, także poniekąd jest to nawet i forma przyjemności, bo wystarczy, że kogoś poproszę, czy jakoś tam wydeleguję i się wszystko dzieje samo, więc żeś nie umierę.
1: Z czym możemy pozostawić, z jakim przesłaniem albo z jaką myślą z dzisiejszego dnia naszych słuchaczy Radia Rodzina?
0: No to myślę, że taka najważniejsza myśl z tej pielgrzymki, którą powtarzam tutaj moim rówieśnikom, żeby się nie poddawać, bo dużo już z nas chciało zrezygnować, ale idziemy do naszej mamy, więc warto jednak ten trud przeżyć.
3: Za wielki trud, który ponosimy wszyscy, otrzymujemy wielkie błogosławieństwa i to jest dla mnie tajemnica każdego dnia. Każdego dnia chodzi mi jakieś zwątpienie, a później się okazuje, że te wszystkie moje myśli były na nic, jakby błogosławieństwo jest o wiele większe.
2: Tak, a ja ostatnio odkrywam małe rzeczy, które są i cieszenie się tym, co każdy dzień przynosi. A pielgrzymka też jest pięknym do tego momentu, tak jak Wiktoria mówiła, takim momentem, kiedy możemy doświadczyć tej dobroci i nią się zachwycać, ale też i pogodą, i przyrodą, i tak dalej, i uwielbiać Pana Boga za to wszystko.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za tę relację z trasy. Ja przypomnę, że na naszych łączach byli dziś ksiądz Mikołaj Wyczałek, przewodnik grupy 9, Wiktoria z Oratorium Lubin Centrum, a także Marek z Salezjańskiego Duszpasterstwa Most. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i oczywiście pamiętamy o Was w naszej modlitwie.
2: Dziękujemy, my dziękujemy. Też będziemy zaprosić Wasze sprawy Maryi. Bogiem.
0: Bogiem.
3: Bogiem.
4: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Konferencje dla duchowych uczestników pieszej pielgrzymki wrocławskiej Uczeń-misjonarz. Dzień czwarty, 6 sierpnia. Namysłów do Wierzbicy Górnej. Eucharystia, źródło i pokarm na drogę misji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po trzech dniach rozważań o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego docieramy dziś do zwieńczenia i zarazem do serca całego życia chrześcijańskiego, do Eucharystii. Eucharystia jest koniecznym elementem uczniowskiej formacji, a zarazem tym sakramentem, który podtrzymuje nas w misji. Warto już na wstępie zauważyć coraz większą pobożność eucharystyczną, jaką obserwujemy dziś w wielu środowiskach. To dowód, że dla coraz większej liczby wiernych Eucharystia staje się rzeczywistym centrum życia. Niech to będzie dla nas zachętą. Słowo Boże. Fragment dnia z Dziejów Apostolskich. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Ten fragment opisujący życie wspólnoty pierwotnego Kościoła pokazuje, że od samego początku Eucharystia stanowiła trzon życia chrześcijańskiego i była czymś, co określało tożsamość wspólnoty. W jednym rzędzie z łamaniem chleba wymienione jest ogólne życie modlitwą i braterstwo. Dziś na nowo trzeba to uwypuklać w kontekście communio, czyli wspólnoty budowanej wokół Eucharystii. Wspólnota dóbr, choć trudno znaleźć jej dokładne odzwierciedlenie w naszym dzisiejszym stylu życia, pokazuje potrzebę wrażliwości i pewnej równości między wierzącymi. Warto tu nadmienić coś bardzo osobistego. Pielgrzym, idący już kilka dni, jest w pewnym sensie ogołocony z komfortu. Śpi w namiocie lub na sali gimnastycznej, je proste posiłki, dzieli plecak z innymi, może przez to fizycznie poczuć tę radość i prostotę, o której mówią Dzieje Apostolskie. Teksty paralelne. Podstawowym odniesieniem starotestamentalnym jest oczywiście opowiadanie o mannie na pustyni. Choć dziś może się to wydawać odległe, nierealne, to przecież i my żyjemy obecnie w czasach, gdy Pan codziennie karmi nas manną z nieba, Eucharystią, która nas umacnia na drodze przez pustynię życia. Mowa eucharystyczna z Ewangelii świętego Jana ukazuje, że Jezus sam jest tym chlebem, że Jego mocą jest to wszystko, co dzieje się na ołtarzu. Z kolei fragment z listu do Koryntian powinien być wykorzystany do podkreślenia potrzeby modlitwy i troski o powołania kapłańskie, aby nie zabrakło tych, którzy wypowiadają słowa konsekracji. O kapłaństwie. To naturalne przejście od tematu powołań prowadzi nas do krótkiej refleksji o kapłaństwie. Pozwoli to uniknąć niewłaściwego zrozumienia kolejnych konferencji poświęconych różnym formom posługi w Kościele, a jednocześnie uwydatni odpowiedzialność całej wspólnoty wierzących za sprawę powołań. Módlmy się dziś szczerze o nowe i święte powołania kapłańskie, pamiętając, że ksiądz jest darem. Darem, który trzeba zdrowo rozumieć, doceniać i za który trzeba się modlić. Komunia jako wspólnota. Kolejnym istotnym wątkiem jest pojęcie komunii jako wspólnoty jednego stołu. Uczeń misjonarz jest tym, który winien tę wspólnotę aktywnie budować i troszczyć się także o tych, którzy z różnych powodów nie mogą przystępować do stołu pańskiego. O rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach, o chorych, o zniechęconych. Warto podkreślić, że słowo ofiara to nie tylko jedna z nazw mszy świętej. To rzeczywiste wezwanie do poświęcenia się na rzecz wspólnoty. Msza święta a życie. Ważne jest, byśmy zrozumieli zależność między tym, co przeżywamy podczas mszy świętej, a tym, jak przeżywamy nasze codzienne życie. Nie chodzi o mechaniczne przejście przez każdy punkt liturgii, ale o tak aktywne uczestnictwo w celebracji, by stała się ona rzeczywistym źródłem i szczytem naszego życia, a zarazem wzorem życia opartego o tajemnicę paschalną, przejścia przez śmierć do zmartwychwstania. Kończąc tę konferencję, zachęcamy się do krótkiego rachunku sumienia. Jak przeżywam mszę świętą? Czy jest ona rzeczywistym elementem kultury mojej rodziny? Czy naprawdę przekłada się na moje codzienne wybory, na relacje z bliskimi, na sposób traktowania trudnych ludzi w moim życiu? Niech Chrystus, obecny w Najświętszym Sakramencie, stanie się dla każdego z nas prawdziwym pokarmem na drogę, tak jak stał się nim dla proroka Eliasza, idącego przez pustynię do Góry Bożej. Amen.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Witam serdecznie, Janusz Mus, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi.
1: Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa.
0: Nie wiem, ja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

chip, chip.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Kiedy jeżyki chłód sierpnia zniechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć

Jesień jest świetna na spacer, na krzyki, bo opadają kolory z kasztanów. Mogę tak chodzić, nie myśląc o niczym, plan miasta zamiast mych zmartwień i planów. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia, mój Boże. Bo chociaż stał tu od kiedy przechodzę, to już nie spotka się nikt w Poltegorze.

Spotkasz tu ludzi wrośniętych w bruk grodu. Za arkadami wychodzą z ulicy. Albo krasnala, gagatka za młodu, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie. Na placu solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecia.

chodźmy spać. Nie ma na co czekać, wszystko wiemy. Cichy szmer, to za oknem liście schną. Na znajomych drzewach rano wyjdziemy dokupić chleba. Wszystko układa się jak trzeba. Tylko ty zapatrzona w okna ekran nie dostrzegasz nieba. Trzeba u poduszki się